gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chlużuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Miłego dnia, pogodnego dnia. Życzę Piotr Adamczyk. Dla słuchaczy Radia Pogoda też słucham.
1: Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła. Choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc wrotem, nie pamiętasz już potem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust.

0: nie do wiary,
1: że niedawno tak to było. W słuchawce głos:
2: kochany, dzwonisz, jak to miło.
1: A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiłaś:
2: tak, bo ja się często kąpię.
1: Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało, trąc krotem, nie pamiętasz już o tem, jak czekałem z lopotem spragnionych ust.

0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i pozdrawiam bardzo serdecznie Dariusz Kordek.
1: Już nie mów nic, na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi, nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą za późno. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie był tak potrzebny. Kochany, złoty, cudny, srebrny. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny jak ty, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu, zgorszenie widzę w oczach.

Wilkoty, ach, gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach, mogłeś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto grób, na grobie już trawa jest, a w trawie jak kwiat.

książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dni.

filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszych

różne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

parterku. Babcia w oficynce drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babcia o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie,

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: To na koniec jeszcze w fakcie o temacie, o którym w ubiegłym tygodniu mówiliśmy w Radiu Pogoda, przy czym no, w gazecie są zdjęcia, więc można sobie jakby historię dopełnić i postawić kropkę. Sobiesław Zasada wystartował w kolejnym randzie, powrócił na trasy rajdu, który wygrał 59 lat temu.
1: Tak.
0: Wtedy siedział za kierownicą Porsche 911, pokonał 300 rywali. Samochód, no taki sam, nie wiem, czy to jest raczej nie ten sam egzemplarz, ale taki sam, numer boczny, taki jak był wtedy, czyli numer 405. I pan Sobiesław mówi, że teraz chce przejechać ten rajd jako 96-latek, a kto wie, może wrócę tu jeszcze w wieku 100 lat.
1: Trzymamy kciuki, żeby tak się właśnie stało. Naprawdę kibicujemy ze wszystkich sił. Będziemy w internecie ten rajd obserwować i co nieco państwa tam informować, jeżeli coś oczywiście będzie ciekawego, a podejrzewam, że będzie. 13 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii.

0: Andrzej Rybiński. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19,5, prawie 20 minut po godzinie 6. Budzimy się w takiej nowej pogodowej rzeczywistości. Załamanie pogody przyszło wczoraj, dzisiaj strasznie wieje. Mówił o tym Michał też w wiadomościach na wybrzeżu, zwłaszcza mocny wiatr. Więc proszę się trzymać i proszę Państwa nie wychodzić z domu z mokrą głową. No dzisiaj to będzie trudne, bo już chłodniej dużo. Ja tak zrobiłam w sobotę, po prysznicu, po biegu. Myślę, jest tak ciepło, to mi wiatr wysuszy włosy, nie trzeba używać suszarki, no i dzisiaj sami Państwo słyszą. Trochę przez nos mówię. Ale poza tym na szczęście nic mi nie jest. Mam nadzieję, że Państwo też w zdrowiu. Możemy powspominać jeszcze to, co działo się tuż przed weekendem, czyli wrocławskie Dni Seniora. 22 444 4004 albo po prostu powiedzieć sobie dzień dobry. Zapraszam.
1: Radio Pogoda.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30
1: tylko w Radiu Pogoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Reklama.

0: Są takie dni w tygodniu jak poniedziałek i on akurat dzisiaj wypada właśnie, śpiewała Urszula Sipińska przed momentem. Jest 6:31, co ważnego się dzieje, o czym ważnym będzie mowa dziś w wiadomościach przez cały dzień, Michale?
1: Będzie filmowo, ponieważ w Gdyni rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Festiwal potrwa do soboty. Będzie też światowo, bo cały czas w wiadomościach przyglądamy się wizycie prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i także będzie sportowo, ponieważ dzisiaj w Warszawie rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi czterema meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Narodowym z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami. Najeżdżą się trochę, tak?
0: Mnóstwo roboty strasznie w ogóle w najbliższym czasie, tak.
1: No właśnie, bo po wszystkim Państwu w wiadomościach opowiemy.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższe wiadomości za 28 minut i tak co godzinę do samego wieczora. Niebiesko-czarni, niedziela będzie dla nas, a za chwilę Renata Zarembska i Noc z Renatą.

0: Noc z Renatą z 1990 roku, piosenka Renaty Zaremskiej, czyli jak na standardy Radia Pogoda, no to dosyć nowa. Za 21 minut będzie godzina 7, pogodny poranek. Dzień dobry.
1: Mam pytanie.
0: No.
1: Dlaczego nie słychać pani Magdy Tarki? Chciałabym, żeby w radiu było ogłoszone. Słucham.
0: Ogłoszone.
1: Codziennie, prawie cały dzień.
0: Tak.
1: Ale chciałabym wiedzieć, bo tęsknię za jej głosem prowadzenia.
0: Mhm.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy także. To nie Magda, to Monika. No ale to może się pomylić, jest 6:39 ledwie. Otóż wszyscy tęsknimy za Moniczką Tarką i dlatego Moniczka Tarka no już dzisiaj wraca z urlopu. Każdy ma prawo do wypoczynku i Monika Tarka też. I wypoczywała sobie, mówiliśmy o tym zresztą na antenie. Ale już dzisiaj wraca i będzie można ją usłyszeć po godzinie 14. Cieszą się Państwo? No, mam nadzieję, że tak. Bony M za chwilę. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
13: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
12: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
13: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Herbatka. O tak, ale najpierw kawa o poranku, akurat w moim przypadku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut będzie godzina 7. Ja nie wiem, czemu państwo tacy od rana. No ale dobrze, skonfrontujmy się. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Słucham Radia Pogoda od kilku dobrych lat. I szczerze mówiąc, to czuję się po macoszemu potraktowany przez Radio Pogoda. Niedoceniany, bo wy głównie zakładacie, że waszymi słuchaczami muszą być seniorzy i tylko seniorzy i pod kątem seniorów, a ja nie jestem jeszcze seniorem, bo ledwie dopiero 50 przekroczyłem, a lubię słuchać starych piosenek polskich, starych piosenek nie tylko polskich. Z tego wynika, że powinienem jednak zrezygnować ze słuchania Radia Pogoda, no bo nie jest ona kierowana do mnie. Mimo wszystko kłaniam się.
3: Mimo wszystko to również się odkłaniamy. Nie, no proszę pana, nie wiem dlaczego pan tak sądzi. Nie dalej jak wczoraj, słuchaczką, gościem Radia Pogoda w naszej audycji Moje Najpiękniejsze Melodie była pani Małgosia, która ma 37 lat i padło to w programie. I słucha, to z jednej strony. I słuchają nas ludzie w każdym wieku, prawda, proszę państwa? A z drugiej strony, czy jest coś złego w robieniu czegokolwiek, a nawet bardzo wiele dla seniorów? Bo ja uważam, że nie. Proszę pomyśleć perspektywicznie, proszę pana. Pan też będzie seniorem, czego panu oczywiście serdecznie życzę. Bo nie każdy ma taką możliwość. Wiadomo, o co chodzi. Dziękuję bardzo za ten telefon. Serdecznie pana pozdrawiamy. Proszę tak łatwo nie rezygnować i posłuchać wałów jagiellońskich teraz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A propos seniorów, jeden z hiszpańskich klubów piłkarskich zrobił coś pięknego dla seniorów w ostatni weekend i o tym między innymi po 7 będziemy mówić w Radiu Pogoda, a za chwilę wiadomości, Michale.
1: A w nich o nowym stanowisku w Tatrzańskim Parku Narodowym, to coś tak z angielska, przepraszam, z amerykańska nawet, Cyber Ranger, czyli ktoś, kto siedzi i patrzy w ekran, w monitor i tropi, i szuka, a czego szuka? Jaki to ma związek z Tatrami, o tym za chwilę w wiadomościach.
0: No z uwagą posłuchamy. Cyber Ranger mówisz. Bardzo ładnie.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
4: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza. Jest zaraz po siódmej, no tak mniej więcej o 7:10. Teraz bardzo ważne wiadomości.
6: Amerykańska baza w Polsce. Rozstrzygnięcie być może już w tym tygodniu. Telefony mają zamienić się w syrenę alarmową. Nowy system ostrzegania w Polsce. W przychodniach coraz więcej powakacyjnych infekcji.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
5: Michał Pieszchała.
6: W tym tygodniu mają rozstrzygnąć się losy stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać o tym z Donaldem Trumpem. Ta rozmowa jutro, a w środę wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pitem Hegsethem. W sprawie lokalizacji stałej bazy amerykańskiej w Polsce wymieniane są trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
8: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
6: Resort pracuje nad modyfikacją syreny w całej Polsce. Remontowane są także schrony. W przychodniach coraz więcej powakacyjnych infekcji. Na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić, tym bardziej, że w aptekach są już nowe szczepionki. Warto też cały czas dbać o siebie, mówi lekarka rodzinna z Lublina Marzena Boguń-Hajkowska w rozmowie z naszym reporterem.
9: Jakieś takie domowe sposoby, które są sprawdzone i państwo rzeczywiście jako lekarze je polecają?
10: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
9: Które objawy wskazują na to, że już to jest ten czas, że trzeba przyjść do lekarza i zwrócić się po odpowiednią konsultację?
10: Przede wszystkim, jeżeli długo utrzymuje się gorączka, powyżej 3-4 dni, kaszel taki, który nie ustępuje po leczeniu środkami przeciwkaszlowymi, bóle w klatce piersiowej.
6: Najskuteczniejszą ochroną jest szczepionka, darmowa dla dzieci, seniorów i kobiety w ciąży. Przed zastrzykiem trzeba skonsultować się z lekarzem. W ręce małopolskiej policji wpadli dwaj podejrzani o piątkową kradzież w salonie jubilerskim w Limanowej. Łupem złodziei padła biżuteria o wartości szacowanej na 600 tysięcy złotych. Dwaj złodzieje pojawili się w salonie. Jeden z nich poprosił o pokazanie kilku przedmiotów, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
11: W czasie przymierzania złotego łańcuszka sięgnął po całą tackę, po czym wybiegł ze sklepu.
6: Monitoring uchwycił, że jak dwaj mężczyźni uciekają białym samochodem. Zatrzymano ich wczoraj w wynajętym mieszkaniu w Krakowie. Było tam też dwoje innych osób. Ich ewentualny udział w tym albo innych przestępstwach będzie przez policję wyjaśniany. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Charakter naruszeń zmienia się w zależności od sezonu. Zimą najczęściej pojawiają się materiały dotyczące nielegalnych zjazdów narciarskich.
5: No nie dalej jak wczoraj widziałam, jak ktoś zamieścił filmik, że jeleń jest, czy sarna karmiony właśnie na szlaku tatrzańskim. Ręce opadają. Cyber Ranger to po prostu strażnik cyfrowy i tak to nazywajmy. Taka moja prośba.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejusz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Liderem jest wciąż Górnik Zabrze. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał.

0: rozkaz Radia Pogoda.
1: W Poznaniu prowadzone są prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. Przejazd został zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa 146. Utrudnienia potrwają do 2 października.
0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: Na razie w Poznaniu jest pochmurno, ale niebo niebawem się przejaśni. Według synoptyków nie powinno dzisiaj padać. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Termometry wskazują 12 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 16. Wiatr wieje umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie. Takie będzie do wieczora.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w poniedziałek, 21 września. Mamy 264 dzień roku. 101 dni do końca roku, do końca lata. Dzień.
3: Zima, co ja gadam. Jesień przyjdzie w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:04.
2: Zaskoczy nas?
3: No już nas chyba zaskoczyła, no. Jaka tam pogoda za oknami, już jesienna,
2: no,
3: bardziej, nie?
2: No najlepiej, tak, no, tak,
3: więc właśnie,
2: tak.
3: Wieje jak
2: chłodno,
3: nie wiem co. Dlatego proszę zostać z Radiem Pogoda jak najdłużej, jeśli Państwo oczywiście mają taką możliwość, przy herbatce, pod kocem, z grupą 2+1, choć pomaluj mój świat.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Rozpoczynamy od imienin. Dziś składamy życzenia następującym osobom: Aleksander, Daria, Mateusz, Mira i Marek. Wszystkiego dobrego. A teraz zaglądamy do kalendarza historycznego. Co wydarzyło się 21 września? Otóż w 1934 roku urodził się Leonard Cohen, poeta i pisarz, najwybitniejszy obok Boba Dylana.
2: Tak zwany poeta rocka, no różnie się o nim mówi.

0: Borderum uśmiechu. Z ogromną przyjemnością zagramy dla Państwa najpiękniejsze melodie kilku
1: laureatek Orderu uśmiechu. Tak, bo wśród gwiazd Radia Pogoda są też tacy laureaci i za chwileczkę będzie Eleni w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Albert Hammond. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz będziemy wracać do najpiękniejszych melodii. Teraz jest 20 minut po godzinie 7. Jak się Państwu wstaje w takiej rzeczywistości już bardziej jesiennej? Czekamy na telefony 22 444 40 04 i przypominamy Państwu, że no, w piątek, jeszcze będziemy wracać do tego oczywiście w pogodnym poranku, co działo się w piątek we Wrocławiu. Było naprawdę wspaniale, prawda? Naprawdę. Jeżeli Państwo tam byli i sobie z nami na przykład robili zdjęcia albo tam towarzyszyli i świetnie się bawili, to też proszę do nas zatelefonować.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Łączamy.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

Nie to pies, a może to jest lot moja dzioć 11, yes. Pies, może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma łeb. Nie glaszcze, więc też nikt.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31, Asia stwierdziła, wracamy do piątku. No to wracajmy.
1: Jest po co, dzień dobry.
2: Dzień dobry Panie Asiu i Panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry.
2: W piątek miałam okazję ponownie się z Państwem spotkać we Wrocławiu na inauguracji Dni Seniora. Bardzo się cieszę, że mogę Panią, Panie Asiu, uściskać. Miło było również spotkać na imprezie Pana Piotra. No i jeszcze chciałam się tu pochwalić, że rozwiązałam już Państwa krzyżówkę, wydanie specjalne numer 1. I dzięki Wam czuję się młodziej i czuję, że świat staje się lepszy. Pozdrawiam Państwa oraz słuchaczy. Renata.
0: Pani Renato, bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za telefon i dumni jesteśmy z takich słuchaczy jak pani.
1: Ze wszystkich sił. Do piątku, czyli do Wrocławia jeszcze będziemy wracać, mam nadzieję, w państwa telefonach pod numerem 22 444 4004, a tymczasem dzieje się, proszę państwa, trwa właśnie Warszawska Olimpiada Seniorów i jej zakończenie uroczyste i rozdanie medali, pucharów i wielki piknik międzypokoleniowy już w najbliższą sobotę. Będziemy jeszcze o tym mówić na antenie Radia Pogoda. A gdyby Państwo chcieli jeszcze ostatni piątek we Wrocławiu powspominać, proszę dzwonić.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo już pytają o to, co się będzie działo po 8, czyli o naszą zabawę z nagrodami. Spokojniutko. Wszystko w swoim czasie. Czas po prostu musi biec w swoim tempie. No więc teraz dopiero za 22 minuty 8, a start do zabawy Szybka Piątka ogłosimy parę minut przed 8.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Trwają roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace budowlane zostały podzielone na etapy. Aktualnie są prowadzone na Piątkowskiej na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. Wyznaczono tam objazdy. Aleja Solidarności jest przejezdna w obu kierunkach.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: To była piosenka na przesilenie letnie, a jesienne przesilenie tuż przed nami, za chwilę równonoc, no i przyjdzie jesień, ale na razie jeszcze, no nie powiem, że cieszymy się latem, bo właściwie to się lato skończyło, ale pięknie jest, proszę Państwa, i pięknie jeszcze będzie. Taka informacja z ostatniego weekendu, który sobie wspominamy, i to piękna akcja. Taka akcja społeczna. Piłkarze klubu z Sewilli w Hiszpanii, Real Betis, zamiast na ostatni mecz na swoim macierzystym stadionie, zamiast z dziećmi, jak piłkarze zawsze z dzieciaczkami wychodzą właśnie przed meczem, wyszli z seniorami. Najstarsi kibice zostali zaproszeni do wyjścia z piłkarzami, do wyprowadzenia piłkarzy na stadion. No i tak poszukałam, pogrzebałam i okazuje się, że i Polska zna takie przypadki. W przeszłości kilka lat temu robiły to kluby Śląsk, Wrocław, a wcześniej Raków, Częstochowa, i odbywało się to z okazji Dnia Seniora, który przypada na całym świecie 1 października. No i jeszcze trochę czasu zostało, zaczynają się, czy trwają rozgrywki klubowe, a to taka liga, a to taka liga, więc gorąco polecamy takie właśnie rozwiązanie. Może któryś z polskich klubów jeszcze raz się zdecyduje w najbliższym czasie.
1: Tak, tak, tym bardziej, że termin niedaleki.
0: No właśnie, dzisiaj 21 dzień września, do 1 października parę dni. Za 8 minut będzie 8.

0: To jest najfajniejsze na końcu.
1: I jak się dziecko śmieje, to śmieje się cały świat. Kto to powiedział? Janusz Korczak chyba. Za 5 minut będzie godzina 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiadomości za chwilę, Michale.
2: O tym powiem, że rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry. No i zobaczymy, czy to będzie śmieszne.
1: Widzisz, a... Dobra, nic nie mówię.
0: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to dzbanek na wodę z naszej limitowanej serii, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda.
1: 22 444 40 04. Państwo dzwonią i na automatycznej sekretarce zostawiają swoje imię i numer do siebie.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Reklama. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda z Kaldowie i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał muzycznie zaraz po wiadomościach.
10: 52-latek zatrzymany w Małopolsce w związku z postrzeleniem dwóch osób. Ćwierćtonowy niewybuch. Akcja saperów w Zachodniopomorskim jest alert RCB. Rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie wczoraj dwóch osób na terenie Bukowna w Małopolsce. Na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Stan jednego z postrzelonych mężczyzn jest zagrażający życiu. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej, a powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami. Na autostradzie A6 na odcinku Szczecin Podjuchy Szczecin-Dąbie rozpoczęły się utrudnienia w związku z akcją podjęcia niewybuchu w rejonie węzła Kijewo. Droga została zablokowana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w 4 powiatach z zaleceniem niezbliżania się do zagrożonego obszaru. Niewybuch to ważący około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień 3-dniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
12: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
10: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów, które mogą dać odpowiedź na pytania nurtujące kibiców, między innymi na jakim poziomie jest teraz nasza kadra i w którym kierunku podąża. Trener Jan Urban, przedstawiając listę powołanych, dał sygnał, że chce odświeżyć reprezentację i jednocześnie zachować jej trzon. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
13: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
10: Mówił Urban. Przed jego zespołem 4 mecze. Na tym zgrupowaniu Polacy zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń dla wielbicieli i twórców polskiego kina. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę powalczy 16 produkcji. 8 pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
14: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów. A do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
10: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód. Jana Holoubka.
11: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Uważajcie na utrudnienia na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z ulicą Powstańców Wielkopolskich i z ulicą Taylora. Trwa tam modernizacja sygnalizacji świetlnej. Podczas wyłączeń sygnalizacji ruch pojazdów sterowany jest ręcznie. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 28 września.
11: Radio Pogoda.
5: 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Dużo chmur będzie dzisiaj nad Poznaniem, ale według synoptyków padać nie powinno. Jutro też nie spodziewajcie się deszczu. Jesień coraz bardziej czuć w powietrzu. Termometry wskażą dzisiaj maksymalnie tylko 16 stopni. Obecnie mamy ich 11. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany. Słońce zajdzie w Poznaniu o 18:53.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Sygmund Heiser.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 21 września. Mamy 264 dzień roku, 101 dni do końca i 1 dzień do końca lata.
2: Już za chwileczkę zabawa z nagrodami w Radiu Pogoda. Proszę się przygotować i odbierać telefon, ewentualnie jak będziemy oddzwaniać, jeśli się Państwo wcześniej zgłaszali. Najpierw najpiękniejsze melodie, muzyka ma zawsze pierwszeństwo. Skąd do mnie konkretnie?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: A dokąd pan jedzie?
3: Do Torunia.
0: A co tam w Toruniu będzie pan robił?
3: Do lekarza.
2: No to mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki.
3: Mam nadzieję.
2: No, na drogę mamy dla pana dzbanek. No nie z wodą, ale na wodę z limitowanej serii Radia Pogoda. Bardzo fajny taki, można sobie filtr do niego wsadzić i on będzie filtrował tę wodę.
3: No fajnie, bardzo się cieszę.
2: Może pan wygrać granatowy kubeczek Radia Pogoda jeszcze do tego dzbanka, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: W jak?
2: Wanda.
0: Co nie,
3: no,
0: co nie
3: zrozumiałem.
2: Na przykład. Jak Walentyna.
0: Litera tak. W, panie Piotrze.
3: Tak.
0: Wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Uwaga, czas start. Państwo.
3: Włochy.
0: Zawód.
3: Dalej.
0: Sport.
3: Cieślarstwo.
0: Na śniadanie.
3: Uj.
2: Na kanapce.
3: Wędlina.
0: Zespół muzyczny.
3: Babele.
0: Zawód.
3: No kurczę.
2: No,
3: taki wioślarz, no, nie?
2: Nie, taki lekarz. Czas się skończył.
3: Oj, nie udało się.
2: Weterynarz.
3: No weterynarz, faktycznie. No pieska mam obok siebie.
0: No, i nie podpowiedział.
3: Nie podpowiedział.
2: To pies. No. Dobrze, no. Proszę go podrapać za uszkiem. Dostaje pan tak czy inaczej prezent od Radia Pogoda. Serdeczne życzenia.
3: Dziękuję
2: i
3: bardzo.
2: Jeszcze raz najlepsze życzenia. Dużo zdrowia. Proszę się trzymać i dziękujemy, że jest pan naszym słuchaczem od samego rana. Na jutro państwa zapraszamy i tak będzie przez cały tydzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym jakże ważnym wydarzeniu, sygnalizując je tym oto dźwiękiem.
1: Innymi słowy, gdyby państwo chcieli zagrać tramwajem w kręgle, to jest możliwe od czasu do czasu i było możliwe w Warszawie w ostatni weekend. I o tym właśnie będzie mowa za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: 8.30. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Niczego nie żałujemy z ostatniego weekendu, poza jednym.
1: Niestety, nie rozdwoimy się.
0: No, że nas nie było w Warszawie w sobotę.
1: A ja byłem.
0: A właśnie, ty tam byłeś, wodę piłeś i opowiadaj, co tam się działo na Mistrzostwach Tramwajarzy.
2: A no właśnie, bo to była edycja, która miała miejsce w Polsce. No to jest fantastyczne, słuchajcie, zawody. Mnóstwo przedziwnych konkurencji.
1: Ja tylko powiem, że to były Mistrzostwa Europy z udziałem Australii.
2: Ponieważ Australia, i to jest nowość, będzie, dlatego była na tych mistrzostwach, ponieważ przyjechali gościnnie, ponieważ będą organizować Mistrzostwa Świata.
0: Chcieli zobaczyć, jak to się dobrze robi.
2: I nie poszło im za dobrze, ale no, naszym polskim motorniczym też no, niekoniecznie, bo to jest 13, zdaje się 14 miejsce. No ale do rzeczy. Co trzeba było zrobić? No. Na przykład była jazda 25 km na godzinę, ale prędkościomierz był zakryty, więc motorniczowie musieli jechać na czuja. Musieli trzy razy ruszyć i zahamować tak, aby z miski przymocowanej na końcu tramwaju nie wylała się woda.
0: Czyli na jajeczko.
2: Na przykład tak. Było trzeba rzucać piłkami z okna tramwaju do kosza, który delikatnie tam w odległości stał. Chociaż dla mnie taką najbardziej fascynującą dyscypliną były kręgle.
1: No właśnie, Asia wspominała o tym, jak to wyglądało.
2: Bo to było wyglądało w ten sposób, że maszyniści rozpędzali, motorniczowie rozpędzali tramwaj. W pewnym momencie taka gigantyczna piłka stała na torach i oni musieli tę piłkę walnąć, ale tak, żeby ta piłka z odpowiednią prędkością poleciała kilkanaście metrów dalej i rozbiła stojące też takie gigantyczne gumowe kręgle, ale też jednocześnie, no tak, nie mogli za słabo walnąć, bo piłka nie doleci albo nie zbije wszystkich kręgli. Nie mogli za mocno walnąć, ponieważ wtedy wjadą w te kręgle i też to się nie będzie liczyło. I słuchajcie, przerażenie w oczach motorniczych, bo to jest walka z czymś, co normalnie się nie zdarza. No musieli specjalnie wjechać, uderzyć w przeszkodę. Stałem bardzo blisko. No nie wszystkim się udało. Warszawskiej ekipie świetnie poszło. 4/5 kręgli chyba rozbitych. Innym no gorzej. No tak to mniej więcej wyglądało.
1: Trzy pierwsze miejsca?
2: Trzy pierwsze. Praga. Oradea to Rumunia i Sofia Bułgaria. Słuchajcie, kibice wierni byli. Przyśpiewki były. Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Tak było.
0: Brawo, brawo. Mamy nadzieję, że na którychś następnych mistrzostwach nie zabraknie Radia Pogoda, na przykład w obsłudze takiego konkursu. Życzylibyśmy sobie.

0: rytm.
1: W rytmie najpiękniejszych melodii państwo wstają i pogodnego poranka. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, czyli dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochani. W sprawie dzisiejszej szybkiej piątki pan powiedział zawód wioślarz.
1: Tak.
2: Sprawdziłam, wioślarz jest zawodem, tak podpowiedziała mi sztuczna inteligencja, więc może byście państwo to uznali. A jeżeli się mylę, to trudno. Pozdrawiam serdecznie, Wiola.
3: Pani Jolu, myśmy też sprawdzali i uwaga, uwaga. Bijemy się w piersi.
1: No kto by się spodziewał, ale rzeczywiście wioślarz znajduje się w klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 342101. Należy do grupy sportowcy wyczynowi i można powiedzieć, że ktoś jest z zawodu wioślarzem, zawodowo uprawia sport. Już dzwoniliśmy do pana Piotra, już informowaliśmy, że dostanie też kubek od Radia Pogoda, czyli komplet po prostu dzisiejszych nagród. Dziękujemy państwu. Pozdrawiamy.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. Drogowskaz. Radia Pogoda.
2: Jeszcze do połowy października potrwają utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej. Prace budowlane zostały podzielone na etapy. Aktualnie są prowadzone na Piątkowskiej na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. Aleja Solidarności jest przejezdna w obu kierunkach.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: 9 minut przed godziną 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Myślami i Państwa wypowiedziami wracamy do tego, co działo się przed weekendem, konkretnie do piątku i Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Asiu, panie Zygmuncie, panie Piotrze, bardzo dziękuję za cudowne spotkanie, wspólną rozmowę i możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Wasz uśmiech i niezwykła energia sprawiły, że ten dzień stał się dla mnie niezapomniany. Dziękuję. Halinka ze Wschowy.
2: Pani Halinko, jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dziękujemy tych zdjęć. Rzeczywiście troszkę sobie porobiliśmy z Państwem. Nie
0: tak,
2: da się ukryć.
0: Tak, tak.
2: Niezły album by z tego powstał.
0: Proszę Państwa, oczywiście Piotrowi przekażemy, jak będzie, ale proszę też do Piotra dzwonić po godzinie 10, gdyby Państwo mu mieli coś do powiedzenia. A wszystkie zdjęcia różne, przepiękne, mogą Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Polecamy.
3: Z burzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Jan Wojtak z Wawelami, czyli zespołem na W, Biały Latawiec. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5.09, co w wiadomościach za chwilę?
1: Ponownie zajrzymy do Tatrzańskiego Parku. Już wcześniej w wiadomościach wspominaliśmy o tym, że pojawiło się tam takie stanowisko Cyber Ranger, tak? Czyli ktoś, kto obserwuje...
0: Cyfrowy strażnik.
1: No. Facebooki, Instagramy i patrzy, kto się chwali tym, czego w Tatrach robić nie wolno. Ale tak teraz jest. Inna odsłona, ponieważ w wakacje padł kolejny rekord liczby turystów w Tatrach. No i w związku z tym wraca dyskusja, czy może trzeba limitować wejścia, a może nie. Szczegóły za chwilę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
12: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
13: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
12: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Reklama.
0: To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda o odkryciu Ameryki z przymrużeniem oka. Między innymi będziemy mówić po godzinie 9:00. Wrócimy jeszcze do wrocławskiej imprezy, która odbyła się w ostatni piątek i była wspaniała. Przynajmniej Państwo tak twierdzą w telefonach. A teraz wiadomości.
1: Nowa próba dyplomatycznego przełomu. Trump spotka się z Zełenskim. Czy będą limity wejść do Tatrzańskiego Parku? Szef TPN-u o tym jednoznacznie. Szczegóły za chwilę. Złote lwy czekają. W Gdyni rusza dziś festiwal filmowy.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymir Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Tymczasem decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wzmacnianie i poszerzanie tatrzańskich szlaków, budowa stacjonarnych toalet i zwiększenie liczby nocnych patroli Straży Parkowej to działania planowane przez Tatrzański Park w związku z rosnącą liczbą turystów. W minione wakacje padł kolejny rekord. W lipcu i sierpniu po szlakach wędrowało ponad 2 miliony turystów. Dyrektor parku Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby osób wpuszczanych na teren parku.
21: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są góry stołowe. Natomiast no, Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. No, trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
22: Są jakieś takie wskaźniki, że przyroda już ma dość takich tłumów?
21: No właśnie, przyroda nie pokazuje nam, że ma dość. Populacja kozicy od paru lat jest stabilna. Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie.
1: Najbardziej zatłoczone miejsca to droga do Morskiego Oka, szlak w Dolinie Kościeliskiej i rejon Kasprowego Wierchu, na który turyści masowo wjeżdżają kolejką. W Gdyni rozpoczyna się tydzień filmowych wrażeń. W konkursie głównym 51. finału polskich filmów fabularnych, festiwalu polskich filmów fabularnych weźmie udział 16 produkcji, w tym Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, Dobry Chłopiec Jana Komasy czy Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Jedna z sekcji festiwalu to Gdynia dzieciom, poświęcona najmłodszym polskim widzom, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski.
23: Widać, jak ta młoda publiczność lgnie do kina i chce oglądać te filmy. Więcej, ma zagwarantowane to, że po tych filmach mają rozmowy z twórcami. Te rozmowy są niezwykłe. Dzieci patrzą na to, co im przedstawiamy, często bardzo krytycznie. Ich przemyślenia potrafią być zupełnie zaskakujące i stają się pewnie dla niektórych z tych twórców inspiracją do jakichś kolejnych projektów.
1: Gala otwarcia festiwalu rusza o 19:00 i sam festiwal potrwa do soboty.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni dziś zbiorą się w Warszawie, bo przed nim jeszcze 4 mecze w Lidze Narodów, ale wiadomo, że nie przyjedzie Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe, a Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Gorące derby Madrytu. Wygrało Atletico 2-1, ale więcej niż o meczu mówi się o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom dwóch ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. Real do Barcelony traci już 6 punktów.
25: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Pogoda.
1: No, tego jeszcze, tego lata nie mówiłem. No i w prognozie mamy, słuchajcie, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów.
0: proszę.
2: Tam wysoko, wysoko, wysoko.
1: Na szczęście tam wysoko, wysoko, wysoko właśnie. No ale jest.
0: A to jeszcze lato.
1: No jeszcze parę dni. Niedużo, ale jednak.
0: A poza Tatrami? Co tam?
1: A poza Tatrami to trochę może padać dzisiaj deszcz. Opady przelotne. Miejscami pojawią się burze. Na wybrzeżu bardzo silne porywy wiatru. Temperatura od 9 stopni na Podhalu do 15 w centrum i nad morzem i do 18 stopni na zachodzie.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
0: 5 minut po godzinie 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień dobry w poniedziałek 21 września.
2: A kto dziś obchodzi imieniny? Aleksander, Daria, Mateusz, Mira i Marek, składamy najlepsze życzenia. Dziś ponadto Dzień Orderu Uśmiechu.
0: No więc uśmiechamy się do Państwa, jasne. Także Światowy Dzień Wdzięczności, a to jest bardzo ważne i w dzisiejszych czasach trochę zapominane niestety uczucie. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Truba duży.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Jest takie powiedzenie, proszę Państwa, też Amerykę odkryłeś.
1: No właśnie.
0: To powiedzenie odnosi się do osób, które zachwycają się rzeczami, które dla nich są kompletnie nowe, a wszyscy i tak o nich wiedzą.
1: No właśnie, już oczywiste. Będziemy, proszę Państwa, mówić o Amerykanach. Nie wiem, czy do Państwa docierają. To przeważnie przez internet. Takie informacje, my też o tym mówimy na antenie Radia Pogoda, że Amerykanie ostatnio odkryli, w cudzysłowie oczywiście, gołąbki, czyli ryż z mięsem zawijany w liście kapusty. Odkryli rosół, który nazywają kompotem z kurczaka. Przysięgam. Taki czysty bulion po prostu. Swoją drogą odkryli też kompot, czyli gotowane w wodzie owoce. I to wszystko stało się w tym roku. I teraz Amerykanie odkryli, uwaga, żytni chleb na zakwasie.
0: No
1: zachwyceni, sensacja, rewelacja,
0: brawo,
1: że to w ogóle rośnie, że można robić z mąki żytniej. Taki super zdrowy jest ten chleb. Mało tego, od razu, ponieważ mają głowy do interesów, co jak co, od razu powstała piekarnia z takim żytnim chlebem. Widziałam filmiki z tej piekarni w internecie. To ten chleb taki, jakby ktoś na nim przysiadł na pół godziny, wyrośnięty. Czyli nie za bardzo, no ale do perfekcji
0: do
1: się dochodzi oczywiście. Początki.
0: Tak.
1: Teraz trzymasz się, Zygmunt? Trzymają
0: tak,
1: się Państwo krzeseł? Ten chleb w przeliczeniu kosztuje 200 zł i ludzie to kupują. No,
0: tak.
1: Właśnie tak.
0: No to dla mnie to jest Ameryka.
1: Odkrycie, prawda? Jednak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Smacznego przy śniadanku Państwu życzymy. 13 po 9.

0: prawie 20 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A któż to będzie gościem dzisiaj państwa i Tamary Pawlik-Lipskiej po godzinie 18 w Alei Sław? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj postanowiłam tutaj tak trochę prywaty. Kolegę przyprowadziłam Zygmuntowi.
2: Dzień dobry, cześć Zygmunt.
3: Cześć, Robert.
2: Witam.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy państwo już rozpoznają po samym głosie.
0: No pewnie.
1: To może jeszcze jedna jakaś próbka.
2: Proszę państwa, witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w wielkim finale. Zygmunt o tym dobrze wie, co się teraz dzieje. Bramka numer 1, numer 2, a może bramka numer 3. Przypominam, że gdzieś tam czai się Ząg.
1: A po 18 w Alei Sław czai się Robert Motyka.
2: Bardzo mi miło, proszę państwa. Zapraszam do słuchania.
1: Ja również zapraszam do usłyszenia.
3: No, ale oczywiście, że będziemy. Spotkanie. Pozdrawiam cię, Robert. Słyszymy się wieczorem.
0: Po godzinie 18 Aleja Sław w Radiu Pogoda, jak codziennie.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9:30. Asiu, obok ciebie widzę talię kart.
1: Tak, to prawda.
0: Też mam taką.
1: Skąd mamy te karty? Już za chwilę powiemy. A tymczasem wracamy jeszcze do wrocławskich Dni Seniora, do wielkiej imprezy, która odbyła się w piątek. Zdjęcia z tej imprezy, przypominamy, znajdą Państwo na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda, a także na naszej stronie www.radiopogoda.pl. I Państwo też tam byli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja chcę wrócić właśnie do piątku, do Dni Seniora we Wrocławiu. Na zaproszenie i samego radia i kolegi Jurka przyjechałem do Wrocławia. Tego słowami nie da się opowiedzieć, co tam się działo. Przecudne spotkania. Spotkałem się i z panią Asią, z panią Zygmuntem, z panem Piotrem, z panem Adrianem, z panią Agatą. Po prostu rowelka. Wspaniałe spotkania. Potem był wielki przemarsz kapeluszy, w którym osobiście po raz pierwszy miałem przyjemną wziąć udział. Coś pięknego. Przeszło 3000 kapeluszy, najróżniejsze. Następnie wspaniały występ pani Haliny Frąckowiak, przeplatany przebojami, które leciały jakby z radia Pogoda, pod sceną tańce. Trudno to opowiedzieć słowami. Proszę żałować i jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę i możliwość, to w przyszłym roku przyjedźcie do Wrocławia. Ja na pewno przyjadę. Po prostu rewelka.
0: Oj, dziękujemy panie Marku, serdecznie pozdrawiamy. Dla nas to też była wielka frajda, wielka przyjemność spotkać się z panem Jurkiem, z przyjaciółmi, znajomymi, starymi i nowymi.
1: I panu dziękujemy za karty właśnie, bo od pana Marka dostaliśmy talię kart. Są to karty ze szkoły, w której pan Marek pracuje, bo jest tam bardzo utytułowana, fajna sekcja brydżowa i my też tego brydża mamy się nauczyć. Obiecujemy, że spróbujemy, dobra? Możemy to tak zostawić, bo nie wiemy, jak nam pójdzie, ale serdecznie dziękujemy i ściskamy.

0: Pogodę poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 10. Maryla Rodowicz, proszę Państwa, wczoraj była królową naprawdę absolutną programu Taniec z Gwiazdami. Tak, do jej piosenek tańczyli wszyscy. Siedziała na tronie. Wyglądała przepięknie. Była postacią numer jeden i absolutnie jej się to należy jako królowej.
1: Ale jasne, że tak, jako gwieździe Radia Pogoda. Natomiast inna gwiazda, Krystyna Giżowska, codziennie o godzinie 15.30 opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach Monice Tarce. Nie dość, że opowiada, to jeszcze w internecie mogą Państwo obserwować bardzo dużo zdjęć różnych z takiego prywatnego archiwum pani Krystyny Giżowskiej. Dzisiaj na tapecie będzie piosenka Bądź blisko mnie. To jest taka spokojna piosenka w stylu latino. No bardzo fajna, ciepła, taka się na pewno Państwu cieplej zrobi, bo za oknami chyba niezbyt ciepło dzisiaj. Polecamy program Radia Pogoda, moje najpiękniejsze melodie z gwiazdą Krystyną Giżowską o 15.30.
2: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Została ostatnia reklama. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
20: Lidl. To się opłaca.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
0: Nie ma się czego bać, tym bardziej, że przekazujemy państwa w dobre ręce.
1: Piotr Sporakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze, ja tylko czas podam za 11:10.
1: A pamiętają panowie, jak w piątek podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora wręczono nam statuetkę?
2: Zygmunt, pamiętasz? Statuetkę. Widzisz, to będziesz mógł sobie przypomnieć, jak posłuchasz Radia Pogoda po 10:00.
1: No właśnie, pełna relacja z tego naprawdę wiekopomnego wydarzenia u Piotra Sporakowskiego po 10:00. Zapraszamy bardzo serdecznie. No, my mówimy państwu do jutra.
2: Małe nieporozumienie nastąpiło, ale oczywiście zapraszam.
1: Nie no, Zygmunt ma taką pamięć jak ja, czyli złotej rybki po prostu. Zygmunt Kaiser.
0: Jasia Kruk.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Reklama. Żółty liść przypomni dziś pewnie nie jedno, a my przypomnimy sobie tę piosenkę Janusza Laskowskiego za chwilę, po czym usłyszymy przebój Frankiego Valli Big Girls Don't Cry. Wszystko razem zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
15: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Gang przemytników narkotyków z Poznania został skazany. Sąd okręgowy wydał wyrok dla ponad 30 osób w sprawie przemycania z Hiszpanii do Polski 3 ton marihuany. O szczegółach mówi Adam Kaźmierczak.
17: Sąd przy wydaniu wyroku wziął pod uwagę przede wszystkim skutki społeczne. Oskarżeni w końcu wprowadzili do Polski narkotyki, którymi można było odurzyć tysiące osób.
16: Oskarżeni usłyszeli wyroki od 6 do 8,5 roku więzienia. Pora na sport. Lech Poznań rozgromił Radomiaka. Kolejorz wygrał wczoraj na własnym boisku 5-1. Następne spotkanie poznaniacy zagrają 10 października. Zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Z kolei 14 października podejmą u siebie Bayer Leverkusen. Zaglądamy jeszcze do poznańskiego zoo. Zizi i Lulu. Tak będą się nazywać pantki rude, które urodziły się w naszym ogrodzie zoologicznym pod koniec czerwca. Maluchy na razie nie pokazują się na wybiegu. A za godzinę opowiemy o poznańskim tygodniu różnorodności.
15: Radio Pogoda. 103,4 FM.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Pogoda w Poznaniu.
16: W Poznaniu czuć już jesienną atmosferę. Robi się coraz chłodniej. Termometry wskażą dzisiaj maksymalnie tylko 16 stopni, a obecnie mamy ich 14. Wiatr wieje umiarkowany, miejscami podmuchy mogą być silne. Jest pochmurno, według synoptyków nie powinno padać. Po południu niebo ma się przejaśnić, wtorek będzie bardziej pogodny.
15: Radio Pogoda, 103,4 FM.
18: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry, dzisiaj ostatni dzień tegorocznego lata. Zabrzmiało trochę melancholijnie, ale nie chciałbym nikogo zasmucać, więc mam tu przygotowane najpiękniejsze melodie, którymi będę Państwa raczyć do 14. Mam też wspomnienia z inauguracji wrocławskich Dni Seniora i nimi również zamierzam się z Państwem dzielić, ale i Państwa namawiam do dzielenia się wrażeniami z tego wydarzenia we Wrocławiu. Jak się Państwo bawili inaugurując wrocławskie Dni Seniora lub słuchając relacji w Radiu Pogoda? Za chwilkę pierwsza część wspomnień poparta odpowiednim materiałem dźwiękowym.

0: Michał Bajor nie chce więcej. Ja i owszem, chciałbym więcej jeszcze dla Państwa zrobić i w tym celu będziemy wspominać właśnie w inaugurację wrocławskich Dni Seniora. Przed chwilką mówiłem, że będą wspomnienia z inauguracji, w których w piątek uczestniczyło Radio Pogoda. Wrocław jak zwykle przyjął nas ciepło i słonecznie, to znaczy słońce czasami chowało się za chmury, ale tylko po to, żeby nie przegrzać pięknej atmosfery tego wydarzenia. Na Marszu Kapeluszy pojawili się również członkowie Klubu Pogodnych Ludzi, nie tylko z Wrocławia.
1: Ze mną w tej chwili frakcja Nałęczów, czyli pan Marek i pan Jerzy. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
1: Jak się jechało z Poznania?
2: Bardzo dobrze. Co prawda pociągiem 20 minut spóźnienia, ale to
1: zostawmy.
2: Nie ma znaczenia to.
1: No i pan Jerzy, dzień dobry.
3: Witam. Od kilku miesięcy zachęcałem wszystkich członków Klubu Pogodnych Ludzi do przyjazdu na nasze święto do Wrocławia.
2: Ja też.
3: Jako pierwszy stawił się Marek z Poznania.
2: Witam.
3: Odebrałem go z dworca, odstawiłem do hotelu i doprowadziłem do namiotu Radia Pogoda.
1: Panowie, gdzie kapelusze?
2: Są
3: w gotowości kapelusze, prawda?
0: Właśnie, w gotowości były nie tylko kapelusze, bo pan Marek był ubrany w piękną, kolorową koszulę, która budziła zrozumiały entuzjazm wśród innych uczestników Marszu Kapeluszy. Pan Marek był zaskoczony, że tyle osób chciało sobie z nim robić zdjęcie. No cóż, panie Marku, popularność zdobywa się także wyglądem. Wrócę do wspomnień z Wrocławia jeszcze przed południem, natomiast teraz pobudkę zrobi nam zespół 2+1, łagodną, bo pora już też niezbyt wczesna.

wróci, już dziś wróci. O 18 po weekendowej przerwie wraca Aleja Sław, Radia Pogoda. Prowadząca Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na rozmowę z Robertem Motyką, jednym z twórców kabaretu Para Nienormalni i ostatnio współprowadzącym program Idź na Całość. Państwo na pewno wiedzą, że Robert prowadzi ten program razem z naszym Zygmuntem Heizerem. Także dziś o 18 w Radiu Pogoda usłyszą Państwo, jak wesołym i uśmiechniętym człowiekiem jest Robert Motyka i jak chętnie dzieli się różnymi ciekawymi opowieściami ze swojego życia.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To twój nowy

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
6: Reklama.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Piosenka na drogę ze śliską. Piosenka na stopę ze niską. Piosenka podniesie ci ją.
9: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
10: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
9: na braczek rzucony na rynek,
10: na taki jakiś nie taki ten byt.
9: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin.
10: Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi.
9: Żebyś nie był bez piosenki,
10: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
9: lub mogła
10: westchnąć.

0: Ta-ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
2: Marek Dutkiewicz, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1972. 9 stycznia w polskiej telewizji wyemitowano pierwszy odcinek serialu Podróż za jeden uśmiech.
2: No już dobrze, idź, bo już późno. Dudusia jeszcze nie ma? Ciociu, czy ja koniecznie muszę jechać z Dudusiem? Nie chcesz jechać ze swoim ukochanym ciotecznym braciszkiem, dziwię ci się. Zresztą ciocia Benia i mama już tam na was czekają.
3: Biedna ciocia Benia. Gdybym ja miał takiego synalka, czyżbym się dawno powiesił.
2: Nie rozumiem, proszę pana, czego pan od niego chce. Do widzenia.
3: Bo gdyby tak ode mnie zależało, to Dudusia nigdy by nie był moim ciotecznym bratem.
2: No dobrze, idź, bo ojciec nie będzie na ciebie czekał.
1: Tak to się mniej więcej zaczęło od zacinającej się płyty Marka Grechuty, zamyślonej Jolanty Zykun, czyli serialowej cioci Ani, i próbującego coś z tym zrobić Dudusia, czyli Henryka Gołębiewskiego. Pod koniec lutego w telewizji wystartował serial Samochodzik i Temporariusze, a 1 maja weszła w życie Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela. Na kodeks ucznia trzeba było jeszcze poczekać, oj, dobrych kilka lat. Pod koniec czerwca w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu rozpoczęto produkcję modelu Syrena 105. Oczywiście chodzi o samochód, który brzmiał tak. Właściwie tak brzmiał jej silnik, tej syrenki. Nawet jeśli był cichszy od silników poprzednich modeli, to i tak zapłon syrenki 105 mógł obudzić z najgłębszego snu. W sierpniu produkcję syreny przeniesiono z Warszawy do Bielska-Białej. W połowie lipca pojawiła się informacja, że na Lubelszczyźnie odkryto bogate złoża węgla, a 17 listopada Ministerstwo Łączności wydało rozporządzenie o wprowadzeniu od 1 stycznia kolejnego roku, 73, systemu kodów pocztowych.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: To była Krystyna Giżowska. Złote obrączki. Pani Krystyna oczywiście odwiedzi nas po 15 i opowie o jednej z wybranych przez siebie piosenek. A teraz chciałbym wrócić na moment do wspomnień z naszego piątkowego spotkania we Wrocławiu. To będzie jednocześnie zapowiedź przyszłorocznej inauguracji Dni Seniora w tym mieście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że przypomniałam panu Skoczylasowi, który przez 4 pierwsze godziny prowadził imprezę, o takiej piosence My Wrocławianie, My Wrocławianie. Jest nas tak wielu niesłychanie. I obiecał mi, że w przyszłym roku będziemy śpiewać tę piosenkę wszyscy. Pozdrawiam, było bardzo, bardzo, bardzo pięknie.
0: No, cieszę się, że się podobało. No i że już znamy część inauguracji Wrocławskich Dni Seniora w przyszłym roku.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz, ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
22: Najpiękniejsze melodie Hanny Banaszak, Żegnaj Kotku i Haliny Kowalewskiej Jak w serenadzie usłyszymy w Radiu Pogoda za chwilę, bo teraz mija południe, więc czas posłuchać wiadomości.
19: Wiadomości z Poznania.
23: Urszula Salamon, zapraszam. Poznańskie zakłady Cegielskiego są w fazie łączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Fuzja spowodowana jest ich kłopotami finansowymi. Nowa spółka będzie serwisować silniki do czołgów K2, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leśkiewicz.
24: Po tych wszystkich wizytach, studiach, analizie dokumentów, analizie infrastruktury, strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić.
23: W Polsce jest już ponad 200 czołgów K2. mamy ważne informacje dla pasażerów poznańskiej komunikacji miejskiej. Jutro ruszy awaryjna naprawa pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego. Z tego powodu tramwaje nie będą mogły kursować trasą od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i Kurnicką. Na koniec dobre informacje dla kibiców Lecha. Kolejorz wygrał wczoraj z Radomiakiem 5-1. Następne spotkanie poznaniacy zagrają 10 października. Zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda w Poznaniu.
23: Nad Poznaniem jest dużo chmur. Po południu spodziewajcie się przejaśnień. Po 12 słońca będzie zdecydowanie więcej. A jutro przez cały dzień ma być pogodnie. Obecnie termometry wskazują 15 stopni i temperatura wzrośnie, ale tylko do 16. Ciśnienie jest wysokie, takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie w Poznaniu o 18.53.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
22: To będzie popołudnie wspomnień z piątku, kiedy razem z Państwem otwieraliśmy Dni Seniora we Wrocławiu i było kilka wydarzeń, które nas samych zaskoczyły. Usłyszą to Państwo niebawem i to w odcinkach. Będzie też jedno sprostowanie, bo dzisiejsze roztargnienie prowadzącego spowodowało zamieszanie w obsadzie pewnego serialu, ale zaczynamy jak zawsze od najpiękniejszych melodii. Przed nami piosenki Hanny Banaszak, Haliny Kowalewskiej i Andrzeja Rosiewicza. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Retete. Retete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: To Andrzej Rosiewicz w Radiu Pogoda. Dużo się działo we Wrocławiu w piątek, kiedy spotykaliśmy się z Państwem na Placu Solnym i Wrocławskim Rynku. No i część z tego mogą Państwo jeszcze obejrzeć na naszych profilach społecznościowych, ale były też wydarzenia, które być może umknęły uwadze naszego speca od mediów społecznościowych. Na przykład, znaczy wiem, że nie umknęły, ale jeszcze czeka z ich zamieszczeniem. Na przykład wręczenie pewnej statuetki, co brzmiało mniej więcej tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pan Renato, poznają Państwo.
1: Zgadza się, ja tylko chcę powiedzieć, że byłem tu wcześniej, gdy podszedłem do pana Piotra i powiedziałem dzień dobry, 1273, to pan wcześniej mnie nigdy nie widząc powiedział dzień dobry panie Renato. Okazuje się, bo słyszałem, co się potwierdziło, że pan Piotr zna wszystkich bez mała 1400 członków klubu pogodnych, po numerach potrafi zidentyfikować, co się potwierdziło.
2: Tak mniej więcej, tak to wygląda. A teraz panie Renato, ja wiem, że pan tu nie przyszedł tak porozmawiać sobie z szarym redaktorem, tylko to i owo wręczyć, uhonorować i tak dalej. Proszę.
1: No, z szarym redaktorem to zaczął pan od czegoś, czemu powinienem zaprzeczyć. Dlatego zaprzeczam z tym szarym redaktorem.
2: Dziękuję.
1: Ale bardzo przyjemnie mi się z państwem spotkać, jako że pozostajemy w pewnym kontakcie od dłuższego czasu. Ja nawet mogę powiedzieć, że poniekąd przewidująco jestem dłużej słuchaczem Radia Pogoda niż 11 lat, czyli tak jakbym przewidywał jego powstanie, ale chcielibyśmy tutaj, nie ma niestety doktora Józefa Dziąsko, ale chciałem właśnie w imieniu Wrocławskiej Wszechnicy Futbolu, której z inicjatorem powstania jest doktor Dziąsko, przekazać państwu kilka takich ważnych dla naszej działalności rzeczy.
0: Ciąg dalszy nastąpi, bo oprócz tej statuetki z intencjami, o których jeszcze powie pan Renato, szanowny pan prezes Wrocławskiej Wszechnicy Futbolu, miał dla nas też inne niespodzianki. A ja dla państwa mam niespodziankę w postaci piosenki Pod papugami w wykonaniu Józefa Ledeckiego.

0: Albano i Romina Power, Felicita z 82 roku na antenie Radia Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę, a teraz obiecane sprostowanie. Bo oczywiście, mówiąc o serialu Podróż za jeden uśmiech, przypisałem rolę Dudusia Henrykowi Gołębiewskiemu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krystyna z Krakowa. W filmie Podróż za jeden uśmiech Dudusia grał Filip Łobodziński, no a tak. Henryk Gołębiewski grał takiego biednego chłopca.
0: No tak.
1: Pozdrawiam wszystkich pracowników, Krystyna z Krakowa. Oczywiście też radiosłuchaczy.
0: Wzajemnie pozdrawiamy pani Krystyno. Ma pani absolutną rację. Filip Łobodziński grał Dudusia, a Henrykowi Gołębiewskiemu przypadła rola Poltka. A skoro już jesteśmy przy podróży, za chwilkę w Radiu Pogoda Sława Przybylska zaśpiewa Jak dobrze z balladą wędrową.
2: Radio Pogoda.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu.

0: oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Reklama.

nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

wspomnienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

0: Wracam teraz do piątkowych wydarzeń na Placu Solnym. Już Państwo wiedzą, że pan Renato jako prezes wrocławskiej Wszechnicy Futbolu chciał nam wręczyć bardzo szczególne nagrody.
1: Pierwszą jest statuetka, na której widnieją trzy nasze główne przesłania. Pierwszym tym przesłaniem jest wygrywać bez pychy, przegrywać bez urazy.
2: Piękne.
1: Drugim w poszukiwaniu myśli wspólnych i w umacnianiu więzi międzypokoleniowych.
2: Wspaniały.
1: I to chciałbym zespołowi Radia Pogoda na pani ręce, na pana ręce.
2: Na pana ręce.
3: Szefowa.
2: Ja?
3: To jest szefowa.
1: Na pani
2: dobrze,
1: tak. Ręce.
2: Ja jestem wzruszona i bardzo serdecznie dziękuję. To jest naprawdę
1: także,
2: bardzo miłe.
1: Bardzo proszę.
3: Bardzo piękne i mądre słowa, mające znaczenie nie tylko w sporcie, ale chyba w naszym codziennym życiu.
2: No właśnie.
1: Panie Zygmuncie, że pozwolę sobie tak po ufale zwrócić się tutaj familiarnie. Właśnie, niektórzy odczytują, skądinąd zniosłem tę maksymę, jedynie do sportu. Ona ma o wiele bardziej uniwersalne przesłanie.
0: Otóż to. Przy okazji się okazało, że szefową porannego programu Radia Pogoda jest Asia Kruk i nawet sam Zygmunt Heizer to przyznaje. To kolejna, ale nie ostatnia z nagród, które wręczył nam w piątek pan Renato, dlatego po 13 jeszcze raz wrócimy do tego pięknego wydarzenia.

0: Let's Have a Party to przebój Wanda Jackson z 1958 roku. Do 13 sięgniemy jeszcze głębiej w przeszłość. Na przykład usłyszymy Besa Me Mucho, które było przebojem w wykonaniu Tria Los Panchos 5 lat wcześniej. To będzie tuż po najpiękniejszych melodiach grupy i Reny Rolskiej.
1: Reklama. To pewne.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
13: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
14: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
15: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Niskie ceny.
11: Reklama.
12: One Way Ticket, Nila Sedaki i A słońce sobie lśni, Eleni. Pięknie zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut. To będzie zaraz po najważniejszych wiadomościach, które właśnie teraz mamy dla Państwa.
13: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełenski ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO. Ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, na mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
15: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 5185,73 zł. Dla porównania, wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
13: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
7: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne dwa tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
16: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
7: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał dwóch zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
13: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
14: Pogoda.
13: W Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg i właśnie w górach najchłodniej, na Podhalu maksymalnie 9 stopni, w centrum nad morzem 15, na zachodzie 18. Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce, może też padać deszcz.
12: Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Tę część naszego spotkania rozpoczną Nil Sedaka i Eleni, która podobnie jak Majka Jeżowska otrzymała Order Uśmiechu, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu w rocznicę jego ustanowienia. Po Eleni jeszcze raz wrócimy do piątkowych wydarzeń w plenerowym studiu Radia Pogoda na Wrocławskim Placu Solnym. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: A słońce sobie lśni, zwłaszcza na Orderze Uśmiechu, który dziś ma swoje światowe święto. Mówiłem o tym troszkę po 11. Ja teraz wracam do piątkowego wręczania statuetki. To już było przez pana Renato, prezydenta wrocławskiej Wszechnicy Futbolu.
1: Kolejnymi rzeczami, które chciałbym przekazać, jest niezwykle głęboka w swej treści rozmowa mistrza z uczniem autorstwa doktora Dziąsko. Pozwolę sobie.
2: Piękne, niesamowite.
1: I kolejną rzeczą, bo oprócz tego, że jestem prezydentem wrocławskiej Wszechnicy Futbolu, to jestem też prezesem uczniowskiego ośrodowego klubu piłkarskiego Silesia Wrocław Gaj, który w ubiegłym roku obchodził 15-lecie i prowadzimy szereg działań poza czysto szkoleniowych. Na przykład prowadzimy akcję Stop Wulgaryzmom, Nie Obrażaj, Kibicuj, bo teraz częściej lży się drużyny przeciwne niż dopinguje się swoją drużyną. Może w siatkówce tak nie jest.
3: Siatkówka jest troszkę inna, tak.
1: Ale niestety w piłce nożnej jest to powszechne i takie akcje są podejmowane, ale incydentalnie. My to prowadzimy jako coś permanentnego, stałego. Także też pozwolę sobie...
2: Dziękujemy bardzo, bo to jest ważne, mądre i jesteśmy jak najbardziej za.
0: Panie Renato, bardzo panu dziękuję za...
1: Dziękuję, że zechcieliście państwo tutaj nas przyjąć i przyjąć od nas te...
0: Ale to nie mogło być inaczej, po prostu.
1: Także dziękuję bardzo.
0: To wszystko są cenne akcje, więc Radio Pogoda jest bardzo dumne z tych nagród. Muszę dodać, że nagrody wyglądają przepięknie i reprezentacyjnie. Remont u nas powoli dobiega końca, więc pewnie w nowym studiu albo niedaleko niego znajdzie się miejsce, żebyśmy mogli chwalić się tymi nagrodami. A teraz po prostu rozpiera nas duma.
4: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę.

0: ale
1: pyperuski. Tu, tam.
0: Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie, krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko

Przyjdzie walec i wyrób, przyjdzie walec i wyrób. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrób. Gdyście za siebie wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co?

0: Czesław Niemen nagrał tę piosenkę z niebiesko-czarnymi w 1963 roku, dokładnie w tym samym roku, kiedy Józef Ledecki nagrywał piosenkę Pod papugami z zespołem Czerwono-Czarni, ale Czesław Niemen potem, w tym samym roku, zaśpiewał ją na pierwszym opolskim festiwalu, popularyzując tę piosenkę bardzo, tak bardzo, że gdyby nie Radio Pogoda, ta oryginalna wersja Józefa Ledeckiego popadłaby pewnie w zupełne zapomnienie. I to też jest chyba odpowiedź na pytanie pana Krzysztofa, który zadzwonił, pytając, czyje nagranie Pod papugami było pierwsze. Odpowiedź brzmi Józefa Ledeckiego i Czerwono-Czarnych.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Kaufland jest fresh, fresh, w
10: od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra.

0: Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Została ostatnia reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: grupa Partita w Radiu Pogoda, za chwilkę Irena Santor i jej Kamienne Schodki, a teraz jeszcze jedno wspomnienie wrocławskiej inauguracji Dni Seniora. Teraz, póki wspomnienia są świeże. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Bardzo miło mi było osobiście pana poznać w piątek we Wrocławiu na inauguracji Dni Seniora. Tym bardziej, że jestem członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Dziękuję za miłą rozmowę, możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia oraz za autograf z miłym wpisem w moim kajeciku. Pozdrawiam pana i słuchaczy, Renata.
0: Ja również dziękuję za możliwość wpisania się do pani pamiętniczka, pani Renato. I w ogóle bardzo jestem wdzięczny państwu za te nasze spotkania, rozmowy, wspólne zdjęcia, dowody sympatii. Takie spotkania zawsze dają mi mnóstwo pozytywnej energii, więc liczę na to, że nie po raz ostatni się spotykamy w takich okolicznościach.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Kamienne schodki i Irena Santor w Radiu Pogoda. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Ireny Jarockiej i Janusza Gniatkowskiego. A od 14:00, i tu dobra wiadomość dla wszystkich, którzy tęsknili za Moniką, a wiem, że niemało jest takich osób, Państwa pogodnym popołudniem zajmie się właśnie Monika Tarka, która właśnie dziś wraca z urlopu. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: 8200,
3: 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Witam Państwa, Krzysztof Imisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kierowco, a może jutro bez auta?
9: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
15: To jest Radio Pogoda, a my za chwilę zaczynamy nasze pogodne, poniedziałkowe popołudnie. Już teraz zapraszam, będzie Maryla Rodowicz, pojawi się Frankie Miller, zaśpiewa dla nas Stania Kozłowska, ale na razie wiadomości. Jest 14.
16: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
17: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
16: mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek, mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
18: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
16: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
19: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
16: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
1: Pogoda.
16: Najcieplej na zachodzie kraju, tam 17-18 stopni, najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9. Możliwy deszcz, miejscami burze, a lokalnie także grad.
15: Po godzinie 14:00 witam Państwa serdecznie. Po krótkiej przerwie, po krótkim urlopie znów jestem z Państwem. Bardzo, bardzo mi miło. Cieszę się, że znów możemy być razem. Oczywiście mam dla Państwa najpiękniejsze melodie, ale też i spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowiada na naszej antenie o swoich najpiękniejszych melodiach. Ale nie tylko ja się witam, bo jak zwykle na początku pogodnego popołudnia i ktoś z Państwa też wita wszystkich słuchaczy. Kto dzisiaj?
20: Dzień dobry Pani Moniko.
15: Dzień dobry.
20: Pozdrawiam Panią Monikę i wszystkich wspaniałych ludzi, którzy słuchają Radia Pogody. Miłego popołudnia. Do widzenia, Maria.
15: Do widzenia, Pani Mario. Bardzo dziękuję. Ja też witam i oczywiście zapraszam na wspólne pogodne popołudnie.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Nicki Miller i Darlene na antenie Radio Pogoda. Pytają się Państwo, gdzie byłam, jak mnie nie było. Otóż, proszę Państwa, byłam w Chorwacji przez 2 tygodnie. Byliśmy z mężem kamperem, dojechaliśmy aż do Dubrovnika, bo jakoś nigdy do tej pory tak daleko, jeżeli Chorwację, nie udało nam się na południe dojechać, ale w końcu ten Dubrovnik zobaczyliśmy i rzeczywiście jest przepiękny, ale to, co zaskakuje tam, proszę Państwa, trzeba mieć bardzo wygodne obuwie do chodzenia po Dubrovniku, bo jest tam mnóstwo schodów, nie liczyliśmy, ale tak z 1000, a to w górę, a to w dół na pewno przeszliśmy przez kilka godzin, ale miejsce naprawdę cudowne. Druga rzecz, którą na pewno zapamiętam, to jest nurkowanie w tym czyściuteńkim morzu, proszę Państwa, czysta woda jak woda z kranu, bardzo przejrzysta. Kupiliśmy sobie taką maskę na całą twarz i nurkowaliśmy oglądając rybki. To naprawdę jest wyjątkowe przeżycie. A trzecia rzecz, to już jest taka bardziej wiedzowa, której się dowiedziałam, będąc w Chorwacji, no bo wszyscy zwiedzają te słynne miasta, jak Zadar, Szybenik, właśnie Rovinj czy Dubrovnik, a tymczasem wiele osób omija maluteńkie miasteczko niedaleko Zadaru, które nazywa się Nin, a jak się okazuje, to jest miasto bardzo ważne, bo tam właśnie zaczęła się Chorwacja, tam jest kolebka państwowości, tam jest jedna z najstarszych świątyń, jeden z najstarszych kościółków chorwackich, bardzo, bardzo mały, ale jest, proszę Państwa, katedrą, dlatego jest nazywany najmniejszą katedrą świata. Także jak Państwo kiedyś będą w Chorwacji, to Nin koniecznie trzeba zobaczyć, chociaż maciupeńki, to uroczy.

0: po godzinie 15 na naszej antenie, a na razie pora obiadowa, proszę Państwa, 14.17, nie, już 18 nawet na zegarze, więc oczywiście pora zadać pytanie, co u Państwa dzisiaj na obiad, czy już coś jesiennego, może grzybowego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Pani Ewa opowiadała, będąc tutaj w Radiu Pogoda, że bardzo lubi grilla, od czasu do czasu oczywiście, jest też mistrzynią w robieniu zupy cytrynowej, a jeżeli chodzi o coś do picia.
1: Już wiem, że pani lubi czarną kawę, tak? I wodę gazowaną z cytryną. Koniecznie z cytryną.
2: Tak, gazowana jest B, ale ja ją uwielbiam.
1: Ale może właśnie dobrze na głos robi, pani Ewo?
2: Nie mam pojęcia, bardzo ją lubię i zawsze ją piję.
3: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
7: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Ty ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Marek, kiedy koncertowała w NRD czy w ZSRR, to władze oczywiście były temu przychylne, ale jak wyjechała do RFN-u na kontrakt na 2 lata, to jakby o niej zapomniano, radio przestało grać jej piosenki, jej kariera się załamała, zresztą skarżyła się często na to w wywiadach. Regina Pisarek przed momentem i nie warto było. A wracam teraz, proszę Państwa, do pory obiadowej. Co warto dzisiaj zjeść na obiad? Oto propozycja z jednego z Waszych telefonów.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. A ja dzisiaj na obiadek serwuję takie danie jednogankowe, które nazywa się Eintopf.
0: Czyli
1: po polsku zupa jarzynowa. Oczywiście jest świeża fasolka, świeży kalafiorek, troszeczkę groszku, ziemniaczki, marchewka, włoszczyzna. No super. No troszeczkę zaciągnęłam śmietanką 12%, ale jest bardzo smaczna. I oczywiście czekam, aż przyjdzie mój wnuczek do szkoły i spróbuję. Chociaż on tak za warzywami nie bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Rena z Poznania.
0: Dziękuję, pozdrawiam i oczywiście życzę smacznego.

0: Twista, proszę Państwa, na rozgrzewkę, no bo trochę chłodno się dzisiaj zrobiło po tym ciepłym pierwszej części września. Rzeczywiście dzisiaj dosyć mocno się obniżyły temperatury. W wielu rejonach Polski pada deszcz, ale nie tylko, bo także śnieg. Proszę Państwa, dzisiaj od rana pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu. Zrobiło się tam biało, co zresztą pokazują właśnie w tej chwili różne telewizje. Także faktycznie, no, widzę, ten śnieg pada, aż mnie teraz zmroziło na chwilę. A Państwo dzwonią, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, po długim niesłyszeniu. Brakowało trochę Pani.
0: O.
1: Na urlopie przebywała Pani latem, a wróciła Pani jesienią. Tak można powiedzieć, chociaż to jeszcze trwa lato.
0: No właśnie.
1: Kilka dni, ale pogoda nie przypomina absolutnie lata, letniej pogody. Ale jest super. Jest Pani Monika, jest z nami Radio Pogoda, wspaniała muzyka.
0: No właśnie.
1: Dobrze jest. Dobrego, miłego popołudnia dla Pani i dla wszystkich radiosłuchaczy. Zbyszek z Gdyńska Mazowieckiego.
0: Dziękuję Panie Zbyszku, pozdrawiam. Jeszcze patrzę na prognozy jesienne. Jeszcze w październiku, gdzie niegdzie ma być 25 stopni Celsjusza, więc jeszcze będzie taka ładna polska ciepła jesień.
2: Radio Pogoda. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Została ostatnia reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: W Radiu Pogoda trwa pogodne poniedziałkowe popołudnie. Za chwilę Jerzy Połomski, Beata Bartelik i przebój Bonnie M, ale na razie wiadomości o 15.
11: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
13: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
11: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
14: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć, wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
11: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
15: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
16: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
15: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
16: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
11: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
12: Co jest grane w Poznaniu?
10: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa poznański tydzień różnorodności. Aż do soboty w naszym mieście będą się odbywać integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Pełny program znajdziecie na stronie poznań.pl. W Teatrze Polskim z kolei odbędzie się festiwal pełen różnorodności. Queer Fest to przestrzeń, w której spotykają się osobiste doświadczenia i nowe formy sztuki. Queer Fest potrwa od 14 do 23 października w Teatrze Polskim w Poznaniu. A w Heliosie zobaczycie już hiszpańską animowaną komedię Teddy i magiczna lampa. Przygoda zaprowadzi bohaterów od mitycznego zaginionego miasta w Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu. Seans dzisiaj i jutro o 17:45.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
11: Dzień z przelotnymi opadami deszczu, miejscami może zagrzmieć, lokalnie także drobny grad. Na termometrach 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 17 na zachodzie.
10: Minuty po 15. Witam i zapraszam na pogodne poniedziałkowe popołudnie. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, ale Państwo też się witają.
8: Dzień dobry, przesyłam rymowankę.
10: Słuchamy.
8: Słoneczko świeci, Radio Pogoda, piękna muzyka, a z nami znów razem kochana pani Monika. Serdecznie pozdrawiam panią i cały zespół Jagoda. Warszawy.
10: Dziękuję pani Jagodo, też oczywiście pozdrawiam serdecznie, też się cieszę, że znowu jestem z państwem. A po 15 oczywiście zapraszam między innymi na spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: pogodne dni, proszę Państwa, nawet jesienią, kiedy pada deszcz, szaro za oknami, ale rzeczywiście wystarczy tylko spędzać je z Radiem Pogoda. No to jest prosta recepta na pogodne dni. To była Beata Bartelik, wcześniej Jerzy Połomski na naszej antenie. I a propos właśnie pana Jerzego, jego życia, pamiątek, które zgromadził i które zostawił po sobie, będzie można je zobaczyć już niedługo w Opolu, w Muzeum Polskiej Piosenki. I przy okazji będzie to też nasze kolejne wspólne spotkanie. Spotkamy się tam pod koniec listopada, właśnie na otwarciu tej wystawy. Będzie tam Radio Pogoda. Pojawia się tam również, mam nadzieję, że spotkam się z Państwem, że Państwo przyjdą na inaugurację tej wystawy, bo zaczął się cykl takich naszych wspólnych spotkań. Dwa piękne, wspaniałe, przy pogodnej aurze już za nami, czyli spotkanie w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz znów wrócimy do Warszawy, bo trwa Warszawska Olimpiada Seniorów, jej finał już w sobotę, więc w sobotę będzie nasze studio plenerowe, także zapraszam już Państwa dzisiaj na sobotę, od 10 do 14 będzie tam program na żywo, program Radia Pogoda z Parku Sowińskiego w Warszawie, więc jak się Państwo domyślają, w sobotę nie będzie koncertu życzeń, ale w niedzielę oczywiście Robert Janowski powróci jak zwykle z życzeniami dla Państwa i dla Państwa bliskich między 10 a 14.
1: Marcin Janos-Krawczyk, Radio Pogoda.

0: I See Boat on the River, czyli jeden z przebojów Bonnie M. To był rok 1980, a za kilka minut na naszej antenie Krystyna Giżowska i opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii. Tym razem taka zaskakująca, proszę Państwa, piosenka, bo w takim nieco rytmie latynoamerykańskim, ale utwór bardzo znanego polskiego kompozytora. To już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Została ostatnia reklama.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz, ten.
4: A rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W studiu Radia Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy kolejny wspólny tydzień opowieści o twoich najpiękniejszych melodiach. Zaczynamy od piosenki Bądź blisko mnie, która kojarzy mi się z filmem i z inną wokalistką.
2: Tak.
1: Nie z tobą.
2: Tak, ja zaśpiewałam nową wersję.
1: Bo to Urszula śpiewała tak, w Koglu-Moglu?
2: Tak, Koglu-Moglu. Ja natomiast troszeczkę w zmienionej aranżacji, inna wersja to jest, ale niemniej jednak jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Czyli?
2: No jakże, Seweryn Krajewski. To jest akurat kompozytor i nie tylko, bo i wykonawca, na którym się praktycznie wychowałam, bo któż z nas, moje pokolenie szczególnie, w szkole nie chodził po korytarzach i nie śpiewał kto za tobą w szkole ganiał do piórnika, no tak, żaby wkładał kto. No właściwie na wszystkich prywatkach, na wszystkich fajfach tak zwanych graliśmy i śpiewaliśmy te piosenki, no więc cieszę się, że chociaż tę piosenkę mam w swoim repertuarze i śpiewam ją do dzisiaj na koncertach.
1: Ale jak ta piosenka w ogóle do ciebie trafiła? To sama postanowiłaś, spodobała ci się i postanowiłaś włączyć ją do swojego repertuaru?
2: Ja nawet już nie pamiętam. To było tak dawno, serio, to było tak dawno, że ja nie jestem w stanie... chyba autor tekstu mi to zaproponował.
1: Marek Danian?
2: Tak. I chyba zapytał, czy może Seweryna, czy mogę to wykonywać. I pamiętam, że wtedy żeśmy po raz drugi to nagrali w bardzo ładnej, zresztą moim zdaniem, wersji. No, ja tak twierdzę.
1: Ja też uważam, że to jest bardzo ładna wersja i w ogóle bardzo ładna piosenka, której z przyjemnością teraz posłuchamy na antenie Radia Pogoda, Krysiu. Bądź blisko mnie, Krystyna Giżowska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: W takim razie i do usłyszenia jutro.

Myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

0: dziadkiem. Płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Śpiewała Barbara Kraftówna na antenie Radia Pogoda. A propos zakochania, proszę Państwa, no to za kilka minut na naszej antenie piosenka z filmu o miłości, filmu, który wycisnął miliony łez z milionów oczu na całym świecie. I myślę, że dalej wyciska, jak ktoś widzi go po raz drugi, trzeci, a może nawet po raz pierwszy. Mowa o filmie Love Story. Bogaty student prawa z Harvardu, w tej roli Ryan O'Neill, zakochuje się w zbuntowanej studentce, córki ubogiego piekarza, w tej roli Ally McGraw. Biorą ślub, chociaż oczywiście rodzice są przeciwni. No i w pewnym momencie ona choruje. Lekarze diagnozują białaczkę. No i wiemy, jak to się kończy, proszę Państwa. Wyciskacz łez i przepiękna piosenka, która zresztą dostała Oscara, Where Do I Begin, Andy'ego Williamsa, już za kilka minut w Radiu Pogoda.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Została ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Radio Pogoda i nasze pogodne poniedziałkowe popołudnie. Po 16 Mieczysław Wojnicki, Anna German, a także Irena Santor i jej piosenka nagrana z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Ale na razie wiadomości o 16.
5: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
5: Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Razewicz.
6: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
7: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
6: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
8: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
6: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
5: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś między innymi mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc. Związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
9: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
5: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
0: Co jest grane w Poznaniu?
10: Urszula Salamon, zapraszam. 29 września w Poznaniu wystąpi kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński. Nowy program grupy to spojrzenie na współczesną męskość. Hrabi postanawia się przyjrzeć jej po swojemu z uśmiechem i autoironią. Wydarzenie odbędzie się 29 września o 20.30 w Auli Artis. Pora na filmową rekomendację. W Heliosie zobaczycie dzisiaj film 100 dni Misja Zeus. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury. Na ekranie m.in. Jacek Koman, Piotr Głowacki, Cezary Pazura i Tomasz Kot. Seans dzisiaj i jutro o 20.00. Z kolei jutro wybierzcie się do Teatru Nowego i dlatego nie masz męża, to krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką lub córką. Spektakl od jutra do czwartku w Teatrze Nowym w Poznaniu.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
11: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Pogoda.
5: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, deszcz, lokalnie burze, a w Tatrach spodziewajcie się deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
4: Właściwie to już się, proszę Państwa, zabieliło na Kasprowym Wierchu, gdzie dzisiaj padał już delikatny śnieg, z czego oczywiście telewizje, zwłaszcza ta informacyjna, zrobiły wielką sensację, bo reporterzy pojawili się na szczycie i raportowali, że pierwszy śnieg w tym sezonie właśnie pada na Kasprowym Wierchu. Także jesień jeszcze się nie zaczęła, ta astronomiczna już, proszę Państwa, zima w polskich górach. Podobno tylko chwilowa, bo ma się zrobić już niedługo trochę cieplej. Za chwilę na antenie Radia Pogoda będzie gorąco, bo będą gorące konkursowe emocje. Oczywiście konkurs Daje Słowo za niecałe pół godziny na naszej antenie. A w tym tygodniu, w tym konkursie nagroda gwarantowana to podwójne zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Koncert, który odbędzie się w Teatrze Muzycznym Roma 30 września. A dodatkowo można będzie wygrać termos Radia Pogoda na coś ciepłego. Na chłodne dni.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
4: Witam serdecznie.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

Anna German i Cyganeria na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj 21 dzień września. Dzisiaj, proszę Państwa, między innymi dzień kapsla. Nawet ostatnio tak się zastanawiałam, kiedy i kto wynalazł kapsel, bo ja jeszcze jako dziecko, jak chodziłam do warzywniaka, to pamiętam, że takie orężady w takich ciemnych butelkach to były zamykane takim ceramicznym korkiem na drutach. I ze zdumieniem przeczytałam, że kapsel został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych przez irlandzkiego emigranta i to było, proszę Państwa, w 1980 czy 90 którymś roku, więc dosyć dawno. A do Polski kapsle tak naprawdę na taką już dużą skalę trafiły dopiero w latach 60. XX wieku. No oczywiście najlepiej są pamiętane również przez moje pokolenie. Z tych słynnych wyścigów pokoju grało się kapslami. Całe podwórka były, proszę Państwa, porysowane kredą. No dziewczynie trudno się było dostać, prawdę mówiąc, do takiej zabawy, ale mi się kilka razy udało i całkiem nieźle sobie z tym radziłam. To jeżeli chodzi o kapsel, ale dzisiaj też inne dosyć ważne święto. Dzisiaj Dzień Orderu Uśmiechu, który został wynaleziony właśnie jesienią 1967 roku, jest wręczany w Polsce. Mają go już, dostali go Jan Paweł II, Dalaj Lama, księżna Diana, Teresa z Kalkuty, no i oczywiście całe grono polskich, nie tylko lekarzy, ale także i osób, które poświęcają się dzieciom, które swój wolny czas poświęcają właśnie dla dzieci, znane osoby, aktorzy, sportowcy, piosenkarze. Dzisiaj właśnie gramy te osoby, które ten Order Uśmiechu uzyskały i wypiły, proszę Państwa, z uśmiechem na ustach sok wyciśnięty z jednej cytryny. Jedną z takich osób jest też Irena Santor. No to posłuchajmy laureatki Orderu Uśmiechu w piosence, którą nagrała z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Mieć 18 lat.

0: Ryszard i Kamał Sowa na antenie Radia Pogoda. A teraz proszę Państwa o tym koncercie, który już 30 września w Teatrze Roma. Koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Piosenki Krzysztofa Krawczyka z pełnym szacunkiem wykona Michał Milowicz, ale na scenie pojawią się także Ewa Krawczyk, czyli żona pana Krzysztofa, która podzieli się osobistymi wspomnieniami. No i Andrzej Kosmala, który niedawno był gościem Radia Pogoda, wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, jego przyjaciel, zresztą także współautor scenariusza tego wydarzenia, który opowie o tym, jak powstawały największe przeboje Krawczyka. Ten wieczór, przypomnę, 30 września w Warszawskim Teatrze Roma o godzinie 19, a ja w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo mam dla Państwa podwójne zaproszenia na to właśnie wydarzenie i to jest nagroda gwarantowana dla kogoś z Państwa, kto weźmie udział w konkursie już za chwilę, a dodatkowo można będzie wygrać termos Radia Pogoda. Czekam na Wasze zgłoszenia 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu. A jak jeszcze Państwo przy okazji powiedzą, która piosenka Krzysztofa Krawczyka podoba Wam się najbardziej, no to już będzie super.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kierowco, a może jutro bez auta?
6: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu.

0: usłyszę poprawę.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: krzesło.
1: Hej przyjaciele i zespół Babsztyl w Radiu Pogoda, a teraz zagrajmy.
2: Daję słowo
3: w Radiu Pogoda.
1: Ze mną pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie pani Agnieszko.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek mam dla pani dwa zaproszenia na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk w Teatrze Roma w Warszawie 30 września. Kto dostąpi zaszczytu pójścia z panią na to wspaniałe wydarzenie?
4: A zabiorę mojego męża, bo to będzie akurat Dzień Chłopaka.
1: Tak? A to nawet nie wiedziałam, że tego dnia wypada. No to faktycznie to będzie okazja. No dobrze, a teraz jeszcze ma pani okazję wygrać termos Radia Pogoda, bo coś chłodno się zrobiło i trzeba jakieś ciepłe napoje ze sobą zabierać na wycieczkę. Więc termos, mam nadzieję, się przyda. Przypomnę zasady tego konkursu. Za chwilę podam pani słowo, na jaką ono zacznie się literę, to pani sobie wybierze. No a potem włączam stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobra?
4: Dobrze, tak.
1: To na jaką literę ma być słowo dla pani?
4: Na literkę K.
1: Na literkę K, dobrze, ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, pani Agnieszko, daję pani słowo kot.
4: Kot. Zwierzątko, sierść, miękki, miauczy, mleko, wąsy, ogonek, piękne oczy, myszka.
1: No dobrze, dobrze. Ja tak słuchałam, bo tak się zastanawiałam, czy padnie rekord. Było 8 poprawnych skojarzeń, rekord to na razie 10, z tego co wiem. Także była pani bliska rekordu. Gratuluję, termos też należy do pani.
4: O, dziękuję serdecznie, bardzo się cieszę.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: Daję słowo
3: w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Hanna Rzsztanowicz przed momentem, a proszę Państwa, kolejne zaproszenia na ten wyjątkowy koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka i wspomnieniami, bo Krzysztofa będzie wspominała jego żona Ewa, ale także jego menadżer i przyjaciel Andrzej Kosmala. Kolejne zaproszenia już jutro do wygrania w konkursie Daję Słowo, więc zapraszam serdecznie. Pan Andrzej był ostatnio gościem Radia Pogoda i opowiadał, że jeszcze są do wydania dwa albumy z piosenkami, które zarejestrował Krzysztof Krawczyk.
1: Jeszcze leżą na półce dwie płyty, których nawet Krzysztof nie zdążył posłuchać. Zdążył nagrać przed śmiercią, ale nie zdążył zgrań posłuchać. Jedna to jest druga część piosenek Coena po polsku, tym razem z tekstami Daniela Wyszogrodzkiego, bo tamta była z tekstami Zębatego. I drugą płytę Johnny'ego Cash'a. One są już, te płyty, złożone w Sony.
0: No tak, ale dlaczego nie mogą zostać jeszcze wydane?
1: Ale musimy uzyskać publishing, a rozmowy z ludźmi po tamtej stronie oceanu są bardzo trudne. No, na przykład rodzina Coena nie wychodzi tak, jak rodzina... Nie wychodzą z sądu, bo się... Tak to jest. Jak umiera znana osoba, to się kłócą o prawa. Bo nie ma, niestety to przykre, ale dla artysty większej reklamy, jak odejście z tego świata.
0: Tak mówił Andrzej Kosmala. No, my trzymamy kciuki za to, żeby usłyszeć jednak te piosenki Coena nagrane właśnie przez Krzysztofa Krawczyka. Tak przy okazji, dzisiaj rocznica urodzin Leonarda Coena. Urodził się 21 września 1934 roku.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Została ostatnia reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Dziś pogoda zmienna. W wielu regionach jeszcze po południu może przelotnie padać deszcz. No znowu może się rozjaśniać, ale chłodno, bo od 9 stopni dziś na Podhalu, 15 w centrum, do 18 w zachodniej Polsce. Uwaga, na trasie S19 między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery w pasie rozdziału, utrudnienia w stronę Rzeszowa.
10: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Została ostatnia reklama.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Reklama.
13: W Radiu Pogoda trwa pogodne poniedziałkowe popołudnie. Za kilka minut Halina Frąckowiak na naszej antenie, Helena Majdaniec czy Marek Grechuta. A na razie wiadomości o 17:00.
14: Końca nie widać. Procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Marcin Krzemiński. Końca nie widać. Procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
16: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
14: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
17: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
14: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
12: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
14: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować. O tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
18: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
14: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
15: Pogoda.
14: Nocą najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 4 do 6 stopni, najcieplej na wybrzeżu około 12, poza tym na ogół od 7 do 10. Pochmurno, ale większe przejaśnienia, przelotnie może padać deszcz, lokalnie burze, a wysoko w górach możliwe opady śniegu.
13: A w Radiu Pogoda pogodnie, niezależnie od tego, co dzieje się, proszę Państwa, za oknami. Za chwilę Ada i Korda, Masz u mnie plus, potem zaśpiewa dla nas Halina Frąckowiak, którą Państwo oklaskiwali, kiedy śpiewała dla Was na żywo w zeszły piątek, w ostatni piątek we Wrocławiu, w czasie wrocławskich Dni Seniora. No i oczywiście pojawi się też Klub Pogodnych Ludzi. Przyjmę kogoś z Państwa do klubu, już przygotowuję dla Was legitymację członkowską.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

0: Halina Frąckowiak zaśpiewała dla Państwa swoje największe przeboje, niektóre w zupełnie nowych aranżacjach we Wrocławiu, proszę Państwa, na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Rozmawiał z nią wtedy Piotr Sporakowski, proszę posłuchać.
1: Pani Halino, miała Pani szansę zobaczyć ten tłum, który się tam kłębi w rynku i na Placu Solnym?
2: Tak, tak.
1: Jakie wrażenie?
2: No imponujące.
1: Bo to są Pani widzowie właśnie, słuchacze.
2: No, przepięknie. Ja lubię śpiewać dla seniorów. W ogóle lubię śpiewać dla publiczności, bo w końcu jak oni są zainteresowani, to ja wiem, że żyję.
1: Tak, i to tak jest rzeczywiście, że publiczność daje siłę wykonawcy?
2: No oczywiście, że tak. To jest taka wymiana, prawda? Że dajemy siebie sobie wzajemnie. Ja staram się oddać wszystko, co mam w danym momencie, a Państwo odbierając dają mi swoją radość, uśmiech, no i to, że czuję, że jestem na miejscu i chciana.
0: Tak mówiła, proszę Państwa, Halina Frąckowiak we Wrocławiu. A za chwilę na naszej antenie Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni, utwór Monika. Nie przez przypadek właśnie taką piosenkę wybrałam, ale jest też specjalna okazja, z powodu której ten utwór pojawi się na naszej antenie. Otóż dzisiaj 85. urodziny obchodzi Wiesław Bernolak, legendarny gitarzysta, jeden z pionierów polskiego rock'n'rolla, współtwórca właśnie Czerwono-Czarnych, a potem także grupy Polanie. Od wielu lat mieszka w Malmö w Szwecji. Dzisiaj 85. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: nadejdzie jesień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No, było dużo cienia właśnie we Wrocławiu, dlatego, że był piękny, słoneczny dzień, a więc i cienie też się pojawiały, więc to jest całkiem normalne. A jeżeli chodzi o ten początek jesieni, to faktycznie 23 września o 2:08 polskiego czasu rozpocznie się astronomiczna jesień. Ale proszę Państwa, we Wrocławiu były też takie przyjemne chwile, kiedy Państwo brali do ręki naszą ankietę i wypełniali tę ankietę. To jest ankieta zgłoszeniowa do Klubu Pogodnych Ludzi, a ja za chwilę wykręcę jeden z numerów telefonu, który Państwo właśnie we Wrocławiu zostawili i przyjmę Państwa do klubu.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30
4: tylko w Radiu Pogoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
4: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
3: Super promocja!
5: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smart

telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Rozmowa z Jędrkiem, Andrzej Zaucha, Andrzej Sikorowski w Radiu Pogoda. A ja chciałam porozmawiać z panią Elą, która zgłosiła się do Klubu Pogodnych Ludzi. No to zadzwoniłam.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi oczywiście, bo wyraziła pani chęć bycia w klubie. Napisała pani we Wrocławiu w naszej ankiecie, że jest na emeryturze od 10 lat, że zwiedza, że jeździ za granicę, nie ma co się smucić, trzeba poznawać świat, tak?
2: Tak.
0: Gdzie pani była, pani Elu, ostatnio?
2: Nie, teraz jestem w Karpaczu.
0: Czyli już z Wrocławia.
2: Jestem w Karpaczu, tak.
0: Gdzie była pani w piątek, wróciła pani do Karpacza, tak?
2: Tak.
0: Czy po prostu pojechała na odpoczynek?
2: No nie, przyjechałyśmy grupą na 3 dni.
0: Zwiedzanie, czy raczej takie...
2: Tak, zwiedzanie.
0: I co już widzieliście w tym Karpaczu?
2: No co widziałyśmy? 20 tysięcy kroków zrobiłyśmy. Nie,
0: czyli widziałyście góry, to tak, na pewno.
2: Tak, góry.
0: Góry, Karpacz, pewnie no bo, słynną nie, świątynię no, wikingów,
2: bo my,
0: tak?
2: Ja jestem z Gór Stołowych.
0: Aha, rozumiem, no tak, no to góry niestraszne, to faktycznie. A jeżeli chodzi o wyprawy zagraniczne, to czym może się pani pochwalić, pani Elu?
2: Chorwacja, Majorka, Turcja.
0: Czyli lista jest dosyć długa.
2: Tak.
0: No ja też właśnie akurat wróciłam z Chorwacji, więc tutaj możemy sobie przybić piątkę. Panielu, no ja dzwonię oczywiście do pani z taką oto wiadomością, proszę posłuchać.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Także oficjalnie przyjmuję panią do klubu. Aha. Niedługo dotrze do pani nasza legitymacja członkowska i oczywiście radiopogodowa przypinka. Także witamy.
2: Dziękujemy,
0: że była pani z nami we Wrocławiu. Bawiła się, mam nadzieję, świetnie.
2: Oczywiście, jak co roku.
0: Dziękuję pani Elu, pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Arena Rolska w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 18, a po 18 startuje Aleja Sław. Kto dzisiaj będzie gościem Alei, to już Tamara Pawlik-Lipska.
1: A po 18 w Alei Sław czai się Robert Motyka.
2: Bardzo mi miło, proszę Państwa. Zapraszam do słuchania.
1: Ja również zapraszam do usłyszenia.
0: No ja też zapraszam oczywiście. Robert, kolega po fachu, no bo w końcu radiowiec też, ale przede wszystkim oczywiście znany z kabaretu Para Nienormalnie, więc domyślam się, że będzie wesoło. Życzę więc przyjemnego wieczoru. My słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kierowco, a może jutro bez auta?
17: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Mokro i ślisko dziś po południu i wieczorem w większości regionów. Jutro również przelotnie będzie padać, a na południu, wschodzie i w centrum może również zagrzmieć na ocieplenie. Nie ma co liczyć jutro od 14 do 18 stopni. W Wielkopolsce na A2 uwaga między węzłami Słupca Września. Na 212 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery ochronne. Jeden pas ruchu może być nadal zablokowany.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
11: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
10: Super promocja!
12: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
17: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
26: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
27: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości, a potem prognoza pogody.
28: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
28: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji, nie przyniosły zaskoczeń. O czym więcej Tomasz Orchowski.
0: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60-procentowej frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
28: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolskiej Karolina Fabisz-Szulc.
2: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
28: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
3: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
4: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję ten kupon, na przykład na zakupy.
28: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
28: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny zabrać cieplejsze ubrania.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, napastnik Marcel Reguła dostali dodatkowe powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Drągowski zastąpi Kamila Grabarę, który doznał poważnej kontuzji, a Reguła Adriana Benedyczaka, który także wypadł przez uraz. Jesienne mecze opuści ostatecznie również Filip Rózga. Pierwszy z serii czterech meczów w Lidze Narodów w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Euro i na Mundialu.
7: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
22: Pogoda.
28: W nocy przelotne opady deszczu, lokalnie burze, a wysoko w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wtorek zachmurzony z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach od 12 do 19 stopni przeważnie.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
27: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w programie gościem będzie Robert Motyka. Będziemy rozmawiać i o kabarecie, i nie tylko, bo Robert Motyka to także radiowiec. Ale pojawi się też kilka innych faktów, o których, mam nadzieję, na temat Roberta Motyki państwo nie wiedzieli. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.

szepcą kot, jak spojrzą w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska z tej strony, z drugiej strony stołu, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, Robert Motyka.
2: Już mogę?
1: Już można.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo proszę Panią redaktor o jakieś nietrudne pytania.
1: Nietrudne pytania.
2: A dużo będzie?
1: A jak się trudne wylosuje, to co wtedy?
2: No to jakoś się postaram odpowiedzieć dobrze.
1: Ale pytań będzie dużo.
2: Aha.
1: Tak.
2: To dobrze, że jest kawa. Mam słuchawki na, to słuchacze nie widzą, ale jak się ma słuchawki i się przychodzi do studia i się mówi do mikrofonu i w słuchawkach słyszy się swój głos, to się automatycznie mówi trochę inaczej. To jest Radio Pogoda. No właśnie tak się stawia głos i nie wiem, czy mam mówić w słuchawkach, czy bez. Będziemy to jakoś zmieniać w trakcie. Zobaczymy.
1: Zobaczymy, czy Państwo usłyszą różnicę.
2: To ja nawet słyszę już teraz różnicę. Teraz jestem taki bardzo poprawny. A teraz jak zdjąłem... Nie, no to tak jakbym zdjął jakąś część bielizny. To nie, to może w spodniach. Jestem gotowy.
1: Nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, ale jak już Państwo słyszą, chyba dzisiaj będzie się bardzo dużo działo w tej rozmowie, bo tak zaczynam się powoli zastanawiać, czy... Pewnie nie pamiętasz tej sytuacji, ale to zacznę od tego, wypomnę ci to.
2: Oj, podchwytliwe na początek.
1: Uwaga, tak.
2: Mhm, dobra.
1: Kiedyś byłam na obozie młodzieżowym jeszcze, to
2: ojej,
1: było dawno.
2: To znaczy,
1: tak,
2: że jestem bardzo, bardzo, bardzo wiekowy już.
1: Nagrywam. Był wtedy występ kabaretu Paranienormalni.
2: Okay.
1: Ja przyszłam do was porozmawiać przed występem, chyba tak mi się wydaje.
2: I co, byliśmy, nie przyjęliśmy cię?
1: Wyrwaliście mi mikrofon.
2: Aha.
1: I zrobiliście sami ze sobą wywiad.
2: A okej, okay. Nie pamiętam tego zdarzenia, ale to było kiedy? Dawno?
1: Dawno i dlatego ci to tak, że tak zażartuję, wypominam, ponieważ tak poczułam przez chwilę, że dzisiaj może się skończyć tak samo.
2: Ale ja wytłumaczę się, dlaczego tak robimy. Bardzo często tak robimy, dlatego że często przy tego rodzaju występach, jeżeli ktoś przychodzi na nasz występ, jest przygotowany w zakresie, a skąd pomysł na nazwę, a jak zaczęła się wasza przygoda, a czy pamiętacie jakieś śmieszne rzeczy, a co robicie, jak zapomnicie tekstu, a jak powstają wasze teksty. No i te pytania na początku, oczywiście one przynoszą frajdę, bo to jest pierwszy, drugi, trzeci gdzieś występ i wywiad przy okazji, więc tak, ale kiedy po raz 20 ktoś pyta to samo, no to wtedy tak sobie pomyśleliśmy kiedyś, że może po prostu przejmiemy tę pałeczkę i bardzo często się zdarza tak, że bierzemy ten mikrofon i robimy jakieś takie wygłupy, ale to nigdy nie wychodzi poza jakąś tam sferę dobrego, złego wychowania. To wszystko jest zawsze tak, przynajmniej taką mam nadzieję, jeszcze się nikomu nie zdarzyło, żeby po naszym takim durnym wywiadzie ktoś mówił, że a nie, nie, przepraszam, bo to już zwolnili mnie właśnie przez to.
1: To wróćmy do pytań, tak, podstawowych po takim wywiadzie. No ale to widzisz, no to teraz skoro powiedziałeś, że łatwe pytania mają być, no tutaj już słyszę katalog zakazanych pytań.
2: Nie, proszę, żartuję, oczywiście.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania.

0: nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
0: Super promocja!
2: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobrych palec.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kierowco, a może jutro bez auta?
13: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły. www.ztmpoznan.pl

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Generalnie to chciałabym zacząć od końca trochę.
2: Okej.
1: Tak. No bo idź na całość.
2: Dobrze.
1: To tak już tutaj się w czasie się trochę pozycjonujemy.
2: No bo to teraz się dzieje.
1: No dzieje się. Tak. No i właśnie, tak się zastanawiałam. Gdy trafiła ta propozycja do ciebie, to nie miałeś takiego poczucia, o ja, ale to taki teleturniej bardzo kultowy, no i jeszcze z Zygmuntem.
2: No tak, przyznam, że byłem zaskoczony. To się odbywa zwykle tak, że otrzymuje ktoś propozycję drogą mailową. Mhm. Więc jak otrzymałem propozycję drogą mailową, to było zaproszenie na casting, to w pierwszej chwili poczułem takie ukłucie, troszeczkę tremy. Aha, czyli casting, bo to zawsze jest stresująca sytuacja, trzeba iść, tam się człowiek ściga z kimś i pewno będzie
1: kilkunastu,
2: a się okazuje, że potem, że to jest tajemnica, że nie wiadomo, bo oni o sobie nie mogą wiedzieć, nie wiem dlaczego, no nieważne. W każdym razie to, co mnie uderzyło od początku, to jest to, że ja wcześniej, kiedy ten program święcił triumfy w telewizji i oglądało go 10 milionów widzów, co jest w dzisiejszych czasach absolutnie niemożliwe, ja nie oglądałem tego programu, tego teleturniej. Nie, no ja byłem gdzieś zajęty swoją karierą. Ja wtedy rozpocząłem pracę w radiu. To była Jelenia Góra. Ja zdobywałem świat. Jelenia Góra to był dla mnie Nowy Jork, więc ja nie miałem czasu na telewizję. Oczywiście wiedziałem, tak jak i cała Polska, że jest Zygmunt Heiser, że jest Zonk i że są trzy bramki, i że jest Big Deal, czyli wielki finał i te nagrody i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie to widowisko gdzieś telewizyjnie mnie ominęło. Mhm. Więc jak poszedłem na casting, to pani reżyser od razu się przyznałem, że nie oglądałem, więc musieliśmy tak z 20 minut tłumaczono mi, na czym polega cała ta zabawa, a potem po prostu wszedłem w ten casting. Potem byłem zdumiony, że po dwóch tygodniach, kiedy dostałem informację, że zapraszamy, że tak. Potem byłem zdumiony, że robię to z Zygmuntem i że on też przechodził ten casting.
1: Oh, wow.
2: Potem się trochę wystraszyłem, że jednak Zygmunt to jest legenda, to człowiek, który stworzył to od początku do końca, jest twarzą, głosem i ludzie tęsknili nie tyle może za tym programem, ile za tym, żeby go zobaczyć, dotknąć, przypomnieć sobie pewne rzeczy, które miały miejsce lata temu. No i trochę się obawiałem, że tak, że po prostu nie dowiozę tematu, że nigdy nie robiłem tego formatu, no bo jednak estrada to zupełnie co innego niż telewizja. Oczywiście te występy telewizyjne są troszkę zbliżone do tych programów takich rozrywkowych, no bo jest kamera, jest reżyser, mamy ucho, mamy scenariusz, są widzowie i tak dalej, ale to jednak nie polega na tym, że ja rozśmieszam widzów, tylko że gram z nimi w ten format. No i co się okazało? Okazało się najpiękniej, jak tylko można było, że Zygmunt przyjął mnie dobrze. Między nami kliknęło, jak to się mówi w branży. Pojawiła się chemia zaraz od początku, chociaż pierwsze trzy odcinki byłem bardzo zestresowany i po prostu patrzyłem w stronę Zygmunta, jak on to robi, że jest tak spokojny. Kiedy zapytałem Zygmunt, skąd ty masz ten spokój, odpowiedział: nauczysz się.
1: W opowieści o Idź na całość stawiamy tutaj przecinek. Do tej opowieści wrócimy za kilka chwil. Moim i państwa gościem jest Robert Motyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: wciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, to już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Została ostatnia reklama.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Deszczowy i pochmurny początek tygodnia, choć w wielu regionach poza przelotnym deszczem również przejaśnienia. W nocy również popada miejscami, zagrzmi. Nad ranem będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia również przelotny deszcz, a miejscami burze od 14 do 18 stopni maksymalnie na termometrach. Na A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg, zderzenie motocyklisty z osobówką. Mogą to być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia.

0: Walejsław. Goście dziś Robert Motyka. Rozmawiamy na początek o Idź na całość i o radzie Zygmunta Heisera, który powiedział Robertowi Motyce, że nauczy się spokoju w prowadzeniu programu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Więc
0: nauczyłeś się?
2: Troszkę się nauczyłem, bo robimy trzeci sezon, właściwie już nagraliśmy i się nauczyłem i śmiem nawet powiedzieć, że to fantastyczna przygoda i super, że do mnie to dotarło, że jestem, że to współtworzę, bo to fajne, prawdziwe emocje i coraz częściej też zaczepiają mnie gdzieś ludzie, jak mnie ktoś pozna, na przykład na stacji benzynowej, to mówią, idź na całość, więc... Robię to i czekam na kolejny sezon. Spotykam też ludzi, którzy przychodzą na moje występy kabaretowe i proszę pana, bo właśnie, panie Robercie, bo my tu jesteśmy całą rodziną, pan mnie pamięta? Ja mówię, tak, no, Ania, ja wygrałam właśnie samochód w wielkim finale i chcielibyśmy sobie zrobić zdjęcie. To są bardzo miłe rzeczy.
0: Ale czy ty też przeżywasz jakby te emocje razem z uczestnikami?
2: O, jak szlak.
0: Programu?
2: To są niesamowite rzeczy. Moja teściowa, która mieszka z nami od 5 lat, Grażyna, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ona na początku, kiedy pojawiła się ta nowa wersja w telewizji, to ona mówi, ale wy to udajecie. A mówię, nie, mamo, nie udajemy. No ale na pewno wiecie, w której bramce jest samochód i dlatego to tak długo trwa, zanim to odsłonicie, bo wy to przepychacie. Mówię, mamo, to tak nie działa. Więc ja...
0: Ale wiecie, w której bramce jest samochód?
2: Nie. I dzięki temu, że nie wiemy, gdzie są i w których kopertach, jakie nagrody i w pudełkach i tym bardziej w wielkim finale, który jest najważniejszą częścią tego programu, nie wiemy, gdzie są nagrody. Tam są 2 nagrody, jest 1 ząg. Nie mamy zielonego pojęcia. Dzięki temu te nasze emocje są też prawdziwe. Uczestnicy, żeby wejść do finału, muszą najpierw ze swoich nagród zrezygnować. W finale bierze udział ta osoba, która w tym odcinku zgromadziła nagrody o dużej wartości, zostawia te nagrody i ryzykuje, wchodzi, może trafić ząka, ale może coś wygrać. Więc to jest naprawdę duże emocje to są. Jest 200 osób w studio, krzyczy, idź na całość. Nie masz czasu zebrać swoich myśli. Jest prowadzący z mikrofonem, który czeka na twoją decyzję. Są kamery, światła, więc ktoś, kto stresuje się wystąpieniami publicznymi, a gdzieś czytałem, że to jest chyba na 3. miejscu, jeśli w ogóle chodzi o jakieś takie najbardziej stresujące rzeczy dla ludzi, to jest poważne wyzwanie, żeby wskazać bramkę, o której się myślało, albo żeby odpowiedzieć racjonalnie, dlaczego bramka numer 2. Więc zdarzają się rzeczy, kiedy odsłaniamy bramkę, i tam rzeczywiście jest auto albo wymarzona wycieczka akurat w tym kierunku i ludzie płaczą. Ja wtedy też płaczę. Strasznie lubię te rzeczy. Też się tam wygłupiam dużo. Jestem też od początku do końca jestem sobą. To znaczy, że nie tylko wchodzę na plan, kiedy mamy poprowadzić, ruszają kamery i mamy poprowadzić kolejną grę, ale jestem także w tak zwanym międzyczasie. No, zmiana jest planu, tam, prawda, ustawiają jakieś nagrody do kolejnej gry, więc nie ma warm-upera. Znaczy jest generalnie, ale też ja wchodzę i się wygłupiam. Nawiązuję relacje z tymi ludźmi, bo też wiem, że chemia między nami spowoduje, że będzie nam się lepiej ten program robić. No i Zygmunt, którego wszyscy kochają. To jest nieprawda. Bardzo mam dużo szczęścia, że mam takiego partnera w robocie jak Zygmunt. Naprawdę.
0: Zygmuncie, pozdrawiamy cię z tego miejsca bardzo serdecznie. A do naszej rozmowy z Robertem Motyką wrócimy za kilka chwil w Radiu Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Reklama.
11: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
12: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
14: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
12: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
15: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowane od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
12: schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
16: Bawimy się. Na przykład w klocki.
17: Też udawa nam rodzina.
18: Gramy w piłkę.
19: Mogę wychodzić na plac zabaw.
12: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
20: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
12: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa jest rozstawiona z numerem 5. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magdalinet. Przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia.
21: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Pogoda.
12: W nocy opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jutro dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro na wschodzie kraju do 12 stopni, na południu do 15 w centrum i na wschodzie do 19 w północno-zachodniej części kraju.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
23: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Robert Motyka. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak jak powiedziałeś, no jednak na początku chyba trochę czułeś, że no ale to jest Zygmunt, Zygmunt.
2: Znaczy, oczywiście, że tak.
1: Zygmunt, nasz Zygmunt Pogodowy.
2: Oczywiście, że tak. Kiedy pojawiały się jakieś takie pierwsze wywiady dotyczące tego Iść na Całość i reporterzy tam przyjeżdżali, no bo to był start, to bardzo często mnie pytano, jak ja się czuję w zderzeniu z legendą. Potem się okazało, że Zygmunt gdzieś to tam usłyszał, że on nie lubi tego słowa legenda. Ja myślę, że prawdą jest, że Zygmunt jest absolutnie niepowtarzalnym zawodowcem z ogromnym takim pokładem też i pokory, i też takiej otwartości, no bo ja jako taki, powiedzmy sobie, szczyl po 50, który nigdy w życiu nie robił tego formatu, przecież ja mogłem mu to po prostu zepsuć.
1: Tak mogło być, to
2: mogło
1: prawda.
2: Tak być, a jednak mi zaufał, a jednak no to zaufanie to... Ja zobaczyłem, że nam jest dobrze razem, jak my wychodzimy bez żadnego przygotowania we dwóch, i szyjemy coś. To znaczy, że zapowiadamy coś bez scenariusza, albo układamy sobie na przemian, na bieżąco, z włączoną kamerą, to się kręci, kolejne zapowiedzi. I to nam idzie. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że to też jest duże zaufanie z jego strony, że wcześniej mówi, że czekaj młody, najpierw musimy to przegadać. Nie ma takich rzeczy. Po prostu to robimy. I bardzo się ucieszyłem, kiedy Zygmunt kiedyś w wywiadzie powiedział, że jestem bardzo zdolny. I to jest w ogóle super sprawa, się bardzo z tego cieszę.
1: Fajnie usłyszeć się coś takiego od starszego kolegi po fachu.
2: No to jest pochwała, wiesz, to jest jednak pochwała.
1: Oczywiście.
2: To jest bardzo miłe, że ktoś chwali. Ja zawsze... ja mam taką cechę, ona chyba jest negatywna, że ja nie umiem tych pochwał przyjmować. Zawsze sobie to dzielę, no a daj spokój, ale nie, ale to nie jest moja zasługa, to zespół i tak dalej, i tak dalej. Zamiast powiedzieć dzięki, bardzo mi miło, to ja zawsze, ale nie, za mną stoi sztab ludzi, to oni. Oczywiście, że tak, no bo Iść na Całość to jest cała masa ludzi, od tych, którzy malują nas, ubierają, oświetlają, podpinają mikrofony. Ja ich wszystkich znam. Na początku był taki moment, kiedy ja wszedłem do tego programu i nie za bardzo wiedziałem, co... dlaczego tak wcześniej trzeba przyjeżdżać do pracy? Albo dlaczego 12 godzin to trwa? I pamiętam kiedyś, chyba trzeciego dnia, kiedy przyjechałem taki kompletnie niewyspany, na 12 kolejnych godzin pracy i przyjechałem tam na godzinę chyba 7:00 i Ania, make-upistka, maluje mnie i ja mówię, Ania, bo po prostu dlaczego to tak... I ona wtedy, zatrzymaj się. Ja musiałem wstać o 4:00. Żeby tu przyjechać, żeby to wszystko rozłożyć. Ci ludzie, którzy tam rozwijają te kable, oni też przyjechali po to, żeby cię kręcić. Ewcia, która za chwilę przywiezie garnitury dla ciebie, to ona też. I zrozumiałem, że nie jestem pępkiem świata, że to nie ja tutaj, że to jesteśmy zespołem. I ten zespół tworzy taki program, który... I cieszę się, że do mnie napisali. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Chciałem podziękować, bo nigdy nie dziękowałem.
1: Czy ty mówisz, powiedziałeś też, że na przykład przeżywasz bardzo z tymi ludźmi, wzruszasz się i tak dalej, ale zawsze w przypadku osób zajmujących się kabaretem zastanawiam się bardzo mocno, czy ty rzeczywiście uważasz się za osobę pogodną?
2: Pogodną? Od pewnego czasu tak. Mówię od pewnego czasu, bo nawet jak robiliśmy kabaret i chyba... no może to było tak z 10 lat. Zwróciła mi uwagę moja żona, mówi, wszystko dobrze, ty umiesz na pamięć, umiesz grać, tam sobie zagrasz tego lekarza, zagrasz sobie urzędnika, ale w ogóle nie wiem, czy zauważysz, że ty się w ogóle nie uśmiechasz. Ja potem oglądam to w telewizji, mówię, tak, ja się cholera jasna nie uśmiecham. Jakbym był cały czas skupiony na tym, że ja za chwilę tutaj, wiesz, jakbym był kardiologiem, wiesz, ja nie mogę się... I od tego momentu staram się też być pogodnym człowiekiem na co dzień. No bo wiadomo, jak to wychodzi. Wychodzi na to, że jak teraz, kiedy ta moja popularność, rozpoznawalność, powiedzmy, jest względnie wysoka, no to jak ktoś mnie rozpozna na ulicy, w taksówce, w sklepie, w ZUS-ie, w teatrze, gdziekolwiek, a to się bardzo często zdarza, no to ludzie jednak liczą na to, że ja będę uśmiechnięty. I najczęściej jeszcze się zatrzymam i coś zagadam. Ja oczywiście wszystko to robię. Zawsze. Czy nawet w windzie ktoś mnie pozna, mówi, i już zaczynamy jakiś tam temat. To jest z jednej strony wymagające, ale z drugiej strony też powoduje, że ja jednak jestem zawsze wyprostowany, uśmiechnięty, nierozchełstany, jak mówiła moja babcia. I może trochę staram się też sprostać tym oczekiwaniom tych ludzi, no bo to jest ten Robert Motyka z tego serialu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. To jest ten z kabaretu, co tam robi. No, on teraz jest z Zygmuntem. To jest jakby taka postać, że ludzie oczekują jednak, że ja jestem fajny. I ja tego nie robię na siłę, no bo gdybym miał powiedzieć, gdybyś zapytała, czy jestem fajny, jestem fajny. Trzeba się nauczyć też być pogodnym. Bo jak się człowiek nauczy być odwrotnie, czyli że ciągle się narzeka, ciągle się zauważa gorsze rzeczy, to wchodzi w krew. No i wtedy jesteśmy tacy troszeczkę zgorzkniali. To się pogłębia z wiekiem. Wiem, bo mam 52 lata. Nie podkreślam swojego wieku po raz drugi w tym wywiadzie, ale chodzi o to, że zauważyłem, że się troszeczkę zmienia. Że trzeba też nad tym troszkę popracować. Bo jak sobie człowiek wmówi na przykład 52 lata, czyli wszystkie fajne, kolorowe, ekscytujące, elektryzujące rzeczy w moim życiu się już wydarzyły, to co ja mogę robić? Tylko to kontynuować, czy już nie ma szans? Oczywiście, że są szanse. Można zawsze coś fajnego wykombinować. Tylko trzeba być pogodnym.
1: Dlatego pogodnie stawiamy tutaj przecinek. Do naszej rozmowy wrócimy za kilka chwil, a przypominam, że gościem Alei Sław jest dzisiaj Robert Motyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30
2: tylko w Radiu Pogoda.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: A gdzie?
1: A na nosku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Myślę sobie o tym, że żeby w ogóle, być może się mylę, to mnie wyprowadź, ale jak tworzysz kabaret, tworzysz jednak te teksty, które bawią ludzi, no to chyba trudno być, wiesz, smutasem, żeby coś takiego wymyślić.
4: Ale bardzo często się zdarza, że ludzie z estrady schodząc, w życiu takim normalnym, prywatnym, są introwertykami. Tak nie uśmiechają się, są zamknięci w sobie. Bardzo znam wiele takich przypadków. W moim przypadku jest też tak, że... No ja jestem takim wariatem, wygłupiam się. To jest też z tymi skeczami, to bywa tak dosyć często, że pisze się i o, mamy złoto. Potem gramy to na scenie i okazuje się, że nie. Że nawet nie stało koło złota, że to jeszcze trzeba zdjąć i to trzeba podszlifować. A czasami piszemy skecz po prostu taka scenka, która wpadła nam tak podczas zwykłej rozmowy i ktoś dorzuca puentę i to trwa na przykład 2 minuty i mówi, dobrze, to spróbujmy to. Nie, to jest próbujemy, okazuje się, że to jest właśnie złoto i za pół roku ta 2-minutowa scenka już jest skeczem 15-minutowym na przykład, który jest dobrze osadzony, bo reagujemy na to, co przynosi nam publiczność i aha, tu się nie śmieją, to odcinamy ten wątek, tu się śmieją, to go gdzieś tam rozwijamy. Więc myślę, że trzeba też być takim trochę otwartym i takim wesołkiem, żeby te rzeczy wymyślać. Na scenę wypuszczamy tylko te rzeczy, które nas osobiście bawią i nie przekraczają takiej granicy, którą sobie wytyczyliśmy w 2004 roku. To znaczy, że zapraszając ludzi na występ, ile by ich nie było, czy to jest 20 osób, zdarzało nam się grać dla 11, ale zdarzało nam się grać dla 5000, nasz występ biletowany, to bez względu na to, ile tych osób jest, chcemy, żeby wszyscy byli, żeby ich nie dzielić. Żeby oni się, zawsze sobie używam takiego porównania, że to są znajomi albo rodzina, znajomi, rodzina, przyjaciele, których zaprosiłem w niedzielę na obiad i chciałbym, żeby oni się dobrze czuli ze sobą. Więc nie wprowadzam tematów, które mogłyby ich dzielić. Ktoś mówi, ale dlaczego nie robicie polityki? Nie daj Boże. Są świetne kabarety, które robią politykę i tak, jest Neonówka, jest Jurek Kryszek i tak dalej, i tak dalej. My nie.
3: Ty zawsze wiedziałeś, że ty chcesz bawić ludzi?
4: No nie. Nie, na początku to w ogóle nic nie wiedziałem. No. Jak byłem takim dzieciakiem, to...

0: jak sięgam pamięcią, bo tak się zastanawiałem, kiedy, czy ja robiłem wcześniej jakieś takie hece. No, robiłem. To były takie wierszyki, które, pamiętam, jak miałem 4 latka, to robiłem takie wierszyki u babci Celiny. Była jakaś impreza okolicznościowa, kiedyś ludzie się spotykali tu u mnie, to były urodziny, imieniny, cokolwiek, oni się spotykali i ja pamiętam, że byłem dyżurnym, czyli roznosiłem talerze, łyżki i te kotlety, bo babcia dawała kotlety i robiłem zawsze jakiś program artystyczny. Kompletnie nie pamiętam, co to było. To były jakieś piosenki chyba, typu na marchewki urodziny, wszystkie zeszły się jarzyny, a kalafior z krótką nóżką podskakuje za pietruszką. To były takie piosenki.
1: Ale czyli jednak ciągnęło cię do sceny.
0: Coś tam takiego było. To, właściwie to nie była taka narysowana scena, tylko chyba chęć w pierwszym momencie może pokazania się, popisywania się, może żeby ktoś bił oklaski, albo że się stało na środku i nagle widzisz, że 20 osób wszyscy na ciebie patrzą. Jaki zdolny ten Robert, jaki zdolny. Ale to mi się gdzieś tam mi się po drodze to zacierało. To nie było tak, że ja o tym wiedziałem. Oczywiście potem, kiedy pojawiły się w telewizji kabarety, a w ogóle jak się pojawił kabaret potem i bajki dla potłuczonych, a wcześniej kabaret tej, który gdzieś tam nagrywaliśmy na kasetę i to się w szkole mówiło na różnego rodzaju tam imprezach szkolnych, no to... To gdzieś tak, ale nie z taką myślą, że może ja kiedyś też coś takiego będę robił. Taka rzecz, że ja to będę robił, to ja już byłem dorosły. To już wiedziałem, że tak, ja to chcę robić, ale wcześniej to ja chciałem być radiowcem. Ja robiłem sobie radio w domu, ja miałem jakiś mikrofon, magnetofon szpulowy mojego taty, tam nagrywaliśmy jakieś rzeczy, ja to najpierw te wszystkie rzeczy pisałem sobie w zeszycie, ten zeszyt mam do dzisiaj, Jezus, że nie zabrałem. Naprawdę. I zapisywałem sobie tam...
1: takie wejścia DJ-skie.
0: Takie tak, długopisem sobie zapisywałem wejścia DJ-skie, witamy Państwa bardzo serdecznie, jest taka pogoda, tu, która to godzina, już za chwilę taka piosenka, ja sobie to nagrywałem. Nie wiem po co i te audycje gdzieś tam są może na taśmach, ale ten zeszyt został, bo go gdzieś tam odszukałem niedawno. Więc radio było dla mnie takim miejscem, że ja wiedziałem, że ja będę radiowcem, że ja chcę być radiowcem. I oni mnie nie przyjęli od razu. O nie, ja poszedłem na tak zwane rozmowy. Pan ma jakieś doświadczenie? Nie. Profesor, nie. A ciekawie, nie. No to do pana zadzwonimy. No ale ja nie mam telefonu, zadzwonimy.
1: Więc okay.
0: Ja rok chodziłem, pukałem, to było w Jeleniej Górze, lata 90, zanim znowu się drzwi otworzyły i musiałem gdzieś tam naprawdę mocno, intensywnie w tym kierunku, ale się nie poddałem.
1: Opowiadał Robert Motyka. Do naszej rozmowy wrócimy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Robert Motyka jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Jak już Państwo słyszeli przed naszą krótką przerwą, Robert zawsze chciał być radiowcem. No i to też mu się w życiu udało.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
0: Potem to radio jednak było w Twoim życiu i nadal jest dość intensywnie. Z przerwami pewnymi.
2: No tak.
0: Czasami.
2: Tak, tak. Przerwy były, ale to takie radio, pierwsze radio w Jeleniej Górze, to był taki, kiedy ja prowadziłem pierwszą audycję poranną, to bo zawsze chciałem być porankowcem, bo czułem, że rano się najwięcej dzieje, bo ja wtedy rano mogę powiedzieć ludziom, napijmy się razem kawy, powiedzieć, jaka pogoda, co się wydarzyło na świecie, oni się dopiero obudzili, ja za chwilę im powiem, że wstaje słońce i tak. To było bardzo ekscytujące i że ja tego doświadczałem, było dla mnie dużą sprawą. Ten pierwszy mój poranny program oczywiście był fatalny, też go mam gdzieś nagranego na taśmie. Moja żona to nagrała wtedy, która jeszcze wtedy była moją dziewczyną. Ja nie miałem zielonego pojęcia na temat muzyki. Ja wiedziałem tylko, że zespół Warius Manx nagrał płytę i ta płyta, piosenki z tej płyty zostały wykorzystane w filmie Młode Wilki, że tam Robert Jansson, Anita Lipnicka i coś tam. I ja tylko o tym gadałem, więc to był taki poranek. No. Nie, ale to mi kliknęło od razu. Ja chciałem uczyć się wszystkiego od podstaw, montowania. Wtedy to radio, jeszcze nie było internetu, więc to dopiero było. Nie było internetu, nie było komputerów, to było na dyskietkach, to było na taśmach, to wszystko, płyty kompaktowe, które radio było niesformatowane, płyty stały za mną, mogłem sobie coś zagrać, oczywiście w jakimś tam określonym zarysie, ale to dawało taką wolność i jednocześnie miałem to szczęście, że w tej Jeleniej Górze, w malutkim radiu, spotkałem ludzi, którzy byli takimi wariatami, takimi pasjonatami, że oni chcieli robić radio, żeby ono było fajne, tam nie było innych, zróbmy fajne radio i myśmy robili fajne radio. Nie było z tego żadnych pieniędzy, ale robiliśmy fajne radio. Ja się tam bardzo dużo rzeczy nauczyłem. Dochrapałem się programu autorskiego, który notabene dostał potem złoty mikrofon od RMF-u. On zadzwonił do nas Figurski, który mówi, dobry Figurski, RMF FM. To jakiś dobry Figurski żart. Dzwoni, tak. Do Jeleniej Góry akurat, nie? Oczywiście. Potem pojechałem na kopie, no mi to wręczył. Ja byłem tak oszołomiony, że jestem w RMF-ie, że mówię, Boże Święty, ja już mogę umierać. Więc to radio zawsze było. Byłem trochę w Jeleniej Górze, potem byłem trochę na Śląsku, potem byłem tutaj w Warszawie. W Warszawie byłem w Roxy, potem to jest Rock Radio. Byłem trochę, pracowałem w Złotych Przebojach, trochę w Radiu Z. I zawsze, kiedy przychodzę do radia, nawet dzisiaj, jak spotkaliśmy się, to ja wchodzę i... Bo ktoś, tak jak ty, długo pracujesz w radiu, już tego nie czujesz, ale ja wchodzę i... Boże, jak radio pięknie pachnie.
0: No, u nas widzisz, pachnie remontem chwilowo.
2: A może to ten kurz i nie wiem.
0: Możliwe, właśnie tak sobie pomyślałam, mówiąc, ponieważ zdradzę to Państwu, Robert powiedział, że właśnie ten zapach.
2: Tak.
0: I pomyślałam sobie, o matko, pewnie kurz, ten reporemontowy.
2: Nie, jest coś takiego. Nie wiem, bo to radio nie tylko słuchać, ale też czuć. Czuć, jak jest się blisko, jak się w studio, to naprawdę to ma swój taki magnetyzujący zapach. Ja to czuję teraz tak.
0: No dobra, ale to teraz pochwal się. Co robiłeś w radiu? Prowadziłeś programy, poranne programy.
2: Na początku tak, na początku prowadziłem
0: programy. Czy musiałeś się realizować? Konsoleta nie stanowi dla ciebie problemu.
2: W ogóle nie było innej możliwości. Radio w Jeleniej Górze to była konsoleta, dosyć profesjonalna, prawda? To był Sandcraft, taki przecież, to jeszcze pamiętam. Więc ja musiałem się nauczyć, uczyłem się pół roku obsługi tego. To było bardzo dużo suwaków, pokręteł i tak dalej, więc konsolety trzeba było się nauczyć. Trzeba było się nauczyć od odtwarzaczy, które były, to był firma Tascam. One były jakieś bardzo nowoczesne, nie wiem skąd oni mieli na to pieniądze. Był odtwarzacz taśma, magnetofon i to był serwis informacyjny, był z tej taśmy, więc ja musiałem to wszystko umieć, realizować program, mówić, realizować serwisy, czytać serwis komercyjny, czyli płatne ogłoszenia. Taki DJ w latach 90. był kompletny. Ja wiedziałem wszystko od początku do końca, że nawet gdyby się okazało, a często tak było, może często to za duże określenie, ale zdarzało się, że autor programu nie przyszedł, miał program autor, nie przyszedł i ja prowadziłem za niego na przykład program filmowy, prawda? I tam chwilkę się, to było bardzo, no teraz to człowiek otwiera Google, sobie wpisuje i można sobie coś tam poczytać. Wtedy nie. Więc prowadziłem ten poranek. Na początku prowadziłem go sam, potem prowadziłem go w duecie, potem miałem szczęście do partnerów, prowadziliśmy w duecie programy autorskie, wszystko się może zdarzyć z polską muzyką. To było coś, to był kosmos. To był kosmos.
0: Co jeszcze wydarzyło się w tym kosmosie? No to o tym za chwilę. Robert Motyka jest moim i Państwa gościem. Zapraszam na dalszą część rozmowy. Dosłownie za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
12: Też chcesz imprezować?
11: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
13: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: A serwisy informacyjne?
2: Czytałem trochę.
1: A pisałeś? Przygotowywałeś?
2: Nie.
1: Pisano tobie?
2: Nie. To już tak daleko to nie, ale zdarzało mi się. I one są bardzo stresujące, muszę powiedzieć. Prowadzenie audycji, zapowiadanie piosenek, czy rozmowa z gościem jest dla mnie była łatwiejsza niż pełna koncentracja na 3 minuty, żeby przeczytać od początku do końca serwis i się nie pomylić. Bo to zawsze było duże wyzwanie. Ale też na szczęście mieliśmy serwisantów, którzy świetnie sobie z tym radzili. Więc prowadziłem programy autorskie, poranki, czasami prowadziłem i też weekendy. Chyba przeszedłem przez wszystkie pasma, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest, żeby się tego nauczyć, żeby wiedzieć, żeby potem nie być taką mądralą, która gada, a nie wie, co gada. Więc to radio też dało mi pewność siebie. Otworzyło jakąś taką szufladkę pod tytułem świetna komunikacja i też taka naturalność w mówieniu, nie szukaniu słowa, no bo jak się jest radiowcem, no to się żyje z mówienia, prawda? Pamiętam, że miałem taką dłuższą przerwę w radio i wróciłem do Radia Z chyba po 10 latach tak na chwilkę, no niecałe 2 lata i miałem taki problem ze złapaniem takiego feelingu, że to jednak, wiesz... taki byłem zardzewiały, a dobrze, a teraz musi być jakaś puenta, muszę ją szybko powiedzieć, nic mi nie przychodzi do głowy, bo przecież ten mózg jest tam zardzewiały, ta szuflada nie działa. Niemniej jednak zawsze jak przychodzę z radia, to mam taką radochę, że można coś fajnego powiedzieć a szkoda, że radio w tej chwili no ma tylu konkurentów. Kiedyś było radio. Teraz mamy radio, są podcasty, są i jakieś playlisty, inne tego typu rzeczy i radia generalnie słuchamy najczęściej chyba w samochodzie, prawda?
1: Zgadzam się. Nie wiem, co pokazują badania, ale zgadzam się, że rzeczywiście chyba najczęściej w samochodzie po prostu się samo włącza.
2: Nie wiem, włącza, a nie włącza. Nie wiem, co pokazują, co mówią badania, ale ja jak jeżdżę samochodem, zawsze słucham radia Pogoda.
1: Och, bardzo nam miło i rozumiem, że programu Aleja Sław po 18 ale zawsze.
2: Ale tak, zawsze.
1: A kiedy nadszedł ten moment, gdy już sobie wymyśliłeś, że chcesz kabaret, że to będzie to? No i jak to się udało zrealizować?
2: To było dosyć trudne. Kiedy wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić kabaret, to ja jeszcze bardzo mocno, intensywnie pracowałem w radiu. To było wtedy, pracowałem w radiu, tworzyliśmy na Śląsku w Tychach Radio Blue FM. Ja prowadziłem poranny program z Moniką Piasecką i było nam bardzo dobrze. I myślę, że robiliśmy coś fajnego. Przede wszystkim coś nowego. Dostaliśmy wolną rękę, mieliśmy stworzyć coś z krwi i kości od początku do końca, co było nasze. I ja wtedy rzuciłem się w wir tej roboty. Wyjechałem tam na Śląsk, tam mieszkałem prawie 2 lata w Tychach, potem w Bielsku. No ale wtedy był taki moment też, że z moim kolegą stwierdziliśmy, że może spróbujemy ten kabaret. Bardzo nieśmiało, ale potem okazało się, że to pyknęło. Pyknęło na tyle, że stało się absorbujące, że trzeba było jeździć na jakieś występy. I ja pamiętam, że intensywność tych wyjazdów była tak duża, że po 2 latach równolegle prowadzenia programu w radiu, a już wtedy przeprowadziliśmy się z powrotem do Warszawy, bo ruszyło Roxy FM, więc znowu robota od nowa. I te moje wyjazdy, że to się w żaden sposób ja tego nie mogłem pochytać. Byłem permanentnie zmęczony. Kończyłem występ o 23 kabaretowy w Krakowie, wracałem tutaj na poranek. Miałem pół godziny, żeby się zdrzemnąć na dywanie i o godzinie 6 już mówiłem dzień dobry. I to trwało 2 lata. Kiedyś z Piotrem Bałtroczykiem spotkaliśmy się na jakimś festiwalu kabaretowym. Ja mówię, Piotrek, ja zwariuję. On mówi, przechodziłem przez to, to jest proces. Zostawisz radio. Mówię, nie mogę zostawić radia, jestem radiowcem, rozumiesz to? Nie, jesteś, teraz robisz kabaret, ale kocham radio. No i rzeczywiście jakieś 2, 2,5, może 3 lata udało mi się wytrzymać. Potem poszedłem zupełnie uczciwie, wziąłem to na klatę, poszedłem do swojego dyrektora programowego i powiedziałem, że nie dowożę. Nie mam siły na to. Po prostu spada jakby poziom tego wszystkiego. Nie jestem przygotowany, nie jestem rzutki, nie jestem energetyczny, nie sprawia mi to radości, pewno słuchaczom też nie, no bo jestem ciągle zmęczony.
1: Fizycznie się tak już nie da.
2: Tak, i przestało to być też przyjemne, bo praca w radiu jest cudowna, a ja byłem po prostu zakopany w tej robocie i odszedłem. I pamiętam, że przez kolejne chyba 4 lata ciągle mówię, Boże, rzuciłem radio, już nigdy więcej nie będę pracował, Boże, dlaczego? Miałem taki dylemat, czy dobrze, czy źle. No ale potem tego kabaretu było tak dużo, że też i nie miałem czasu
1: Za bardzo płakać.
2: Za bardzo płakać, a od czasu do czasu, jak jestem zapraszany jako gość, żeby... To się nie mogę wygadać, mogę gadać i gadać w nieskończoność.
1: Bardzo dobrze. W naszym programie jest bardzo dużo miejsca, można gadać. I do tego gadania za chwilę wrócimy. Robert Motyka jest moim i Państwa gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
21: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
22: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: Aleja Sław. Radia Pogoda.
23: A przed nami ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem, jeśli jeszcze Państwo nie usłyszeli, to przypominam, że jest Robert Motyka. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze spotkanie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry raz jeszcze.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak ruszył już ten kabaret, to rzeczywiście myśmy też z malutkiego kabaretu z Jeleniej Góry stworzyli coś, co nagle stało się popularne w całej Polsce. Stworzyliśmy jakieś postaci, stworzyliśmy program kabaretowy, który był rozpoznawalny i dostaliśmy za to telekamerę, co było chyba zwieńczeniem naszej twórczości wtedy, w tym okresie. To było nieprawdopodobne. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Mam to gdzieś na wideo, kiedy Alicja Reslich-Modlińska wręcza te nagrody, przeczytała nominowanych i patrzy na nas. No patrzę na was. Dostajecie telekamerę. To było... Czułem, jakbyśmy dostali Oscara wtedy. To było coś mega. No i ten kabaret jest do tej pory. On się robi, jeździmy... Jest trochę inny, mam sobie więcej odwagi niż kiedyś, trochę więcej świadomości, z czym to się je i jak to się powinno jeść. Kocham tą publiczność, bo kiedyś się jej trochę bałem, teraz jestem bardzo otwarty, sprawia mi to, czuję się za nich też odpowiedzialny, żeby wychodzili z występu zawsze uśmiechnięci, a jak ktoś na przykład napisze jakiś komentarz, to od razu odpisuję, ale dlaczego, ale przepraszam, to możemy oddać za bilety. Nie zdarzają się takie rzeczy często, ale jednak mimo wszystko czuję taką odpowiedzialność za tą naszą publiczność.
2: Ale jakąś taką melancholię wyczułam. Gdy mówisz o kabarecie teraz.
1: Nie, no on jest troszeczkę inny z racji tego, że ja na przykład po przekroczeniu tej magicznej pięćdziesiątki, muszę to powiedzieć, odczuwam bardzo, to jest takie dotkliwe, fizycznie zwłaszcza, kiedy się rusza w trasę na przykład, bo jedziemy w czwartek i w czwartek już gramy, w piątek gramy dwa występy, w sobotę gramy dwa, w niedzielę błagam człowieka, który układa nam kalendarz, że w niedzielę tylko jeden. W poniedziałek wracam do domu i dochodzę do siebie przez kolejne dwa dni, a też mam jakieś tam swoje zajęcia, i dopiero w czwartek znowu gdzieś tam brykam. I tak ostatnio powiedziałem mojej żonie, słuchaj, w ogóle się zmęczony się czuję fizycznie. Kiedyś w ogóle, no ale kiedyś w ogóle. Kiedyś w ogóle. Kiedyś w ogóle to człowiek spał 4 godziny, wstawał rano, otrzepał się i szedł do roboty, a teraz już nie tak łatwo wstać. Teraz już trzeba zastosować jakąś gimnastykę, ja na przykład yoga, przysięgam naprawdę. Ostatnio się zapisałem na to, co kobiety na to chodzą, na tych łóżkach, takie sala tortur, jak to się nazywa?
2: Pilates?
1: Tak jest. Jo, no to jest ogień.
2: Sala tortur.
1: To polecam, to dobre jest.
2: No właśnie, no bo powiedziałeś tutaj, że te występy, tak? To też doprecyzujmy, to jest tak, że jak macie występ, no to ten cały od czwartku do niedzieli, to nie jest jedno miejsce. Trochę się najeździ po Polsce.
1: Tak, dlatego o tym mówię, że to jest, kiedyś znosiłem to zupełnie inaczej. Teraz rzeczywiście tak, no przenosimy się z punktu A do punktu B. Czasami się zdarza, że jednego dnia gramy dwa występy i one nie są w tym samym miejscu. No bo trzeba przejechać na przykład 70 kilometrów do innego miejsca, czy ta spocona koszula. Ściągać, nie ściągać. Dobra, cholera, nie ściągam, dobra. Potem ewentualnie na miejscu się wysuszy żelazkiem. No ale już nie suszymy, bo mamy 20 minut na wejście. Jeszcze trzeba próbę, ludzie już wchodzą. To jest fajne, to jest ogromna adrenalina, jeszcze więcej dopaminy. To jest przy największym zmęczeniu, kiedy się wychodzi na scenę i ta publiczność reaguje, daje taką energię, że to mija. Dopiero po występie to opada i tak siedzę, mówię, o Jezu.
2: I teraz 7 godzin do domu.
1: Tak. Ale cieszę się. To chyba jest takie... Każdy, kto popełnia estradę, realizuje się w jakimś sensie. Ja się czuję bardzo spełniony, bez względu na to, czy trzeba daleko jechać. Oczywiście to zmęczenie fizyczne jest, ale to zadowolenie w głowie, które gdzieś tam powstaje, to jest cudowna rzecz. No i ludzie, no oni tworzą. Dla nich się robi. Teraz to widzę, teraz to czuję fizycznie. Kiedyś się, no jak mówię, trochę się bałem, trochę się siłowałem, a może chcę im udowodnić. Nie, słuchajcie, to jest śmieszny sketch, śmiacie! Nie, teraz jest w ogóle zupełnie inaczej. Teraz wychodzę, mówię, dzień dobry, cześć. To są moi znajomi, ludzie, którzy przyszli, zapłacili, poświęcają swój czas, mają jakieś oczekiwania, ale ja też wychodzę nie z pustą ręką, więc też mam to szczęście, że pracuję teraz z Jarkiem, który 20 lat pracował w innym kabarecie i też między nami jest ta chemia, bo to jest najważniejsze, że wychodzisz na 2 godziny z człowiekiem na scenę i musisz na niego liczyć, a go krótko znasz, to nie jest tak, wiesz, nie zjedliśmy ze sobą beczki soli, że już wiemy, nie, domyślam się, wchodzę w ten korytarz, daj Boże, żeby on tam był, a on tam jest, więc to jest tak trochę jak na boisku, kiedy sobie podają piłkę, zawsze ona jest gdzieś tam do przodu. Ten podający wie, że tamten dobiegnie. Tak też jest na scenie, więc mam to szczęście, że mam tego Jarka i razem sobie robimy ten kabaret i możemy jeździć. To jest fajne.
2: A jak jest z pomysłami na skecze po tylu latach tworzenia kabaretu?
1: Wiesz, to różnie. Czasami jest tak, że jest człowiek kompletnie wypalony, jak ziemia w Hiszpanii, i myślisz sobie, dobra, to teraz się spotykamy, bo musimy na przykład. Mamy deadline od marca, Kuba, nasz człowiek, będzie sprzedawał nasz nowy repertuar. Mhm. I on mówi, że potrzebuje plakat. Mówi, zaraz, jeszcze nie mamy żadnego skeczu. Ale nie, no plakat na razie, dajcie plakat. Mówi, zaraz, ale nie mamy jeszcze pomysłu. No dobra, no więc się spotykamy. Każdy sobie gdzieś tam pisze jakieś pomysły, bo coś ci może przyjść do głowy, jak się tak mocno naprawdę zmurzysz, to ci przyjdą jakieś śmieszne rzeczy. Ja sobie też w telefonie na dyktafon sobie nagrywam, albo krótkie zdania jakieś tam, bo spotkam kogoś śmiesznego, albo śmieszna sytuacja, gdzieś tam ją widzę. I czasami jest tak, że z takiego prostego, zwykłego pomysłu powstaje sketch, a czasami się spotykamy i nic nie powstaje. Powstają jakieś takie ścinki, wycinki, nic z tego nie jest. Tak w ogóle i wychodzimy zdenerwowani. Ale innym razem się spotykamy i ktoś na przykład przynosi tylko puentę. Ty, mam taką puentę i do tej puenty coś dorabiamy. Mhm. Zdarza nam się, że gdzieś wyjeżdżamy. Ostatnio byliśmy w Zakopanem, Dom Twórczości. Jest taki artystów, Halama się nazywa. I tam siedzieliśmy 4 dni. Jeszcze Bartka Konopkę spotkaliśmy, reżysera. Co wy to robicie? No przyjechaliśmy coś pisać. No.
2: Tworzyć.
1: Więc ten proces twórczy jest zawsze burzliwy. Trochę się przypychamy, bo każdy ma swojego. I mój pomysł jest najmojszy i on musi być. No, się okazuje, że właśnie twój pomysł może nie być najmojszy, tylko kolegi. Więc tutaj to ego trzeba gdzieś wywalić i myśleć o tym, że chodzi o to, żeby zrobić fajną rzecz, a nie kto ją napisał, kto ją stworzył i kto powie puentę. Więc ta praca twórcza jest, ona jest bardzo ekscytująca, bo jak mówiłem, napiszemy sketch, potem go robimy i nie zawsze od razu zażre. Ale ostatnio zrobiliśmy taki sketch o dwóch chirurgach, którzy się spotykają i jeden się zakochał w takiej pielęgniarce i potrzebuje pomocy tego drugiego. Napisaliśmy to i pojechaliśmy na pierwszy wykon z tym skeczem i zawsze jest taka dosyć duża trema, bo mamy na przykład 2-godzinny materiał i wiemy, że wszystkie skecze są dopięte na ostatni guzik, potrafimy je grać, postaciować i w ogóle wiemy, gdzie się śmieją ludzie, ale jeden ten nowy, tak w środek gdzieś damy, zobaczymy, co tam będzie. O Boże. No i się okazało, że to odpaliło.
2: Opowiada Robert Motyka, dzisiejszy gość w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mogoda, 103,4 FM. Radio Mogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co to znaczy śmieszne? No bo przecież każdego z nas bawi coś innego. No. Ja czasami łapię się na tym, że oglądamy coś, co teoretycznie jest śmieszne. No powiedzmy, kabaret. Ja się śmieję w jednym momencie, mój mąż się śmieje w drugim momencie.
2: No tak, ale najczęściej śmieszą wszystkich te żarty, które też ich dotyczą w życiu. Co cię kiedyś spotkało? No tak, mamy to samo z tego, z Markiem. No dokładnie to samo, nie? To jest takie pytanie najtrudniejsze, które zawsze dostajemy, z czego się śmieją Polacy? Ja mówię, kurde, no nie wiem, ze wszystkiego się śmieją. Każdy się śmieje z czegoś innego. To jest też tak, że... A czy są jakieś granice żartu, gdzie... No oczywiście, że są, ale ktoś inny powie, nie ma, można się śmiać ze wszystkiego. Ze śmierci? Tak, ze śmierci. Są świetni stand-uperzy, którzy opowiadają o tym, że to też może być śmieszne, prawda? Ważne jest, co jest dla ciebie ważne i co, no, ty też zapraszasz swoją publiczność. Ona wie, na co idzie. Jak my zapraszamy na występ kabaretu Paranienormalni, to my wiemy, jacy ludzie przyjdą i czego oni oczekują. To ja nie mogę im teraz zaproponować jakiegoś żartu z kategorii przychodzi ksiądz i, albo polityk do... Nie, no bo to nie idzie, nie? Więc wiadomo, że każdy... A ty masz z mężem inne poczucie humoru? Nie śmiejecie się na tych samych, w tych samych miejscach?
1: Ja mam jednak wrażenie, to nie zabrzmi to o mnie zbyt dobrze.
2: Nie masz?
1: Natomiast ja mam wrażenie, że ja czasami nie rozumiem.
2: A, nie rozumiesz.
1: Ale to... wiesz, ja muszę przemyśleć, że na przykład dotrze dopiero minutę później, nie?
2: Okej. Ale myślę, że ci wszyscy, którzy gdzieś się zastanawiają albo mówią, że kabaret, bo tak ktoś ostatnio mnie zapytał w wywiadzie, czy kabaret jest w odwrocie, czy on się zabiera, bo na rzecz stand-upu, który jest teraz wszechobecny i tak dalej, to ja zawsze mówię, mam taką propozycję, to nie mój, to mój, to ja mam taką propozycję, proszę wybrać się na występ kabaretu na żywo. Być i wtedy sobie wyrobić swoją opinię. No bo w telewizji, kiedy oglądamy jakiś fragment, to jest gdzieś tam, kiedy człowiek nie siedzi, tak jak z koncertem. Jeżeli oglądam koncert, kocham Coldplay. Nigdy nie byłem, to jest moje marzenie. Mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Kocham też U2 i wcześniej obejrzałem koncert U2 w telewizji z dobrym nagłośnieniem. I to było fajne. Okej, to było fajne, ale kiedy byłem już na koncercie, pamiętam, że moja żona sprawiła mi niespodziankę, jestem na tym koncercie, to ja się rozryczałem. To jest nieprawdopodobne widowisko. To widzi się wszystko więcej, szerzej i się też czuje, jest się częścią tego. Tak samo jest na występach kabaretowych, że się to trochę to też współtworzy, że się generuje też tę energię, która krąży. I czasami nakręcasz do tego momentu, że mówisz, czego ja się śmieję, no bo po prostu jest śmiesznie. Oczywiście bywa mają żarty dobre i gorsze. No, chodzi o to, żeby pisać te lepsze.
1: A ty podglądasz swoich kolegów?
2: Czasami tak, ale staram się jednak mimo wszystko nie robić tego i też mam taką... To jest też wada, od razu mówię, że staram się nie oglądać siebie, ale ze względu na to, że to mnie troszeczkę krępuje, na co moja żona mówi, ty jesteś głupi, ty musisz oglądać, bo to jest dla ciebie najlepszy warsztat. Jak sobie zobaczysz, ja ci tyle razy mówiłam, że stoisz za blisko, mówisz za szybko, że masz za krótką kamizelkę, albo że na przykład coś innego, to ty mówisz, daj spokój, weź sobie to zobacz. Ja oglądam, aha, mówię za szybko, stoję za blisko, mam za krótką kamizelkę, miałaś rację. No i widzisz, kubku, dopóki nie obejrzysz, nie będziesz wiedział. Więc oczywiście to są rzeczy, które trzeba oglądać i ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie, więc jak oglądam, to od razu widzę, aha, tutaj nie za bardzo, tutaj mogłem lepiej, tutaj nie docisnąłem, a mogłem, tutaj nie utrzymałem rytmu, a tutaj mu nie powiedziałem tak, jak powinienem mu powiedzieć. No, publiczność tego nie widzi, ale gdybym zrobił, to byłoby lepiej. No, ale tak naprawdę potem w tym wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby się publiczność dobrze bawiła, żebyśmy się w tym dobrze czuli. Kiedyś kolega z jakiegoś kabaretu z Krakowa, taki starszy ode mnie, który już przeżył dużo, powiedział, stary, nie zbawiasz świata, my mamy rozbawiać ludzi. Nie podchodź do tego tak poważnie. Więc staram się też, żeby to była zabawa. Chociaż to jest robota, z której żyjemy od 20 tam kilku lat.
1: No to w drugą stronę. Brałeś też udział w takim projekcie, gdzie nie mogłeś się śmiać.
2: Lol,
1: tak. Mm-hmm. To mam na myśli. I pomyślałam sobie o tym, że to musiało być naprawdę bardzo trudne zadanie.
2: Lol, teraz zakończyła się chyba już czwarty sezon, czwarta edycja. Myśmy brali udział w pierwszej. Kompletnie też byliśmy... No, uczestnicy kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, dlatego że no, nie było się na kim wzorować. Dostaliśmy tylko jakieś materiały z tych zagranicznych edycji i wiedzieliśmy, że wchodzi się do programu, prowadzi to Cezary Pazura. No a my tam już w tym programie mamy rozśmieszać innych, ale sami nie możemy się śmiać. No bo jak będziemy się śmiać, to najpierw się dostaje żółtą kartkę, a potem się odpada.
1: No tak.
2: No i niby prosty format i bardzo łatwy. No, no ale ostatnio też spotkałem się z Jurkiem Kryszakiem przy okazji, który brał chyba udział w trzecim albo w drugiej chyba edycji. I on powiedział, że to tak jak dla mnie, miał podobne odczucie, że to było bardzo traumatyczne. Teraz wyobraźmy sobie, ja byłem w pierwszej edycji, odpadłem po jakichś tam 5 godzinach. Mhm. W połowie tego programu miałem wrażenie, że bierzemy udział w jakimś eksperymencie społecznym i nie wiedziałem, czy ja to część rzeczy widzę, czy już mi się wydaje, bo mózg jednak pracuje w zupełnie innej płaszczyźnie. Nie możesz się śmiać. To nawet teraz, kiedy rozmawiamy, podchodzą ci kąciki, mhm, to kiedy opowiadasz komuś jakąś sytuację, która nie

0: pary z gęby, bo inaczej to 1 000 000 złotych będę musiał zapłacić i 20 wagonów złota za karę.
1: A że nie mam,
0: to oczywiście, czy tak, więc było chyba 10 uczestników, czy tam, nie pamiętam, i każdy jechał, leciał innym środkiem transportu. Myśmy kompletnie nie wiedzieli, kto i jak, to było do samego końca utrzymane w tajemnicy. Do tego stopnia, że na korytarzu, kiedy byliśmy już w tym studio, każdy miał swoją garderobę, nie było, były tabliczki tylko z inicjałami. Więc obok była taka tabliczka i było napisane WW. Ja mówię, ciekawe, kto to jest WW.
1: A kto to jest WW, to dowiedzą się państwo już po krótkiej muzycznej przerwie. W Alei Sław gościem jest dziś Robert Motyka.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
0: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Walejsław Robert Motyka wspomina dziś między innymi swój udział w programie LOL, kto się śmieje ostatni. Łatwo, drodzy Państwo, nie było.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Cały czas właśnie myślę sobie o tym, że utrzymać w ogóle twarz, tak? Tutaj ktoś ci jednak mówi, nawet jeżeli nie próbuje cię rozśmieszyć, to chyba chodzi będąc też pogodnym człowiekiem, chcesz po prostu
2: nie dajesz
0: uśmiechnąć
2: rady
0: się do drugiego człowieka.
2: Okazuje się, że każdy z uczestników, który wchodzi do tego programu, musi mieć przygotowane 2-3 skecze i on przedstawia je na scenie i to są tak zwane jego wykony. Przy tym się oczywiście nikt nie śmieje, no bo każdy jest przygotowany, że
0: każdy już wie, że teraz nie,
2: nie będę się śmiał. Ale najczęściej ten uśmiech pojawia się w takich, bo tam wymagają od ciebie, że jednak jesteś w jakiejś relacji. Nie uciekasz do kąta i tam stoisz 5 godzin. Nie, ty rozmawiasz z nimi, więc każdy przynosi jakiś temat i okazuje się, że te najbardziej błahe tematy są jakieś takie... Kryszak powiedział, że on się uśmiechnął, bo ktoś go oblał kawą przez przypadek. On mówi, nigdy się nie będzie śmiał. I ktoś tam mu gdzieś tam plum i on, jest, i koniec. Więc to jest dosyć trudne. Ja miałem takie... Przypominałem sobie cały czas jakieś takie traumatyczne rzeczy. Nie będę mówił, bo rzeczywiście traumatyczne. Przypominałem sobie jakieś takie traumatyczne, jak wchodzi, otwiera się winda, wchodzi Karol Strasburger i ktoś zamawiał hamburgera i on opowiada swoje dowcipy. To było trudne, żeby to unieść. To ja sobie przypominałem jakieś takie sytuacje pogrzebowe na przykład. Tak. Wiola Walaszczyk, z którą się zakumplowałem bardzo, ona mówi, że wyobrażała sobie jakieś koty obdarte ze skóry, więc to były takie, musieliśmy wyciągać broń, żeby się nie śmiać.
0: To słyszałam o mniej drastycznym sposobie w radiu, że jak już czytasz na przykład serwis, już masz ochotę się śmiać,
2: to co wtedy?
0: To wbijasz paznokcie, żeby cię bolało.
2: Okej.
0: Wtedy skupiasz się na czymś innym.
2: Ale też są zabawne sytuacje, kiedy słucha się serwisu. No serwis jest od początku do końca, to on nie może być frywolny jednak, prawda? Ale zdarzyło mi się, że słyszałem, że serwisant albo dziennikarz się śmieje. To też jest takie, powoduje, z jednej strony wiadomo, że to jest wypadek przy pracy, ale z drugiej strony pokazuje, że radio to są żywi ludzie, że to nie jest komputer, prawda? To nie jest AI od początku do końca, tylko to jest naprawdę człowiek, który akurat zobaczył coś śmiesznego. A jak sama wiesz, czasami najlepszy żart kabareciarza cię nie rozbawi, ale jak ktoś zrobi jakąś minę albo nawiąże do czegoś, nawet mrugnie, to już jest pozamiatane. To jest efekt domina. Potem już nie można tego zatrzymać.
0: Trudno się nie śmiać zamiast Złote Globy, czytając Złote Groby.
2: No właśnie.
0: To jak zdajesz sobie sprawę z tego, co powiedziałeś, no to... To tak jak mówię, trudno się nie śmiać.
2: Jezu, jak to jest fajna robota, najlepsza, mówię ci.
0: No właśnie, czyli tak, najlepsza robota radiowca, ale jednak poszedłeś w stronę telewizji, ale to tak trochę bardziej.
2: Tak trochę niechcący.
0: Estrady.
2: Tak, estrady to tak, bo to tak planowałem, już tak mi się to spodobało, ale ta telewizja tak niechcący. Okazuje się, że telewizja...
0: Ale jest fajna, tak jak radio, czy trochę mniej?
2: W ogóle to jest zupełnie co innego.
0: Okay.
2: To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna materia. Ona jest inaczej wymagająca. Nie można powiedzieć, czy mniej, czy bardziej. No, jest inaczej wymagająca. W telewizji już trzeba wyglądać. W radiu niekoniecznie. Jak przychodzę rano, to nie muszę być uczesany i nie muszę być ubrany.
0: Teraz wszędzie są kamerki.
2: No dobrze, no ale tutaj też, przepraszam bardzo. A jednak porankowcy, czyli prowadzący śniadaniówkę, no muszą być od 4 na nogach, o 5 umalowani, od 6 już są gotowi i prowadzą i tam nie mam możliwości, że on źle wygląda. Oni zawsze wyglądają świetnie, prawda? Czyli świetnie, ale jeszcze merytorycznie musi dowieść i tak dalej, więc to jest telewizja. Ona też powoduje, że jakby trochę inaczej jesteśmy w tej telewizji. Radio jednak daje takie poczucie luzu, komfortu, innej przygody. Tu można założyć kapcie, ja prowadziłem jakieś wieczorne audycje, to zdarzało mi się świeczkę postawić i to było, czy kadzidełko, tu byłem taki, studio u doma, przynosiłem jakieś rzeczy z domu, żeby to było takie bardziej domowe. Dzięki temu też byłem taki, byłem sobą, nie kreowałem żadnej postaci. A teraz, proszę Państwa, Robert Motyka przedstawi Państwu. Nie, tak właśnie chodziło o to, żeby być sobą. W telewizji już jest trochę inaczej. Już chyba jednak trzeba pewne sytuacje formatowo gdzieś tam, tak mi się przynajmniej wydaje, odgrywać. Nie wiem, czy jest bardziej wymagająca. To są dwie różne... Ale i tu czuję się dobrze. Dobra, w radiu lepiej.
0: Tak właśnie, wiesz, powiedziałeś, tu i tu czuję się dobrze i tak czekałam na
2: tak,
0: ten
2: w radiu
0: moment.
2: Lepiej, w radiu lepiej.
0: Widzę twoją ekscytację radiem.
2: Ale naprawdę.
0: Od początku naszego spotkania.
2: Mam cudowny
0: dzisiaj
2: niebieski kubek, Radio Pogoda, kawa, no wszystko, a w telewizji gdzie? Przecież gdybym rozmawiał, musiałbym siedzieć od początku do końca, a tutaj, tu po prostu rozmawiamy.
0: Ale to w telewizji zdarza ci się jednak myśleć cały czas o tym, jak wyglądam, czy dobrym bokiem stoję i tak dalej?
2: Tak. Ale to już jest, to nie tak, że myślę o tym, tylko że już po prostu wiem, że muszę tak być, że muszę tak stać. Jak robimy Idź na całość, jest 6 kamer, to mam ucho i reżyser, zastępca reżysera i jeszcze 2 osoby mi mówią różne rzeczy. Na przykład teraz zapowiedź do 6, więc wiem, gdzie jest 6 albo stoisz za bardzo bokiem, musisz uczestnika frontem do kamery, więc to są takie jakieś tam podpowiedzi, ale jak nie mam ucha i jestem sam na estradzie, no to wiem, jak powinienem stać, w jakiej odległości od monitora z mikrofonem otwartym, żeby mi to nie sprzęgało, jak mam stać w świetle, nawet kiedy go nie widzę, albo kiedy jak stać, żeby nie zasłaniać, nie zabierać światła swojemu partnerowi, to wszystko jakby to już umiem, ale to też muszę to mieć. Myśleć o tym, ale to nie jest na pierwszym planie, że o tym myślę. Właściwie to jak wychodzę i coś robimy, to już nie myślę, to po prostu się dzieje. To jest taki, kiedyś jak się zapisałem, mając lat 15 na karate i trenowaliśmy przez 2 lata jakieś jedno kopnięcie. Mówię, dlaczego przez 2 lata ciągle robimy jedno kopnięcie? Więc ktoś, kto ćwiczył już 5, mówił, chodzi o to, żebyś potem nie myślał, tylko po prostu miał to, to jest taki mechanizm. To też jest podobnie, więc jak wychodzę, to już rzeczywiście się dzieje. To jest energia. Ja zawsze, kiedy wychodzę i robimy coś, mam wrażenie, że się już unoszę troszkę nad sceną. To już też zawsze o tym powtarzam. Od momentu, kiedy to usłyszałem i ktoś mnie o to zapytał, że najważniejsza w tym jest odwaga. Ja zgłębiłem ten temat. Jasia Kołaczkowska kiedyś powiedziała mi odwagi i od tego momentu się odbiłem. I teraz wiem, że po prostu trzeba być odważnym. Nie myślisz, po prostu robisz. Przekraczaj jakieś granice, takie oczywiście nie takie, żeby kogoś skrzywdzić, urazić albo zniesmaczyć, ale nie wstydź się. Ten wstyd jest już gdzieś za mną. Kiedyś się bardzo krępowałem pewnych rzeczy. Tego nie, tutaj nie, tutaj nie wypnę brzucha, tutaj muszę być uczesany, a nie, właśnie nie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W temacie odwagi też trochę chciałam o to dopytać, no bo jednak, kiedy publiczność się nie śmieje, to ta odwaga ci się gdzieś tam nie chowa jednak?
2: Zdarza się oczywiście, że gramy w różnych warunkach, w różnych miejscach, o różnej godzinie, dla różnych ludzi. To nie zawsze jest impreza biletowana, bo zdarza się impreza firmowa i impreza firmowa to nie zawsze jest artysta trafiony, bo akurat prezes nas lubi, ale reszta chciałaby na przykład Paczesia, prawda? Ale prezes nas lubi, bo ma... Więc wtedy jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Przyjeżdżamy do roboty i wiemy... Ja zawsze wychodzę z założenia, że nawet jeśli nie będą się śmiać, bardzo rzadko się zdarza, że publiczność się nie śmieje, bo chyba w ogóle, no ale są chłodni. No to my mamy wtedy taki sposób, że my to mamy nauczone. My wiemy, jak to zrobić i my wtedy gramy na siebie i gramy jeszcze lepiej, bo to jest wymagające, kiedy trochę się od tych emocji, od oklasków, od śmiechu się człowiek odbija, to dodaje odwagi, prawda? To jeszcze zagram, jeszcze bardziej, a tutaj tego nie ma, więc tutaj trzeba sobie samemu tego dodać i to przychodzi na ratunek doświadczenie. Przerabialiśmy już takie sytuacje. Pierwsza, druga czy trzecia taka sytuacja jest traumatyczna, ale na piąta to już, proszę bardzo, nie chcecie się śmiać, to się nie śmiejcie. My i tak mamy zapłacone. Tutaj prezes już fakturę wysłał, więc takie rzeczy się zdarzają. Prezes na przykład nas lubi, ale też się nie śmieje. No bo ogólnie oni są taką firmą pogrzebową, że oni się nie śmieją. Ale chcieli mieć jakiś kabaret, więc mają jakiś kabaret. Zdarzyło nam się grać imprezę dla bardzo bogatych ludzi. Było chyba ich 13 osób może. Oni pili bourbon, palili grube cygara, omawiali jakieś sprzedaż jakiejś rafinerii. My wyszliśmy, przepraszam, czy państwo mają ochotę na kabaret, rozpoczynając nasz występ. Nawet nikt się nie popatrzył w naszą stronę. Jedyną osobą, która wtedy się śmiała, była dwuosobowa obsługa kelnerska. Oni się tylko śmiali. My dla nich graliśmy ten występ. Więc są różne występy. Natomiast oczywiście, że lepiej się gra, kiedy ludzie kupują bilet na kabaret, przychodzą i to jest nasza publiczność i my wchodzimy i to jest rock and roll, to jest Woodstock, to jest spełnienie twoich marzeń. Kiedy wychodzisz, mówisz, Boże, mogę grać, nie chcę schodzić, my gramy 2 godziny 15 i grajmy dalej, niech to pot ci leci, ale jesteś, to jest ten moment, kiedy znowu masz 20 lat i wszystko jest możliwe, tak? A są też imprezy firmowe, gdzie wychodzimy i specjalnie nikt się tam nie interesuje, jest układ bankietowy, ale też wiesz, że musisz godzinę zagrać. No i grasz godzinę z kolegą, bawicie się z różnych rzeczy, improwizujemy trochę, dajemy sobie jakieś takie, wypuszczamy się, trochę zmieniamy tekst, żeby to było ciekawe, żeby to była zabawa.
1: Ale wy wtedy rzeczywiście się bawicie tym?
2: Tak.
1: Jeszcze tam zostaje jakaś iskierka na
2: dzień. Jest heca, naprawdę, jest heca. Okay. Bardzo często coś zmieniamy, coś zmienię w tekście i patrzę, no jak on się od tego odbije, nie? I tak patrzę na niego, on, no ty świnio, ale odbija, no i gramy w to. Tak, to jest taka naczelna zasada, że nigdy na scenie, jak się coś dzieje, nie wolno negować. Jak powiesz nie, no to jest koniec zabawy. No, a jak powiesz tak, no to ty powiesz tak, ja powiem tak i to i się... Więc jak kolega proponuje w improwizacji, chodźmy tam, no to idziemy tam. Mhm. Nie, jak on powie, chodźmy tam, ja nie chcę, no to koniec, to już nie ma, nie?
1: No, musicie wtedy przekonywać.
2: Tak, ale to bo udaje się, no to się udaje.
1: Czy jest jakiś kurort nad morzem, w którym nie byłeś z kabaretem?
2: Mówimy o Polsce?
1: Tak.
2: Nie. Zaczęliśmy jeździć na Baltic Tour. To się wtedy tak szumnie nazywało. Mieliśmy specjalną sesję zdjęciową, robiliśmy plakat pod to i co roku było to inne. Szukaliśmy, żeby to było takie artystowskie, więc były kolorowe kostiumy, był grafik, był jakiś artysta, który nam to wymyślał. Myśmy to korygowali. Więc naprawdę przykładaliśmy do tego bardzo duże znaczenie, żeby to było takie, że my jedziemy teraz nad morze i zwykle to graliśmy tam na przykład, no nie wiem, całe wakacje. No, jakąś drobną przerwą. Grało się 10 dni, na 3 dni do domu, żeby tam zrobić pranie i znowu na 10 dni nad morze. Więc zjeździliśmy tak naprawdę wszystko od Świnoujścia do Helu. Wszędzie byliśmy. I to są różne miejsca. Są amfiteatry, które są nowoczesne. No teraz w Świnoujściu jest super, ale jest gorsze nagłośnienie. Ale jak przyjdzie więcej ludzi, to dobrze słychać. Są Międzyzdroje, które miały świetny amfiteatr, a teraz jest to amfiteatr do koncertów muzycznych, bo jak się stoi, to tak jakby było na balkonie. Ale jednak ludzie przychodzą. Jest Rewal, który pamięta jeszcze Gierka i tam zreperowali ławki, ale na przykład garderoby są takie, że o Boże Święty, ale przychodzą ludzie i to miejsce ma duszę, prawda? Jest koło Białobrzeg, no teraz już podreperowany, ale jeszcze niedawno kompletnie w ogóle nie można było się tam odnaleźć, taki był tam bałagan. Było Ustronie Morskie, które po prostu zawsze wybijało szambo w trakcie naszego występu. Ja mówię, Boże, dlaczego? Kiedy oni to wreszcie naprawią, prawda? Że zawsze chodzą ludzie, noszą popcorn, jakieś piwo, no bo tam wiadomo, że to się dzieje zupełnie inaczej. Są dzieci i krzyczą. Więc graliśmy wszędzie, w różnych okolicznościach przyrody, z deszczem naprawdę lejącym w Kołobrzegu, to zawsze pada po prostu, ale ludzie przychodzą na ten występ, przynoszą ze sobą jakieś zabezpieczenia, jakieś folie, jakieś parasolki, siedzą skupieni. Ja mówię, słuchajcie, wiem, że nie możecie bić brawo, bo trzymacie to, krzyczcie. No oni krzyczą, że im się to podoba. To jest duża radocha. To się trochę zmieniło, bo to może, myśmy zaczęli tam jeździć chyba do 2007 roku. To może było kiedyś inne, a jest teraz inne.
1: Jest co to
2: teraz,
1: znaczy?
2: To znaczy, że teraz jest ogromna konkurencja. Teraz załóżmy, w jednym amfiteatrze codziennie się coś dzieje. To nie jest tak, że tylko się dzieje w weekend i tam zwykle kiedyś przyjeżdżał tylko kabaret. Nie. Teraz są zajęcia dla dzieci, teraz są piosenki, teraz przyjeżdża Skolim, teraz będzie jakiś tam teatr jakiś, więc tam się codziennie coś dzieje i codziennie coś to kosztuje, więc jak masz rodzinę czteroosobową, wyjeżdżasz nad morze, no to sobie musisz, cholera jasna, no dobra, to wczoraj byliśmy na Skolimie, zaraz na parę nienormalnych nie pójdziemy, a ty byś chciała pójść na ten koncert, bo będzie Majka Jeżowska. Nie, nie, nie, Majka Jeżowska to nie. Albo, no więc to już jest duża konkurencja, dużo. Pogoda nad morzem nie zawsze jest przychylna, bo to wszystko jest pod gołym niebem. Mhm. Więc jak się zdarzy, że jedziesz na 10 dni i przez 6 dni pada, no to bywa trudno. Ale byliśmy wszędzie, jedliśmy rybę świeżą, nieświeżą, patrzyliśmy, jak się zmieniają ceny, jak przyjeżdżają ludzie, jak przychodzą na nasze występy, jak zmieniają się ich kostiumy kąpielowe, przychodzą w klapkach, bez klapek, zostają zawsze, przychodzi 300 osób na występ i 300 zostaje, potem trzeba zrobić z nimi zdjęcie, więc to trwa w nieskończoność, ale ogromna radocha i też folklor taki, chociaż nie wiem, może na palcach jednej ręki można policzyć, ile razy kąpaliśmy się w morzu.
1: Robert Motyka.
2: Już koniec?
1: Już koniec.
2: Boże.
1: To rozumiem, że jeszcze do nas wpadniesz?
2: Było mi bardzo miło.
1: Mnie było chyba jeszcze bardziej miło.
2: Mam nadzieję, że mówiłem z sensem. Chciałem powiedzieć, proszę państwa, trzeba słuchać Radia Pogoda, bo Radio Pogoda to dobre radio.
1: Bardzo ci dziękuję i za te słowa, i za wizytę dzisiaj. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Pogoda.
2: Czekam na zaproszenie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
10: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
11: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Została ostatnia reklama.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
13: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od gościa w studio, a dzisiaj ze mną?
17: Damian Jerszyński, WOBR Wielkopolska. Lato się skończyło, cały czas wracam do tego lata, bo to lato było dla nas bardzo wymagające. Dużo mieliśmy akcji, dużo mieliśmy działań profilaktycznych, dużo tak naprawdę się działo. Na szczęście żadna osoba na terenie miasta Poznania nie utopiła się. Przed nami okres zimowy i znowu musimy się do tego okresu odpowiednio przygotować. Dlatego też jako organizacja staramy się zadbać przede wszystkim w tym momencie o bezpieczeństwo ratowników wodnych. Udało nam się uzyskać dotację z województwa wielkopolskiego. Jest to dotacja przede wszystkim przeznaczona na sprzęt bezpośredniego ratowania ratowników. Może to troszeczkę dziwnie brzmi, ale tutaj musimy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo ratowników w ferworze akcji ratunkowej. Sprzęt, który zakupimy, to przede wszystkim kamizelki ratunkowe, które będą wyposażone w specjalne kieszenie, w których znajdować się będą rzutki, radia, sprzęt bezpośredniej pomocy, który jak widzimy jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o pomoc przede wszystkim w okresie zimowym. My jako ratownicy zawsze mówimy, że kamizelka jest nam potrzebna, kiedy wchodzimy na kajak, na łódkę, na jakąkolwiek łódź. Nie wiem dlaczego jakoś tak niechętnie plażowicze te kamizelki zakładają, chociaż jest to najprostszy sposób ratowania swojego życia czy też innej osoby. Dlatego też zachęcamy, żeby takie kamizelki właśnie w takich działaniach zakładać, kiedy nie jesteśmy również pewni swoich umiejętności pływackich, kiedy nie znamy dna, jest to naprawdę znakomity sposób, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to nie jest coś złego, coś co nie jest, że tak powiem, no, akceptowalne przez plażowiczów, wręcz przeciwnie. Coraz więcej widzimy, że osoby właśnie te kamizelki mają, ale mimo wszystko ich nie zakładają na siebie.
16: Na jaki sprzęt jeszcze czeka wielkopolski WOPR?
17: Przede wszystkim są to boje SP, czyli takie boje, które pomagają szybko dotrzeć do osoby poszkodowanej i użyć tej boi do wyciągnięcia na brzeg, bez pośredniego kontaktu. Też o tym bardzo dużo mówimy, w jaki sposób pomagać osobie, która uległa wypadkowi nad wodą. Chociażby właśnie przy użyciu boi SP, która przede wszystkim informuje, że się dzieje akcja, bo ma jaskrawy kolor. Po drugie, unikamy bezpośredniego kontaktu z osobą, którą chcemy uratować. Boję podajemy i albo ją zostawiamy. Osoba, która potrzebuje pomocy, sama sobie ją wykorzysta do samoratunku, albo przy pomocy takiej linki holujemy tą osobę na tej boi do brzegu. Czyli to jest bardzo prosty, stary sprzęt, ale bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o bezpośredni ratunek osobie poszkodowanej w wodzie. Są to również też rzutki rękawowe, które na przykład możemy wykorzystać stojąc na brzegu. Jest to taki rękaw, w którym znajduje się 25 metrów liny. Wyrzucamy, lina w czasie rzutu wychodzi z rękawa i dolatuje do osoby poszkodowanej i my, nie tylko ratownicy, ale w bardzo szybki i łatwy sposób możemy tą osobę przyciągnąć do brzegu. Znowu, bez pośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną. Bardzo prosty sprzęt, wykorzystywany w ratownictwie od wielu lat, troszeczkę niestety zapomniany, ale w tych dzisiejszych realiach naprawdę bardzo potrzebny.
16: A tymczasem jesień jest za pasem. My rozmawiamy o tym, co potrzebne nad wodą. Kto się zastanawia nad tym, dlaczego o tym rozmawiam teraz, o tej porze, gdy już tutaj jesień puka i to już się zbliża wielkimi krokami? Bo wy przygotowujecie się tak naprawdę prawie rok wcześniej do sezonu.
17: Oczywiście ratownicy, dobrzy ratownicy, szykują się cały rok do sezonu. Sezon, można powiedzieć, że trwa cały rok, bo tutaj nie możemy rozgraniczyć sobie, że tylko mamy okres letni, który trwa najczęściej od 1 lipca do 31 sierpnia.
16: A o tym wszystkim na naszej antenie mówi Damian Jerszyński z wielkopolskiego WOPR-u.
17: Dla nas, dla ratowników, rok i sezon trwa cały rok, bo mamy okres letni, okres zimowy, okres taki przejściowy, wiosenny i też jesienny, który wykorzystywany bardzo często jest właśnie do aktywności nad wodą. Za chwilkę rozpoczną morsować, pływać w zimnej wodzie grupy morsów, dlatego też jest to bardzo ważne, a przy okazji jest to też bardzo niebezpieczny okres pod względem właśnie utonięć i wypadków nad wodą. Morsowanie to taki styl życia. Naprawdę w każdym mieście, w każdej gminie, gdzie mamy zbiornik wodny, taka grupa morsowa na pewno już się utworzyła. Stało się to bardzo popularne. Na pewno też świadomość tych osób jest dużo, dużo większa niż kilka lat temu. Wiedzą już, że do morsowania też trzeba się przygotować odpowiednio. Ja zawsze mówię, że to jest taka aktywność fizyczna, trening, do którego trzeba przygotować się. Nie można tak wejść, no nie wiem, przepraszam za wyrażenie, z łóżka od razu do zimnej wody, tylko do tego trzeba się po prostu odpowiednio przygotować. Wiadomo jest to, że ten okres taki jesienny, jak mamy teraz, jest bardzo dobry, aby rozpocząć morsowanie. Woda jeszcze nie jest aż tak bardzo zimna, ale dzięki zmieniającej się aurze przygotowujemy, hartujemy swoje ciało właśnie do tej najzimniejszej wody, która jest, że tak powiem, sensem morsowania. Nie polecam do zimnej wody wchodzić bezpośrednio, bez przygotowania i to jeszcze w najzimniejszych miesiącach roku.
16: Teraz nieco zmienimy temat. Sezon jesienny, zimowy to czas, gdy również prowadzicie rekrutację ratowników, by przygotować się do przyszłorocznego sezonu.
17: Jasne, jest to też bardzo dobry okres, aby rozpocząć swoją przygodę z ratownictwem wodnym. Tutaj jako WOPR Wielkopolska takie szkolenia oczywiście organizujemy. Wykorzystujemy jeszcze aurę jesienną. Za chwilkę też wykorzystamy aurę zimową. Ja na przykład na swoich kursach ratowniczych wykorzystuję aurę przede wszystkim zimową. W ramach kursu ratownicy wyszkoleni przeze mnie muszą wykąpać się w zimnej wodzie, aby doznać tego efektu tej zimnej wody, w jaki sposób też się zachowywać. Bo też mówimy dużo o tym, szkolimy, ale brakuje niejednokrotnie tej praktyki, dlatego też z mojego punktu widzenia wejście do tej zimnej wody jest bardzo konieczne. Z tego co wiem, jest to chwalone przez samych ratowników, oczywiście też kursantów, przede wszystkim przez osoby, które później ci nasi ratownicy zabezpieczają, bo wiedzą o czym i w jakim środowisku po prostu przyjdzie im za chwilę tak naprawdę działać. Więc jest to dobry okres, żeby rozpocząć i za chwilkę stać się tym ratownikiem, aby od połowy czerwca strzec poznańskich wielkopolskich kąpielisk.
16: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim dziś mówił
17: Damian Jerszyński, WOBR Wielkopolska.
16: Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję.
16: Zmieniamy temat. W czerwcu odbyła się kolejna edycja rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych pokonali tysiące kilometrów na rowerach. Najlepsze szkoły odebrały nagrody za swoje osiągnięcia.
18: Rowerowe święto, podsumowanie zaangażowania przede wszystkim uczniów, ale również ich rodziców, nauczycieli w tegoroczną edycję rowerowej stolicy Polski. Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta miasta Poznania. To szkoły naprawdę dały czadu w tym roku.
16: No właśnie, ilu uczniów zostało nagrodzonych? Ile szkół?
18: 5 szkół i tu trzeba przyznać, że te szkoły w klasyfikacji ogólnej z 6 pierwszych miejsc stanęły na 5-osobowym podium, czyli 5 szkół z Poznania w pierwszej szóstce się znalazło. No, jest to szkoła podstawowa numer 46 imienia Marii Dąbrowskiej, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego, szkoła podstawowa numer 7 imienia Erasma z Rotterdamu, szkoła podstawowa numer 45 oraz szkoła podstawowa numer 61. No, myślę, że tak. Możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
16: Pani osobiście jeździ na rowerze?
18: Jeżdżę w Poznaniu, najczęściej uderzam na Strzeszynek, na Drusałkę, być może czasami do Kiekrza. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o okolice, to ja zawsze czerpię z poznańskiej zieleni. To jest dla mnie ważne, żeby korzystać z natury. Natomiast co mi jeszcze daje? Daje spokój, daje dużo dystansu i daje mimo wszystko odpoczynek. Mimo, że czasami to są kilometry pod górkę, ale jest okej.
16: Okay. A czego by życzyła Pani innym rowerzystom z Poznania i nie tylko?
18: No na pewno więcej czasu na to, żeby móc jeździć rowerem. W Poznaniu mamy bardzo dużo dróg rowerowych w porównaniu z innymi miastami, także mieszkańcom tamtych miast życzę rozwoju ścieżek.
19: Nazywam się Agnieszka Idaś, jestem tutaj wicedyrektorem szkoły numer 46 w Poznaniu imieniem Marii Dąbrowskiej i jesteśmy tutaj w takim naszym gronie, przedstawiamy zwycięzców, pierwsze miejsce. Miejsce zajęliśmy tutaj w rowerowej stolicy Poznania, działamy razem, dlatego tutaj nasza reprezentacja dzisiaj ma możliwość pokazania się, odebrania wspaniałej nagrody, a przy okazji promowania zdrowego stylu życia.
16: I obok pani właśnie uczeń, który ma w rękach statuetkę, tak?
20: Tak.
16: Co tu jest napisane?
20: Rowerowa stolica Polski, Poznań 2026, pierwsze miejsce wśród poznańskich szkół. Fajnie, już drugi rok z rzędu.
19: Drugi rok z rzędu, dokładnie, udaje się wykręcić najwięcej kilometrów. Tutaj mamy naszą koordynatorkę, która w tej chwili tam zajmuje się formalnościami, panią Monikę Bućko, która aktywizuje całą społeczność szkolną i uczniów, i rodziców, i nauczycieli do działania, także wszyscy się włączamy i udaje się drugi rok z rzędu właśnie pierwsze miejsce zdobywać.
16: A co właśnie daje wam jazda rowerem?
21: No na pewno wzmacnia nasze nogi, kondycję na pewno.
16: No jest radość?
22: Jest!
16: Przypomnę, poznańskie szkoły wykręciły kilometry dla Poznania.
23: Jeszcze co chciałbym powiedzieć, że często jazda rowerem też daje nam adrenalinę.
16: Kaski oczywiście są.
23: Oczywiście, tak. Na głowie.
16: A co myślicie ogólnie o tym przepisie, który wszedł w życie?
23: Jest dobrze.
19: U nas w szkole już od dawna funkcjonuje taki projekt właśnie jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę w kasku i tu mamy właśnie promowanie tego takiego jeżdżenia bezpiecznego z zabezpieczeniem w kasku i od dawna dzieje się dużo zajęć, dużo właśnie takiej profilaktyki związanej z tym. Także trochę wprzedziliśmy przepisy i nasi uczniowie jeżdżą bezpiecznie w kaskach.
16: Co tu w rękach?
21: Nagroda. 7 tysięcy złotych.
16: I na co przeznaczycie te środki?
19: Stację naprawczą dla rowerów. Tak, mamy rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
21: Monika Buźko, koordynator zrobienia szkoły.
16: Jest radość?
21: Ogromna. Drugi sukces, drugie pierwsze miejsce, więc za rok bijemy kolejny rekord.
24: Dzień dobry, Agnieszka Szajek, szkoła podstawowa numer 7 w Poznaniu.
16: Które miejsce zajęliście?
24: Zajęliśmy przepiękne, bardzo ciężko wypracowane trzecie miejsce, drugi rok z rzędu.
16: Lubicie kręcić kilometry?
24: Lubimy.
0: robimy.
1: Radość.
16: A gdzie po Poznaniu jeździcie?
1: Różnie, zielone tereny najczęściej.
16: Dlaczego wybieracie zielone tereny w Poznaniu?
1: Można poznać najwięcej natury.
2: Andrzej Janowski, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Odbyła się ceremonia rozdania nagród dla szkół w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo zaangażowały się w tą zabawę poznańskie szkoły. Spośród sześciu pierwszych miejsc, tych drużynowych, grupowych, w tej pierwszej szóstce aż pięć szkół się znalazło. Cztery pierwsze miejsca to też były szkoły. To cieszy, cieszy to, że uczniowie chcą jeździć na rowerach, ale przede wszystkim też to, że w szkołach są nauczyciele, którzy im to zorganizowali, którzy ich do tego zachęcali, którzy ich mobilizowali i w tą zdrową rywalizację włączyli.
3: Tadeusz Mirski, Rowerowy Poznań. Tak, cieszymy się, że społeczności szkolne zaangażowały się w rywalizację w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Wierzymy, że to jest przyszłość, tak? To, że dzieciaki jeżdżą na rowerach, powoduje, że są bardziej samodzielne, są zdrowsze, są bardziej pełne energii. No, są badania, które pokazują, że dzieciaki, które dojeżdżają do szkoły na rowerach, potem lepiej się uczą, lepiej przyswajają wiedzę i są bardziej aktywne w czasie zajęć.
16: A przyznają, jakie miejsca wybierają najczęściej?
3: No, bardzo widać to, że szkoły, które są na peryferiach, które mają takie uspokojone osiedla, to tam dużo łatwiej jest dzieciakom wybrać tę codzienną drogę i do szkoły, i po południu. I one bardzo chętnie jeżdżą właśnie i na lekcje, i na zajęcia, i tak fajnie spędzać czas. No i wiadomo, że w centrum jest coraz trudniej, im bliżej centrum, bo jest coraz więcej takiego ruchu samochodowego. Natomiast to jest jakaś nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby te wnętrza osiedli, gdzie nie będzie dróg dla rowerów, ale to są takie przestrzenie do życia, gdzie powinna być jakość przestrzeni, gdzie powinno być bezpiecznie. No i to jest nasza odpowiedzialność, żeby te przestrzenie tworzyły dzieciakom warunki do tego, żeby mogły fajnie jeździć.
16: A wszystkim uczniom gratulujemy. A my tymczasem pozostajemy w rowerowym klimacie. Jak się okazuje, jesień nie odstrasza poznańskich cyklistów.
22: Widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Raniszewski, Rowerowy Poznań. Rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
16: Jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
22: No, my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą już teraz, można powiedzieć, kilkudziesięciu, tych jest ponad 30, prawie 40 liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się Mosty Berdychowskie. No, oczywiście od wielu lat już rowerowa trasa grunwaldzka jest również w takim topie. Rowerem jest szybko, przyjemnie.
16: Bo nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania i brak przygotowania.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od dobrej informacji dla mieszkańców ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu.
25: Mieszkańcy ulicy Krotoszyńskiej mogą bezpieczniej czuć się po zmroku,
16: mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
25: A to wszystko za sprawą nowego oświetlenia ulicznego, które zostało zamontowane na ich ulicy w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych. Realizacja projektu polegała na montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na ulicy Krotoszyńskiej po jej południowej stronie na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji nr 13. Koszt całkowitej inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Warto tutaj wspomnieć, że w ramach projektu PBO Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych na początku tego roku wybudowaliśmy doświetlone przejście dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy przystanku autobusowym Łopawska oraz drugie przejście przez ulicę Michałowo przy skrzyżowaniu z ulicą Stewnicką.
16: Przypomnę, inwestycja była realizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy bezpieczeństwo pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego 2024. A jeśli jesteśmy już w temacie bezpieczeństwa, jesienią nie zapominajmy o odblaskach.
26: By być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących, to, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczni. bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask.
16: Powiedzmy, że w Poznaniu również rowerzyści chętnie jeżdżą jesienią.
26: Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobry, fajny środek transportu. Świetnie. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
16: Pamiętajmy, dzięki odblaskom również piesi stają się znacznie bardziej widoczni, nawet z daleka. A tymczasem wielkopolscy motocykliści zakończyli sezon na torze Poznań. Przy okazji apelowali.
0: Zawsze motocyklistom warto przypomnieć, żeby nie jeździli po mokrym na przejściu dla pieszych po białym, tylko po czarnym, bo tam jest zawsze ślisko twardy białej. Podkreślam, żeby użytkownicy dróg, przede wszystkim samochodziarze, sprawdzali lusterka i częściej spoglądali, bo motocykl jest bardzo szybkim urządzeniem, parę sekund i kogoś masz w lusterku.
16: A mówił organizator zakończenia sezonu motocyklowego w Poznaniu Jacek Markowski.
4: Blisko mieszkańców.
16: ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych.
5: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
16: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
5: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać, będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic, no to my musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na tym wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki, także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
16: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
5: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna. To też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony jako ZKZ rozdajemy czujniki czadu właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
16: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie?
5: Tak na dobrą sprawę wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy. Również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
16: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
5: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w zasobie komunalnym, taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność, dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
16: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czat, o te niebezpieczeństwa.
5: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas

0: A my od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył, no ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo, dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalnych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w naszym programie teraz ESFA Rzędz i zdarzenie w sklepie na jednym z tamtejszych osiedli.
2: Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, 40-latek wszedł do marketu, zabrał z półki dwa opakowania szczoteczek do zębów o łącznej wartości niespełna 14 zł, a następnie skierował się do wyjścia, nie płacąc za towar. Wyjście ze sklepu uniemożliwił mu pracownik ochrony, który próbował go ująć. Mężczyzna, chcąc zachować skradziony towar, zaczął szarpać i odpychać ochroniarza. W pewnym momencie wyciągnął z kieszeni gaz pieprzowy i spryskał nim twarz pracownika, uzyskując w ten sposób możliwość ucieczki. Ochroniarz wraz z drugim pracownikiem ruszyli za 40-latkiem. W trakcie pościgu mężczyzna zgubił skradzione szczoteczki. Nie zamierzał on jednak rezygnować z ucieczki. Ponownie, jak ustalili policjanci, użył gazu wobec próbujących go zatrzymać ochroniarzy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu. Funkcjonariusze ustalili dokładny przebieg zdarzenia, a także zweryfikowali rysopis osoby podejrzanej. Następnie rozpoczęli sprawdzenie terenu, koncentrując działania na możliwym kierunku jego ucieczki. Ich starania szybko przyniosły efekt. Kilkadziesiąt minut później policjanci rozpoznali 40-latka na chodniku, kilka ulic od sklepu. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas interwencji okazało się, że był nietrzeźwy. Policjanci znaleźli przy nim również narkotyki, marihuanę oraz mefedron. 40-latek trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie w prokuraturze zarzutu kradzieży rozbójniczej w wypadku tzw. mniejszej wagi. Nie był to jednak jego pierwszy konflikt z prawem. 40-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A teraz zajrzymy do Leszna, a tam...
3: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Oni próbują tam robić jakieś triki na krawężnikach i wykorzystują sobie różne naturalne przeszkody do doskonalenia swoich umiejętności. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności, na rozwijanie swojej pasji. Cały projekt był konsultowany z przedstawicielami Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych, czyli z tą grupą osób, która stoi za budową Skate Plazy. Fajnie, że jest taka współpraca, bo jednak oni najbardziej wiedzą, czego potrzeba, jak to powinno wyglądać i po prostu słuchaliśmy ich.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu. Pogoda będzie sprzyjała grzybiarzom, a tych w Poznaniu nie brakuje. Szykuje się nam ciepła jesień.
4: Znaczy to generalnie temperatura na globie wzrasta. Pamiętajmy, że północna półkula jest obecnie najcieplejsza w historii, znowu pomiarów, więc generalnie świat cały staje się coraz cieplejszy. I to rzeczywiście jest taka dobra przesłanka do tego, żeby spodziewać się, że jesień naprawdę może być ciepła. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Bioklimatologii. To znaczy, normy są oczywiście jakby określone przez te lata obserwacji i to należy się po prostu spodziewać wartości wyższych niż norma, ale proszę też zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o percepcję społeczną tych warunków wrześniowych. Zupełnie niedawno padł kolejny rekord ciepła i w zasadzie tych komentarzy zbyt wielu nie było. Dlatego, że te okresy jesienne, zimowe, w nich często, czy wiosenne, często obserwujemy uderzenia ciepła, z tym, że jest to temperatura, która rośnie powyżej pewnego takiego standardu, który określamy jako chłodny. I to powoduje, że my często tych efektów nie zauważamy. To widać w statystyce, bo

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Zebrzydowski teraz zrozumiał stosunek Kasi do siebie przez te parę tygodni od jego powrotu. Odczuwał w niej jakieś niedomówienia. Było coś, co ciążyło im obojgu, psując nawet pozorną harmonię wytwarzaną przez Kasię. On nie dawał wyjaśnień, ona nie żądała ich i to niekiedy zdumiewało Wara. Nie stara się dowiedzieć prawdy ten, kto ją zna. Mam wrażenie, mówił Kmietowicz, że sądziłeś, iż żona twoja nie wie o margrabinie tak przeraźliwie dużo. Nie przypuszczałem, istotnie. Skądże wiedziała wówczas, gdzie jestem? Poleciłeś telegraficznie wysłać tam ogromną sumę. Musiałem pokazać telegram wszakże, biorąc na to, jak już wiesz, pieniądze z Kromiłowa. A co do margrabiny, to daję ci słowo honoru, że ja nie zdradziłem twego zaufania, War. Wieść o niej rozeszła się szeroko już wówczas, gdyście byli w Brytanii. Edward cisnął przekleństwo. Chodził po gabinecie rozdrażniony. Dlaczego ona mnie tego nie powiedziała? Przez wyjątkową delikatność zapewne. Mocno żałuję, że się wygadałem jak baba, ale nie sądziłem, co prawda, ani przez chwilę, żeś o tym nie wiedział. War długo milczał, wreszcie wybuchnął. Jestem głupiec, bo żeby znając tę przeklętą patelnię, Europę, na której ludzie widzą się i słyszą wzajemnie jak smażone kotlety, jeszcze się łudzić, trzeba być idiotą. Wtem zatrzymał się przy oknie i zawołał innym głosem i tonem: o patrz, jest geniusz. Nie, to przechodzi imaginację. Kmietowicz spojrzał we wskazanym kierunku. Z boku trawnika, w cieniu krzewów, siedział Tomek na małym stołeczku i na drugim, nieco wyższym stołku lepił z gliny, spoglądając na figurę kamienną, przedstawiającą Hermesa w biegu, z posochem w ręku i skrzydełkami u pięt. Zebrzydowski wychylił się przez rampę okna i krzyknął mocno podniesionym głosem: hej, Praksytelesie, Skopasie, Kanowo, Torwaldsenie, zabieraj stąd swoje arcydzieła, marsz z trawnika! Czy mistrz Kostrzewa nauczy się nareszcie Moresu? O tak, tak, pięty w górę, jazda!
3: Wardaj spokój, co ci ten chłopczyna przeszkadza? Patrz, z przerażenia przewrócił swój warsztat, cała robota na nic.
2: W tej chwili Kasia na swoim wierzchowcu mijała ganek, patrząc za uciekającym Tomkiem. Podniosła oczy na okno i ujrzawszy obu panów spytała: co Tomek zawinił?
4: Geniusz twój już na trawnikach zakłada pracownię, więc zwróciłem mu uwagę. Praksyteles czmychnął nareszcie. Umykał? Niczym zając, rzekł War.
2: Patrzył na Kasię łakomie. Wydała mu się interesująca w tej postawie amazonki i z błyskiem gniewu w źrenicach. Zmrużył oczy. Dreszczyk zmysłowy śmignął w skroś jego żył. Zsiadł z konia, więc obaj z Kmietowiczem wyszli na ganek. Kasia zaczerwieniona z powodu przejażdżki czy z irytacji rzekła do Wara: pozwoliłam chłopcu modelować Hermesa, wypędziłeś go niesłusznie. Nie wiem, czym on ciebie drażni.
3: Ach, pardon, skrzywił się War. Nie wiedziałem, że włazi na gazony za twoim pozwoleniem. W ogóle ten skrzat za często nasuwa się mnie przed oczy.
2: Kasia bez słowa już poszła do siebie. W pracowni siedział w kątku Tomek, zapłakany. Ujrzawszy Kasię, chwycił jej ręce i zaczął okrywać pocałunkami.
3: Pani dziedziczka mnie puści, pójdę na nory. Jaśnie pan me cięgiem przepędza, nazywa tak nieładnie, a to jakiś ci geniusz, albo jeszcze inaczej, że i nie wypowiem.
2: Kasia pogłaskała głowę chłopca.
3: Nie płacz, pan nie lubi, jak depczesz trawniki.
4: Ja nie deptał, ja był przy samych krzakach, dopiero uciekał przez trawnik.
3: No dobrze, siedź sobie tu albo idź do ogrodnika.
4: Bojam się.
3: Jutro pojedziesz ze mną do Lwowa.
2: Chłopak ucieszył się wielce, zapomniał nawet o swoim przerażeniu. Pytał, czy będę znowu u Orląt i czy będzie ten sam pan Dębosz, który był z nimi.
3: Pan Andrzej, tak, będzie, odrzekła Kasia.
2: Tegoż dnia wysłała depeszę do Zagórzan. Wieczorem zobowiązała Kmietowicza, aby został w Kromiłowie przez czas jej nieobecności. War jest tak bardzo rozdrażniony, mówiła, że samotność ujemnie na niego działa.
3: Czy pani długo zabawi?
4: O ile mi się uda powierzyć kierownictwo budowy mojemu koledze, wrócę za parę dni.
3: Więc pani jednak rezygnuje i ryzykuje taką odpowiedzialną pracę oddać w inne ręce?
4: Trudno, panie, muszę.
3: Walczyłam ciężko z sobą i starałam się przekonać Wara, ale na razie to na nic. Może go z czasem przekonam. Dziś trzeba go leczyć przede wszystkim, ale robót przy budowie nie można zawieszać. Gdy mój kolega zgodzi się mnie zastąpić, w co wierzę, będę spokojniejsza o budowlę niż pod moim własnym kierunkiem. Czy wolno wiedzieć nazwisko tego inżyniera? Andrzej Dębosz. Ach, więc to ten zapewne, który pisuje artykuły o budownictwie wiejskim i o stylu naszych wsi. Prowadzi on razem ze Strzełeckim Jerzym i Romanem Pobogiem z Krążą propagandę szeroką nowoczesnego budownictwa na wsi. Tak, to on. On pochodzi z ludu, o ile się nie mylę. Tak, jest chłopem na swojej zagrodzie. Ciekawy człowiek. Po wyjeździe Kasi Kmietowicz opowiedział Zebrzydowskiemu o ideach Dębosza i jego poczynaniach. Edward słuchał obojętnie, skwaszony, na wzmiankę o Pobogu i Strzełeckim ożywił się. Jak to więc i oni? No, że Kasia ma coś wspólnego z jakimś Dęboszem, czy inaczej, to już zaczyna być nałogiem u niej. Dębosz, Kostrzewa i z Zachojskich Zebrzydowska. Co? Wspaniale. Ale żeby Pobóg i Strzełecki hołdowali tej samej manii obłędnej? Tego się nie spodziewałem. Oni obaj wyraźnie idą w kierunku demokratycznym. Znani są z tego od dawna, a szczególnie Strzełecki. On i u siebie w Sławochorze i w Poturzycach jest działaczem społecznym o ideach ludowo-narodowych. Bigos się zrobił na świecie. Strzełeckiemu pewno i żona dopomaga. Pani Dada wszakże z Dobruckich, a była primowoto Turowa. To coś także w rodzaju Kostrzewa. Dębosz, Krzepa. Kto to Krzepa? Czekaj. A wiem, stary Borowy z Krąża, potem rezydent w Uchaniach. O, dawne czasy. Ciebie jednakże pani Turowa ówczesna nie raziła ani trochę. Dawne czasy, powtórzył War, byłem młody. Dziś jestem ruiną. Mówiłeś to samo przed 7 laty, gdyś utracił kresy. To też od tamtej pory świecę już tylko próchnem. Mniej więcej tak samo myślała o Warze Kasia, jadąc do Lwowa. Te podróże były dla niej odpoczynkiem i ulgą. A oto musiała się ich wyrzec. Parotygodniowe obcowanie z Warem zdołało uświadomić Kasię, że rok ubiegły uczynił wyłom w uczuciach obojga. Wrażenie pierwszego spotkania było silne, choć opanowane, ale potem z każdym dniem prawie występował przymus coraz bardziej gnębiący. Urok Wara trwał nad nią, ale nicość jego toczyła z urokiem walkę niebezpieczną i stopniowo zwyciężała. Bezkrytycyzm dawnej hipnozy w stosunku do Wara zniknął zupełnie. Przeciwnie, Kasia teraz usiłowała wmawiać w siebie wiele rzeczy, dawniej prostych i naturalnych, jeszcze dawniej rozkosznych, dziś trudnych do zniesienia i niewypowiedzianie drażniących. Dawny blask Wara zaćmił się jakby mgłą. Kasia wierzyła, że tylko dla niej. Istotnie świecił jakoś sztucznie. Im bardziej starał się wywrzeć na niej dawny, potężny swój wpływ, tym ona była od niego dalsza. On dla niej i ona dla niego stali się niedościgłymi. Ale Kasia postanowiła przełamać się jeszcze, chcąc powstrzymać gasnącą iskrę ich ogniska. Ostatnią ofiarą na rzecz tej idei, najtrudniejszą dla siebie i najboleśniejszą, było wyrzeczenie się zaczętej pracy. Czy to osiągnie pożądany skutek? Czy ten upór Wara był wolą jego, czy tylko kaprysem, Kasia nie dociekała. Chwilowo dla próby chciała mu dogodzić, licząc się z jego stanem przenerwowanym. Zamierzała wyjechać z nim gdzieś na kurację i podać to tylko jako powód, gdyż inaczej taki urlop byłby zbyt upokarzający dla niej w jej mniemaniu. We Lwowie zjechali się prawie razem z Dęboszem. Zauważyła, że zmizerniał bardzo. Patrzył na nią badawczo, jakby sondując jej myśli. Gdy mu przedstawiła swoją prośbę, Andrzej spochmurniał jeszcze bardziej. Jestem na rozkazy, pani. Dobrze, przejmę roboty, ale ja wiem, że to dla pana będzie uciążliwe przy jego własnych pracach. Nie mówmy o tym, mniejsza o moje trudy. Prośbę pani uważam za obowiązek, ale pozwolę sobie zapytać, dlaczego to pani robi? Czy tak będzie zawsze? Więc pani poświęci naukę, swoje zdolności, przyszłość? Dla czego właściwie? Kasia wzburzyła się. Pan się myli, panie Andrzeju. Ja nie wyrzekam się swojej pracy na stałe, tylko teraz tak się źle złożyło, że muszę ją przerwać na pewien czas dla ratowania zdrowia męża.
4: Zdrowia?
3: Tak, jest przenerwowany, szalenie zmęczony, po prostu chory. Nieokreślony półuśmiech błądził na ustach Dębosza.
4: Chory, powtórzył głosem stłumionym.
3: Kasia odczuła, że on wątpi w tę chorobę wara i że domyśla się, iż to tylko jego żądanie, by zaniechała prac rozpoczętych i była oddana wyłącznie jemu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszczyk.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Dębosz czytał na twarzy Kasi jej myśli. Żal mu się jej zrobiło. Zdusił w sobie gniew na Edwarda za jego egoizm i rzekł serdecznie: powtarzam, szkoda, że pani sama nie może dzieła własnego dokończyć. Zrobię wszystko, by wyręczyć panią bez zarzutu. Niech pani będzie zupełnie spokojna. Podała mu rękę. Wierzę i ufam panu więcej niż sobie nawet, ale to nie koniec próśb. Słucham panią. Panie Andrzeju, powołując się na obietnicę pana, daną mnie wówczas w parku Kilińskiego co do Tomka, proszę, niech go pan tymczasem weźmie do siebie. Dębosz spojrzał na nią uważnie. Zajmować się nim nie będzie pan miał czasu, to naturalne, ale niech on przebywa pod opieką matki pańskiej w Zagórzanach, o ile to nie zrobi różnicy. Teraz wakacje już blisko, jemu tam u pana w domu będzie dobrze. Czy zrobi pan to dla mnie, kolego? Dębosz zrozumiał, pochylił się do jej ręki. Tak, zabiorę go dziś jeszcze. Muszę uporządkować moje sprawy, zanim obejmę tutejsze, więc wracam do domu. Dziękuję, szepnęła Kasia. Ale tym razem Andrzej nie wytrzymał i spytał szeptem: on drażni pana Zebrzydowskiego, wszak się nie mylę? Tak, odszepnęła. Andrzej ściągnął brwi. Chcę widocznie, by nic więcej nie zajmowało pani prócz niego. Może, zresztą nie lubi go. O ile wuj Mochyński przywiezie pomyślne wieści o pracach Tomka, to w jesieni, da Bóg, ulokujemy go tu, we Lwowie, na naukę. Tymczasem niech pozostaje pod dobrym wpływem pana. Gdy żegnali się,

0: jasne, niewytłumaczone nawet, a jednak jak małe źdźbło w sercu drażniło ono spokój Kasi i przyćmiewało często budzącą się namiętność. Lecz ta siła przemożna zwalczyła wszystko inne. Młoda, bujna krew wzięła górę i Edward odnalazł w niej dawną, upragnioną i pragnącą kobietę, która była także przez dłuższy czas szałem jego zmysłów. — Var, puść, tchu mi brak! — jęknęła, odsuwając go lekko od siebie. Nie słuchał, przegiął ją mocniej i mając zwieszoną na ramieniu, pieścił ustami jej usta rozpalone zarzewiem jego warg łaknących. Jej włosy obsypały mu ramiona, więc zanurzył w nich twarz swoją i całował lśniące ciemną miedzią miękkie zwoje i przenosił gorejące usta na oczy jej i białą, giętką szyję. Poddawała mu się już bez oporu, bez tego czegoś, co w niej poprzednio odczuwał, a co uważał za rezerwę i co go gniewało. Var, drogi, jesteśmy w wagonie. Niech to będzie nawet piekło. Dopiero dziś odczuwam, żeś moja i że nią być nie przestałaś, kachna. Moją jesteś i tą samą, co dawniej, nieprawdaż? Wniknął oczami w jej zmącone źrenice i mówił jej słowa dawne, ukochane, pieszczące i odurzające do utraty zmysłów. Nieprawdaż? Powtórzył. Jesteś moją i być ją nie przestałaś. A ty, Var? Wybiegło mimowolne pytanie. Pochylił się i czołem zakrył jej usta. Trwali tak długą chwilę w uścisku.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkównej.

0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Kasia nie chciała więcej pytać. Uniosła się na palcach i serdeczny, dobry złożyła pocałunek na jego czole, którym zgłuszył nieopatrzne słowa mogące zepsuć urok tej chwili. On ją zrozumiał. Ucałował jej dłonie, usiadł i wziął ją na kolana. Przygarnął do siebie jej szczupłą, zręczną postać. Położyła mu głowę na ramieniu i rzekła cicho, nieśmiało: możemy być z sobą szczęśliwi, Var, gdybyś tego chciał. Teraz ja spytam, a ty? Ja tego pragnę całą duszą. Zapomnę wszystko. Dla odzyskania ciebie wyrwę z duszy ból, zniszczę ten obraz. Ucięła, przestraszona. Jaki obraz? Ukryła twarz na jego ramieniu. Wiem już, tyś widziała mnie w Neapolu. Zatrzęsła się, nie mogła wypowiedzieć słowa. Edward, tuląc ją do siebie, mówił swobodnie i miękko. Nie lękaj się, nie będziemy tego roztrząsali. Zbyteczne. Nie czynisz mi żadnych wymówek, nie pytasz o nic i jestem ci za to wdzięczny. Ty wiesz, kłamać nie umiem, to zbyt niskie tłumaczyć się. O nie, to nie w moim typie. Nic nigdy nie obiecuję, gdyż nie wiem, czy spełnię. To czasem nie od mojej woli zależy, a czy mam wolę, także nie wiem. Może zamiast woli mam chimerę, zamiast postanowienia kaprys, nie wiem. Znałaś mnie takim już wtedy, zanim spotkaliśmy się z sobą. Dużo, bardzo dużo szczęścia, upojeń, rozkoszy doznałem z tobą. Twoja świeżość młodzieńcza była mi do życia konieczna, była zachwytem i podnietą. Dla kogo innego stałaby się złotym łańcuchem skuwającym na całe życie. Nie mów nic więcej, Var, nic więcej, by żeby nie wejść na śliską ścieżkę. Szepnęła Kasia. Żyjmy dniem dzisiejszym, jeśli tego na razie chcesz. Może potem, może cię coś dobrego dla nas w życiu uśmiechnie. Mam najlepszą wiarę w naszą przyszłość i nie chcę ciebie skuwać. Pragnę jeno przyciągać, byś się nie oddalał z mojej przyczyny. Z twojej przyczyny? Kasiątko drogie, jesteś dzieckiem, mówiąc nawet coś podobnego. Czyż to ty mnie oddalasz? Nigdy. Wyrzucam sobie, że właśnie ja, skoro nie zdołałam zatrzymać ciebie. Ależ mylisz się, Katie. Nic mnie zmienić ani powstrzymać nie zdoła. Bo to wszakże moja natura, moja chimera, więc równoważnik, jedna całość. Z przyrodzoną siłą natury nie ma walki. Kasia nagle przypomniała sobie słowa Dębosza, wypowiedziane w Wenecji. Pani go nie ocali, bo to nie dur, to natura. Wstrząsnęła się. Jakąż on posiadał moc intuicji. Drżysz, Kasiątko, widzę, że mi nie ufasz. To słuszne. Czyż ja sam sobie ufam? Gdyby tak, mógłbym się zdobyć na jakąś wolę. Można się zawsze zwalczyć, opanować nawet chimerę. Nie wierz temu, moja droga. Może potrafią to ludzie bardzo trzeźwi, o nerwach ze stali, ale tacy nie znają chimery tak samo, jak ja nie znam walki ani opanowania. Jakże ci dwaj ludzie różnią się od siebie, pomyślała znowu Kasia. Obecnie, prócz rozkoszy odzyskania ciebie, mówił Var z ożywieniem, mam jeszcze inną ideę fix, bardzo żywotną. Jaką? Spytała z leciutkim odcieniem nadziei w głosie. Mam przeczucie, że wygram dużo. Wygrasz? Co wygrasz? W karty. Wiesz, to fascynujące. Ostatnio w Wiedniu nie wiodło się mnie, no ale byłem zdenerwowany. Korowicini ograł mnie bezczelnie, zrulował moją kieszeń do reszty. Włoszysko wszystkim tam dał się we znaki, no ale czeka go odwet na całej linii. Kasia przeraziła się. Powstała szybko z kolan męża i złożyła przed nim ręce. Var, na miłość Bożą, co ty mówisz? Co zamierzasz? Przepłukać kabzę Korowiciniego i odebrać mu tylko to, co zabrał ode mnie, a jeśli się uda, oddać pięknym za nadobne. Warty, zaniechasz tych myśli? Ogarnęła jego głowę ramionami, twarz przytuliła do jego twarzy. To nie jest twoja natura, War, mój najdroższy. Tyś nie grał nigdy, pamiętasz? Zawsze ironizowałeś z graczy, nazywałeś taką namiętność usankcjonowanym rozbojem. Czyżbyś ty teraz? To nawet chimerą twoją nie może być nigdy, bo to przeciwne twoim przekonaniom i naturze twojej, zbyt wytwornej. Zebrzydowski zaśmiał się i ucałował żonę. Kachna, nie przejmuj się, cóż znowu, nie grałem dawniej i nikt mnie tak podle nie obrabował, ale gdy mnie ubliżył, to mu dawałem wpysk, pardon, i wyzywałem na pojedynek. Korowicini ubliżył mi, ograwszy mnie do szczętu. Tego płazem nie puszczę, chcę odwetu. Nie patrz na mnie tak boleśnie, Kasiątko, jeszcze nie jadę i może na całą tę sprawę rzucę zasłonę albo w inny sposób Włoch odpłaci? No, nie przerażaj się, jesteś prześliczna, z tą chmurą w oczach masz powab niesłychany i bierzesz mnie. Ach, jak ty mnie bierzesz, Katie! Jakkolwiek War zdawał się znowu być oddany Kasi, wrażenie jego pogróżek pozostało bardzo przykre. I Kasia uczuła nowy niepokój, dręczący ją niewypowiedzianie. Wkrótce po ich powrocie Kromiłów zaroił się od gości. Bawili tam Mochyńscy, Krystyn Zachojski, pani Beata Zebrzydowska i kilka innych osób młodych i wesołych. Zabawom, wycieczkom konnym i autami, grze w tenisa i w bilard nie było końca. Kasia ożyła po dawnemu, promieniała radością, że War się bawi z humorem, ale gdy posępniał, Kasia drżała z lęku o niego. Owe zaś napady jego zdenerwowania powracały coraz częściej. W tymże czasie Kasia raz jeden z bratem swoim pojechała do Lwowa. Postępy przy budowie zachwyciły ją. Dziękowała gorąco Dęboszowi za jego zajęcie się tak gorliwie powierzoną mu pracą. Ale w nim dostrzegła zmianę, ogromną, aż ją to zaniepokoiło i przykro dotknęło. Andrzej był sztywny, oficjalny, nawet często szorstki. Tego względem siebie nie znała zupełnie. Przez krótki czas spotkania zauważyła, że on unika jej wzroku i że nawet z Zachojskim był swobodniejszy niż z nią. Nie chciała dociekać przyczyn tej zmiany i z najwyższym zdumieniem, nawet pomimo, że była nieco urażona, odczuwała głęboko na dnie serca ukrytą radość, że on jest taki właśnie, a nie inny. Sama nie miała również wobec niego dawnej pewności siebie, a nawet, gdy on badawczo na nią spojrzał parokrotnie, nie wiedzieć dlaczego zmieszała się. To ją zirytowało. Gdy pytała o Tomka, Andrzej odrzekł pogodniej: dobrze się czuję, tylko tęskni do pani. Matka moja troszczy się o niego jako syna, z bratem się zaprzyjaźnił, zresztą jest wśród swoich, więc mu i dobrze. Jak to? Czy on krewny pana inżyniera? Zapytał Krystyn. Nie, ale pochodzeniem jesteśmy równi, to najlepsze, a może i najbliższe pokrewieństwo. Kasia zacięła usta. Krystyn rozprawiał na ten temat z Andrzejem, ale Kasia odeszła. Było jej przykro. Podrażniona pytała Dębosza przed rozstaniem nazbyt troskliwie, czy kierownictwo robót we Lwowie nie męczy go i czy ona nie nadużywa jego grzeczności. Bo sądzę, z dzisiejszego nastroju pana obawiam się, że go wyzyskuje. To byłoby dla mnie zbyt dręczące i musiałabym jakoś zaradzić. Dokończyła trochę nerwowo. Proszę być spokojna. Obiecałem, podjąłem się tej pracy i wypełnię do końca. Nie rządzę się fantazją ani kaprysem. O nastrojach żadnych nic nie wiem. Dane słowo jest moim obowiązkiem i prawem. On się chimerą nie rządzi. Nie zna jej, jak mówił War, pomyślała Kasia, ale nerwów i on nie ma ze stali. I rozumiała już doskonale zmianę usposobienia, jakiemu uległ Andrzej. Jakże ci dwaj ludzie różnią się zasadniczo, nurtowała w niej uparta myśl.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkównej.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie

0: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Została ostatnia reklama.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Reklama.

0: Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.
1: Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czuć w sypialni, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, wespół w zespół, by rząd moc móc.

kiedy sam w zmysłów trwasz zawieruszę, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie. Wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyno, wespół, uwielbiać jest lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się jeszcze usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny ciem druh i wespół w zespół, wespół.

0: kiedy rzuci się w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to przytyczek. Wniosek? Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się już spialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh, bo pojedynczo się dziewczynom nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz, więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

dalej iść, którędy ani po co, gdy los me jutro krył przed moim dziś.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich witam.